bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieniów, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Bogdan Widawka, bardzo ciepło witam w naszym magazynie. Przed nami kilka bardzo ważnych, ale również ciekawych spraw, które chciałbym poruszyć. Już za moment porozmawiamy o elektrycznych hulajnogach i o korytarzu życia.
2: No myślę, że jeszcze nie można tego nazwać problemem, natomiast można nazwać tę sytuację, że tych hulajnóg jest coraz więcej i prędkości są przekraczane podczas podróży tymi jednośladami jako wyzwanie dla policjantów.
1: W tej godzinie spotkamy się też z osobą, która reprezentuje chyba najbardziej sympatyczny zawód w Polsce.
3: Ja zawsze żartuję, bo to szczególnie u starszych ludzi było takie przeświadczenie: bądź grzeczny, bo przyjdzie kominiarz i cię zabierze.
1: I już wiadomo, o jaki zawód chodzi. To oczywiście żart, ale poważne i bardzo ciekawe sprawy związane z pracą kominiarza jeszcze w tej godzinie w naszym magazynie.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: A teraz porozmawiamy o bezpieczeństwie nie tylko na drogach, ale też niestety na chodnikach. Wszystko się zaraz wyjaśni. Podkomisarz Piotr Jaworski, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie, jest naszym pierwszym gościem w magazynie.
0: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: Korytarz życia. To jest temat, który wypływa co roku dość szeroko. Niektórzy kierowcy stosują się do korytarza życia, niektórzy no chyba jeszcze do końca nie rozumieją, na czym to polega. Czy kierowcy na Pomorzu Zachodnim stosują się do tej zasady?
2: Z moich obserwacji jako kierującego, który no, często porusza się po drogach szybkiego ruchu na terenie Pomorza Zachodniego, mogę śmiało powiedzieć, że przypadki niestosowania się do przepisów dotyczących utworzenia korytarza życia, który no bez wątpienia toruje drogę dla służb w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, na przykład podczas wypadku drogowego. Raczej są to incydentalne przypadki, że kierujący się do tego nie stosują. Nie pamiętam w przeciągu kilkunastu, kilkudziesięciu miesięcy, żebym, czy ja prywatnie, czy też policjanci, którzy pełnią służbę na drodze, informowali o tego typu sytuacji. Natomiast wiemy, że ten korytarz życia jest korytarzem, który tak naprawdę w momencie, kiedy byłby zagrożony przez jeden lub zespół pojazdów, no przełożyłby na szale być może czyjeś życie i zdrowie. Dlatego tutaj oczywiście mogę śmiało chwalić kierujących, którzy poruszają się po naszych drogach, że stosują się do przepisu i ten korytarz życia w przypadku sytuacji newralgicznej jest stworzony.
1: Hulajnogi elektryczne, nie mogę nie zapytać o to, czy to jest poważny problem na Pomorzu Zachodnim. Mówię o przypadkach jazdy chodnikiem, między pieszymi, potrącenia, czy nawet pozostawianie hulajnóg na środku chodnika, no i w związku z tym jednak też powodowanie jakiegoś niebezpieczeństwa dla pieszych.
2: Panie rektorze, hulajnogi elektryczne to jest wynalazek, który no, miał się przysłużyć przede wszystkim transportowi, szybszemu transportowi osób, ale czy aż tak szybkiemu, no to już możemy sobie zadać pytanie sami, jako osoby, które obserwują. No myślę, że jeszcze nie można tego nazwać problemem, natomiast można nazwać tę sytuację, że tych hulajnóg jest coraz więcej i prędkości są przekraczane podczas podróży tymi jednośladami jako wyzwanie dla policjantów. Szanowni Państwo, musimy mieć na uwadze jedną rzecz. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo i swoich najbliższych. Mówię tutaj konkretnie o dzieciach. Jeżeli chcemy zrobić komuś prezent na święta, na komunię czy z okazji urodzin, zastanówmy się kilka razy, czy osoba, dla której taki prezent w postaci hulajnogi elektrycznej miałby być wręczony, ma odpowiednią korespondencję z wiekiem. My jako policjanci bardzo często obserwujemy bazowe wykroczenie, czyli poruszanie się dwóch osób na hulajnodze, na przykład miejskiej. Mówię tutaj o dużych aglomeracjach, Szczecin, bądź też duże miasto Koszalin czy Stargard. Proszę Państwa, to jest wykroczenie i na hulajnodze możemy poruszać się wyłącznie jako my kierujący bez pasażera. To jest pierwsza sprawa. Pamiętajmy też o kaskach. Nie dla wszystkich te kaski są obowiązkowe, natomiast jeżeli już decydujemy się na taki pojazd, w którym środek ciężkości jest w specyficzny, zupełnie inny sposób umiejscowiony niż na przykład podczas jazdy rowerem czy motocyklem, załóżmy kask. Taka wywrotka może kosztować nas nie tylko utratę zdrowia, połamanie kończyn, różnego rodzaju otarcia, ale też utratę życia. To jest jeden aspekt sprawy związanej z jednośladami elektrycznymi, natomiast tutaj widzimy obecnie dużo większe wyzwanie dla nas, czyli pojazdy które przypominają swoją konstrukcją motocykl lub motorower. Są to pojazdy, które coraz częściej są nabywane przez użytkowników kilkunastoletnich. No, zapewne też są zakupowane przez rodziców. Natomiast, szanowni państwo, żeby takim pojazdem się poruszać, w większości przypadków potrzebne są uprawnienia w postaci co najmniej prawa jazdy kategorii AM, czyli dawnej karty motorowerowej. Ten pojazd, aby mógł się poruszać po jezdni, nie po chodniku, nie po ścieżce rowerowej, powinien być również zarejestrowany, posiadać tablicę rejestracyjną i obowiązkowe ubezpieczenie OC. Tylko w takim przypadku użytkownik tego pojazdu, który nim kieruje, powinien mieć również na głowie kask i poruszać się po jezdni, tak jak motorower czy motocykl.
1: O korytarzach życia, ale też o hulajnogach elektrycznych mówił podkomisarz Piotr Jaworski, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Czy zapraszałem już dzisiaj do lasu? Chyba jeszcze nie. Ale tam się teraz wybierzemy. Na grzyby. Ewa Simonowicz-Woźniewicz jest rzeczniczką nadleśnictwa RESCO, starszym specjalistą służby leśnej. Zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną. No to co? Na grzyby.
0: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Ja chciałem panią zapytać o pani ulubione grzyby, czy też jeden gatunek grzyba.
4: Tak, jest taki gatunek grzyba, jest to kania, inaczej sowa. Nie wszyscy je zbierają, natomiast ja je uwielbiam. Potrafię rozpoznawać, zresztą z mężem bardzo chętnie zbieramy, potem smażymy na patelni i się nimi zajadamy. Mąż nauczył zbierać mnie na przykład lejkowce dęte. Jest to grzyb, który jest bardzo charakterystyczny, ma fioletowy kolor, jest bardzo smaczny, ale też nie wszyscy potrafią je rozpoznawać. Także to zależy, kto jak się nauczył w dzieciństwie, jak mu rodzice pokazali. Jest mnóstwo grzybów, które naprawdę są bardzo smaczne, ale trzeba je umieć rozpoznawać.
1: No właśnie, ja między innymi dlatego nie wybieram się nigdy na grzyby, chociaż las uwielbiam i bardzo często zapuszczam się do lasu właśnie po to, żeby się zrelaksować. Natomiast na grzyby nie chodzę, dlatego że ja się po prostu boję, że zbiorę nie to, co trzeba. Czy takie obawy są jednak jednostkowe, czy spotyka się pani z takimi obawami właśnie szerzej?
4: Tak, ludzie mają obawy i z tego też powodu nie zbierają. To słyszymy często od ludzi odwiedzających lasy. Ale to jest bardzo dobre podejście, bo jeśli nie wiem, nie znam, po prostu nie zbieram grzybów. Grzyby można kupić w sklepach, przygotowane, wysuszone. Można też w razie wątpliwości zgłosić się do stacji sanepidu w naszym powiecie. Tam są grzyboznawcy, którzy pomogą w rozpoznawaniu grzybów. Natomiast ten temat wymaga bardzo dużej ostrożności.
1: Tak jest. Zapachniało lasem na naszej antenie, przyznam szczerze.
4: Super, bardzo się cieszę. Natomiast jeśli mogłabym jeszcze coś powiedzieć, to mam taką niespodziankę dla wszystkich słuchaczy. Otóż chciałabym serdecznie zaprosić do udziału wszystkich miłośników grzybobrania w konkursie organizowanym przez Nadleśnictwo RESCO. Jest to kolejna edycja konkursu na największego grzyba Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Pod odświeżoną nazwą Ale Grzyb szukamy olbrzyma w myśl czterech zasad. Znajdź, zmierz, zgłoś i zostań rekordzistą. Wszystkie szczegóły na naszej stronie internetowej Nadleśnictwa RESCO, jak również na stronie w mediach społecznościowych, także gorąco zapraszam, czekają atrakcyjne nagrody.
1: Jak długo potrwa ten konkurs? Do kiedy?
4: Tak, konkurs trwa od 1 września do 31 października.
1: Ja chciałem jeszcze o jedną rzecz zapytać. No nie mogę takiego pytania nie zadać po pani zaproszeniu. Jakiego największego grzyba pani widziała?
4: No to był grzyb, który wygrał poprzednią edycję naszego konkursu. Była to kania, która miała przeolbrzymi kapelusz. Jak pan przesłał zdjęcie, to ten kapelusz miał kształt parasola nad jego głową. Także sobie proszę wyobrazić, to było ponad metr długości obwodu tej kani. Także coś niesamowitego.
1: A czy wśród grzybiarzy jest podobna historia jak wśród wędkarzy? To znaczy, że wędkarze chwalą się swoimi okazami, grzybiarze też pewnie.
4: Tak, chwalą się. Jest mnóstwo stron na Facebooku, gdzie grzybiarze przechwalają się swoimi znaleziskami. Tak samo przychodzą do nas, pokazują, przesyłają zdjęcia. Jest to wspaniała pasja i naprawdę polecana dla każdego.
1: Na grzyby nas zapraszała, ale też do wzięcia udziału w konkursie Ewa Simonowicz-Woźniewicz, rzecznik nadleśnictwa RESCO, starszy specjalista służby leśnej. Pani Ewa zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną. Podam jeszcze adres strony internetowej, gdzie jest mnóstwo szczegółów na temat konkursu Ale Grzyb i zdjęcia też są: www.resco-szczecin-lasy.gov.pl.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: A teraz przypomnijmy sobie niektóre tylko wydarzenia ważne i ciekawe, które w mijającym tygodniu miały miejsce na Pomorzu Zachodnim.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
1: To ma być sygnał alarmowy i protest przeciwko pogarszaniu się bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych apelował do prowadzących pociągi, by 11 września przez całą dobę pokonywali przejazdy z prędkością maksymalnie 20 km na godzinę. Decyzja zapadła po serii groźnych zdarzeń na polskich torach, a bezpośrednim impulsem był środowy wypadek pociągu PKP Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin. Skład zderzył się w Sokolnikach Suchych na Mazowszu z ciężarówką wjeżdżającą na przejazd kolejowo-drogowy. Lokomotywa i część wagonów wykoleiły się, a pociągiem podróżowało około 120 osób. 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko, jedna osoba zmarła. Szeroko o tym informowała Szczecińska Wyborcza. Policja w Reczu sprawdza, jak mogło dojść do wypadku na gminnych dożynkach. Ranne zostały 4 osoby. Impreza odbyła się mimo ostrzeżeń o spodziewanym silnym wietrze. O szczegółach Miłosz Gocłowski.
5: Najciężej ranny mężczyzna trafił do szpitala w Szczecinie w stanie ciężkim. Został przygnieciony drzewem. W wyniku upadku uderzył głową w ławkę. Organizator dożynek miał nie otrzymać informacji o spodziewanych trudnych warunkach pogodowych.
1: W ubiegłą sobotę wiatr wiał z prędkością do 85 km na godzinę. Z tego powodu odwołane zostały podobne imprezy w okolicznych gminach. Szczecin chce przywrócić popularność miejskiego roweru. Na użytkowników czekają konkursy z nagrodami. Codziennie jeden z wypożyczających otrzyma zwrot środków za swoją jazdę, a szkoły mogą zamówić rowery na lekcje WF-u. Mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta.
6: To jest taka alternatywa do takich, no może nie nudnych, ale bardziej z tradycyjnych, sztampowych lekcji WF-u. Tu wystarczy zgłosić się do naszej spółki. Dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły. Odbierzemy je potem po zajęciach.
1: Promocyjna akcja potrwa do końca miesiąca. Zmiany na torach kolejowych zachodniego Pomorza. Od 14 września wznowione zostają prace między Białogardem a Kołobrzegiem. Jak informuje spółka PKP, ruch pociągów na tym jednotorowym odcinku będzie wstrzymany do 12 grudnia. Uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół, a Woliński Park Narodowy zaprasza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i edukatorów na bezpłatny cykl 5 szkoleń przyrodniczych z wykładami, warsztatami i zajęciami w terenie. Pierwszeństwo mają nauczyciele z gmin sąsiadujących z parkiem, m.in. gminy Wolin. Przekazywanie wiedzy o przyrodzie mieszkańcom regionu jest niezwykle ważne, mówi Elżbieta Waliszewska-Lorent, główny specjalista do spraw edukacji Wolińskiego Parku.
7: Edukacja jest jednym z podstawowych zadań parku, oprócz ochrony przyrody i udostępniania turystycznego.
1: Nabór do projektu Przyroda Wolińskiego Parku Narodowego Znam i Chronię potrwa do 14 września. Przed końcem roku przebudowa ulicy Elizy Orzeszkowej w Kamieniu Pomorskim powinna zostać zakończona. Na jakim etapie są prace? Trwają roboty w rejonie skrzyżowania z ulicą Mieszka I, montowane jest też oświetlenie. Mieszkańcy liczą, że listopadowy termin oddania inwestycji nie zostanie wydłużony. Tymczasem część odcinków rowerowej trasy Berlin-Szczecin-Kołobrzeg jest już prawie gotowa. Prace budowlane między miejscowościami Kłodzino i Upadły w gminie Kolczewo powinny planowo zakończyć się w październiku. To pierwszy fragment północnej części szlaku, którego pętla będzie miała w przyszłości 800 km.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
1: To oczywiście jeszcze nie koniec naszego magazynu, właściwie dopiero go rozpoczęliśmy. Zapraszam do słuchania.
0: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Wzbudzają sympatię, to nie ulega żadnej wątpliwości, ale przede wszystkim dbają o to, żebyśmy byli bezpieczni. kominiarze. O nich będziemy teraz rozmawiać, a raczej o jednym z nich. Daniel Okruch jest mistrzem kominiarskim, prezesem Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie. Będziemy rozmawiać o tym, czym zajmuje się kominiarz, ale też jakie to ma przełożenie na nasze codzienne życie. Zapraszam.
0: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: Regularne wizyty kominiarza to obowiązek właściciela lub zarządcy budynku i to wynika bezpośrednio z przepisów ustawy Prawo Budowlane, ale też przepisów przeciwpożarowych. Zacznijmy od odpowiedzi na najprostsze pytanie. Co to jest przegląd kominiarski i na czym on polega?
3: Przegląd kominiarski jest to w przepisach nazwane okresową kontrolą przewodów kominowych. Jest to określenie, czy przewody kominowe i urządzenia, które są do tych przewodów kominowych podłączone, nadają się do dalszej bezpiecznej eksploatacji. W ramach polskiego prawa budowlanego wyróżniamy okresową kontrolę budynków, obiektów w sumie, które są wielkopowierzchniowe, czyli posiadają powyżej 1000 metrów kwadratowych powierzchni dachu bądź 2000 metrów kwadratowych zabudowy i je musimy przeglądać dwa razy w roku, do końca maja i do końca listopada, oraz pozostałe obiekty, które posiadają przewody kominowe, w nich robimy przeglądy, robimy tą okresową kontrolę przynajmniej raz w roku. Dodatkowo poza czynnościami przeglądowymi, czyli sprawdzeniem drożności, sprawdzeniem stanu technicznego, istnieje jeszcze konieczność czyszczenia przewodów kominowych. Tu już wchodzą w życie przepisy przeciwpożarowe i one narzucają na nas w okresie użytkowania przynajmniej raz na 3 miesiące czyszczenie przewodów dymowych, czyli przewodów, do których podłączone są urządzenia na paliwo stałe. Czyszczenie przewodów spalinowych, czyli tam, gdzie mamy podłączone kotły gazowe, kotły olejowe, tu w tym momencie raz na 6 miesięcy, co pół roku, i czyszczenie przewodów wentylacyjnych raz w roku. Wyjątkami są jeszcze pomieszczenia, gdzie jest zbiorowe żywienie. One mają odrębne przepisy, ale to jest dodatek, aniżeli reguła, i tutaj bardziej bym się raczej skupiał na tych rzeczach w domach jednorodzinnych czy wielorodzinnych, no bo to jest to nasz temat naszej rozmowy.
1: Słuchają nas słuchacze ze Szczecina, z okolic Szczecina, z kilkunastu miejscowości Pomorza Zachodniego i pewnie odpowiedź na to pytanie jest dla nich bardzo ważna, jak zresztą też inne, ale chciałbym pana teraz zapytać o to, kiedy najlepiej zlecić kontrolę przewodu kominowego. Mam na myśli porę roku. Czy to jest istotne?
3: Przeglądy są istotne, nawet przepisy narzucają, kiedy ten przegląd powinien się odbyć, bo normy narzucają, że przegląd powinien się odbyć wiosenną porą. Niestety jest to niemożliwe, żeby wszystkich zadowolić i dogodzić w danym terminie, tak? Przeglądy generalnie wykonywane są cały rok. Myślę, że najwięcej uzyskamy w momencie, kiedy jest chłodniej na dworze, cieplej w mieszkaniu, bo wtedy przewody grawitacyjne działają, no, wynika to z praw fizyki, ale zarówno wiosna, jesień czy zima pod względem skuteczności działania przewodów grawitacyjnych jest dobrym okresem do wykonywania kontroli. O tyle w porze letniej na stromych dachach jest po prostu bezpiecznie dla nas, jako dla osób, które wykonują kontrolę. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, narzucają przy stromiznach dachowych oraz przy dachach pokrytych łamliwym bądź tłukącym poszyciem komunikację dachową. Wszelkiej maści stopnie, ławy montowane w poszyciu dachu, które umożliwiają bezpieczne wyjście czy z drabiny zewnętrznej, czy z okna wyłazowego i poruszanie się do instalacji kominowych celem wykonania przeglądu, celem wykonania czynności konserwacyjnych.
1: Na Pomorzu Zachodnim sporo jest mieszkań, domów, które są ogrzewane gazem, czy też przy pomocy pompy ciepła. Ja chciałem pana zapytać, czy wizyta kominiarza w takich przypadkach, kiedy dom, mieszkanie jest ogrzewane gazem, czy pompą ciepła, jest również obowiązkowe?
3: Tutaj trzeba byłoby rozgraniczyć, czy w budynku występują przewody kominowe. Należałoby sięgnąć do definicji, czym jest przewód kominowy. I o ile w przypadku instalacji gazowej w budynku jest obowiązkowa, oprócz wizyty kominiarza, zgodnie z artykułem 62 prawa budowlanego, wizyta osoby posiadającej posiadające uprawnienia dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych i wykonana próba szczelności instalacji gazowych również najmniej raz w roku, tak jak przewodów kominowych, czy w przypadku budynków wielkopowierzchniowych dwa razy do roku, jest elementem tego artykułu, jest konieczna. W przypadku pompy ciepła tu już nie mają zastosowania przewody kominowe, nie ma tu w tym momencie przewodu kominowego, więc taka okresowa kontrola już nie przewodu kominowego, ale tej instalacji wentylacji, bo coraz bardziej popularne mamy budynki, które nie posiadają w ogóle przewodów kominowych. Myślę tutaj o budynkach nowoczesnych, gdzie jest zastosowany system rekuperacji. W takim przypadku konieczna jest osoba posiadająca uprawnienia z branży sanitarnej, budowlane z branży sanitarnej, która może nam przegląd taki wykonać, bo ona nam po wystawieniu dokumentów, ten dokument będzie miał moc prawną. Przegląd wykonany w takim budynku przez osobę, która nie posiada tych uprawnień budowlanych, a posiada tylko i wyłącznie uprawnienia mistrza kominiarskiego, no już jest troszeczkę wykroczeniem poza swoje kompetencje.
1: Niewpuszczenie kominiarza na obowiązkowy przegląd przewodów dymowych, spalinowych czy wentylacyjnych to proszenie się o kłopoty, bo czekają nas wtedy w takich sytuacjach konsekwencje prawne i finansowe. Ja wiem, że kominiarz to jest osoba obdarzona wielką sympatią społeczeństwa, ale chciałem pana zapytać, czy spotkał się pan z taką sytuacją, że ktoś nie chciał pana wpuścić do domu, do mieszkania na przegląd?
3: Niejednokrotnie spotykamy się z odmowami. To, co pan przytoczył, faktycznie konsekwencje prawne i finansowe zgodnie z przepisami są. Aczkolwiek w mojej praktyce zawodowej już wieloletniej nie słyszałem o przypadku, który miał miejsce i faktycznie został potwierdzony, że ktoś, kto nie wpuścił kominiarza, dostał mandat. Albo powiedzmy w momencie, w którym trafiło to gdzieś tam na strogę sądową, nawet jakąś tam grzywnę. Nie spotkałem się po prostu z taką sytuacją. Obecnie największym batem jest fakt, że tych czynności zgodnie z artykułem 62 prawa budowlanego wymagają ubezpieczyciele. Jeżeli w budynku czy na lokalu ciąży wierzytelność bankowa, bądź po prostu mamy swój lokal własnościowy, nasz własny i mamy go ubezpieczonego, no to w tym momencie ubezpieczyciel wymaga, bo karą dla nas jest niewypłacenie odszkodowania w momencie potrzeby, no bo nie dopełniliśmy ogólnych warunków ubezpieczenia i to jest moim zdaniem taki najczęstszy z przypadków. Powody odmów są różne. Czasami ktoś dochodzi do wniosku, że proszę pana, ja nie mam gazu, więc ja przeglądu nie potrzebuję. To jest błąd myślowy, dlatego że jeżeli w całym budynku na powiedzmy 30 lokali 28 posiada gaz, a dwa nie posiadają, w tych lokalach, które nie posiadają gazu, owszem, nie ma instalacji gazowej, ale jest instalacja wentylacji, która również podlega przeglądowi i powinna być wykonane, powinny być w nich przeglądy.
1: Różne są dachy, jak wiadomo, budynków. No, u nas na Pomorzu Zachodnim nie ma tak ostrych, spadzistych dachów, jak chociażby w górach, ale też bywają. Ale nie tylko o takie dachy mi teraz chodzi. Czy kominiarz może odmówić wejścia na dach, pomijając sprawę, o której pan już wspomniał, czyli infrastrukturę komunikacyjną, jeśli jej nie ma, ale z jakichś innych powodów?
3: Oczywiście, że możemy odmówić wyjścia na dach, tylko że w trosce o własne bezpieczeństwo tutaj BHP również nas obowiązuje. Również musimy patrzeć, że jeżeli widzimy dachy w agonalnych stanach, gdzie no, mimo zainstalowanej komunikacji dachowej bądź ten stan komunikacji dachowej już na pierwszy rzut oka nasz pokazuje, że ona nie jest dla nas bezpieczna, mamy prawo odmówić takiej kontroli. W kontaktach z nadzorem budowlanym usłyszeliśmy, że nie widzą oni problemów, w którym skorzystać można z jakichś zewnętrznych urządzeń typu podnośnik koszowy, żeby dostać się do komina, żeby wykonać usługę czy przegląd, no ale też takie wynajęcie takiego podnośnika bardzo mocno podraża cenę całego przeglądu, więc w przypadku jednorazowego, incydentalnego wynajęcia awaryjnego, no to wchodzi w grę, ale jakby ktoś miał co roku wołać podnośnik, to po pierwszym czy drugim wynajmie zwraca mu się już koszt takiego dojścia. Co do samej odmowy, zdarzają się przypadki, gdzie przychodzimy, widzimy nieprawidłowości, które są błędami, które zagrażają zdrowiu i życiu ludzkiemu, tylko że no, osoba, właściciel, lokator, widząc młodego kontrolującego, od razu już wymawia mnóstwo epitetów pod kątem, że proszę pana, to jest dłużej, działa na dłużej, aniżeli pan na tym świecie żyje, to tu w tym momencie tego typu kontrole zaczynają się już troszeczkę niebezpiecznie zbliżać do elementów, gdzie występuje to zagrożenie zdrowia i życia. W prawie budowlanym jest jeszcze kolejny artykuł, że jeżeli podczas kontroli zostaną stwierdzone nieprawidłowości, które zagrażają zdrowiu i życiu, osoba kontrolująca ma obowiązek powiadomić właściwy organ nadzoru. To jest przypadek, z którego korzystamy przede wszystkim w ostateczności, kiedy jest brak chęci współpracy czy z zarządcą, czy z właścicielem budynku. Od 2023 roku nastąpiła nowelizacja i zmiana w sposobie wykonywania przeglądów. Jedyną opcją legalną na chwilę i ważną przez przepisy prawa honorowaną jest wystawienie protokołu okresowej kontroli za pomocą systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, potocznie zwany CEB-em. Tylko i wyłącznie protokół, który do tego systemu został wpisany i za jego pomocą został wystawiony, jest prawnie honorowany i legalny. Wszelkiej maści dokumenty papierowe wystawiane dotychczas nie mają mocy prawnej i jeżeli ktoś zaprosił kominiarza, który wykonał przegląd u niego i zostawił mu tylko formę papierową takiego dokumentu bez wpisu do tego systemu, no po prostu musi się liczyć z tym, że taki przegląd jest nieważny. To tak jakbyśmy pojechali na stację diagnostyczną, diagnosta by nam przybił do dowodu rejestracyjnego pieczątkę, ale nie wprowadził do CEPiK-u tego przeglądu, no to ten przegląd jest po prostu nieważny.
1: A czy oprócz przeprowadzania rutynowych przeglądów i rutynowego na przykład czyszczenia, trzeba jeszcze korzystać z usług kominiarza w innych przypadkach?
3: Kominiarze w dzisiejszych czasach nie tylko kontrolują i czyszczą przewody kominowe. Dużo naszych kolegów z branży rozszerzyło swoje działalności. Kominiarze montują wkłady kominowe do przewodów kominowych, budują nowe kominy, na przykład stalowe z jakichś systemów różnych producentów. Robimy również opinie pod kątem przyłączenia nowych urządzeń gazowych, wytyczamy wentylację. Sporo jest usług z zakresu kominiarstwa, które odbiegają od tych takich rutynowych, corocznych badań czy konserwacji okresowej przewodów kominowych. Część z naszych kolegów posiada uprawnienia gazownicze, również wykonuje szczelności instalacji gazowych. Część z nas zajmuje się remontami przewodów kominowych, tak jak frezowanie czy rozwiercanie przewodów kominowych, późniejszy montaż wkładów, uszczelnianie nieszczelnych przewodów kominowych metodą szlamowania, czyli tynkowanie od środka. Jest bardzo dużo gałęzi, które są takie około kominiarskie, czy związane z pracą na dachu. Możemy wykonywać z racji bycia tymi osobami, które gdzieś te instalacje naszych budynków oglądają.
1: Kominiarze oprócz tego, że fantastycznie wyglądają i niewątpliwie wzbudzają sympatię wszystkich mieszkańców, to jednak przede wszystkim dbają o to, żebyśmy w naszych mieszkaniach czuli się bezpiecznie, ale my też musimy coś od siebie dać. To coś przez duże C i jeszcze z podkreślnikiem, bo przecież obowiązują nas pewne zasady, obowiązują nas terminy i rodzaj wykonywanej przez kominiarza usługi. A o tym wszystkim, ale też o różnego rodzaju ciekawostkach związanych z pracą kominiarza opowiadał nam Daniel Okruch, mistrz kominiarski, prezes Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie.
0: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Wyobrażenie kominiarza jako osoby, która ma linę na plecach i wybiera sadzę, jest chyba mocno nieaktualne. Kominiarze wykonują zawód zaufania publicznego, tak jak strażacy czy policjanci. O szczegółach pracy kominiarza, ale też o obowiązkach najemców, właścicieli mieszkań czy domów w województwie zachodniopomorskim Rozmawiam z Danielem Okruchem, mistrzem kominiarskim, prezesem Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie.
0: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: A z jakimi najczęstszymi grzechami spotyka się pan podczas swojej pracy, tak z perspektywy czasu, jak pan na to popatrzy?
3: Najczęstszymi grzechami bardzo często brak dopływu powietrza z zewnątrz, czyli brak nawiewu powietrza do potrzeb wentylacji jest takim, powiedzmy, przepraszam za sformułowanie, grzechem głównym. W nowoczesnych budynkach, nowo projektowanych, w oknach bardzo często spotykamy nawiewniki. Jest to coś, co firmy od okien bardzo nie lubią, bo jest to zepsucie parametrów okna, obniżenie jego współczynnika przenikalności. A pod względem utraty ciepła owszem, ale z drugiej strony, jeżeli my nie zapewnimy tego dopływu powietrza do wentylacji czy do urządzeń, które są podłączone poza urządzeniami z zamkniętymi komorami spalania, takimi jak kotły kondensacyjne czy coraz częściej kominki z takim dodatkowym dopływem zewnętrznym powietrza, to w tym momencie przewody kominowe zaczynają te deficyty uzupełniać. Kolejnym grzechem jest ucieczka od przewodu kominowego, ucieczka od kominów murowanych na rzecz kominów systemowych, tylko że są to systemy, które nie do końca w mojej opinii zostały stworzone z myślą o dobrej wymianie powietrza, tylko bardziej o modzie. Myślę tutaj przede wszystkim o wszelkiej maści grzybkach dachówkowych. Niestety to wynika z mody, bo na protokołach sprawozdawczych czy takich, nazwijmy to, kończących budowę przed oddaniem budynku do użytku, bo i takimi rzeczami również się zajmujemy, słyszę, że proszę pana, komin brzydko wygląda. A tutaj proszę bardzo, elegancka dachóweczka, nie rzuca się w oczy, nie jest jakimś dodatkowym szpeceniem dachu. Nie jest to takie duże, powietrze będzie wymieniać. No mówię, no wie pani co, czytam pan, no trochę racji państwo macie, tak? Ale efekt będzie taki, że to jest z ceramiki, to się wygrzeje, to złapie temperaturę latem bardzo wysoką, nie będzie funkcjonować, zimą przemarznie, zacznie się wykraplać. Poza tym no, wysokości wylotu nie są zgodne z polską normą, no i zaczynają się problemy, bo pan projektant zaprojektował, pan wykonawca wykonał, a pan kominiarz mówi, że to jest źle zrobione, ja za to zapłaciłem pieniądze i kto mi teraz pomoże to naprawić. Tematy kominiarskie są tak rozległymi tematami, że można o nich naprawdę dużo i długo mówić.
1: Czy zawód kominiarza dzisiaj jest zagrożony? Jak pan uważa, czy młodzi ludzie na Pomorzu Zachodnim, w Szczecinie, w okolicach, czy oni się garną do tego zawodu, czy raczej z tym jest problem?
3: Znaczy, ja nie jestem człowiekiem starszej daty. Posiadam kolegów, którzy dopiero teraz zaczynają swoją przygodę z kominiarstwem. Nie jest to może jakoś bardzo mocno rozdmuchane. Praca kominiarza jest bardziej zawodem rodzinnym. Wielopokoleniowe rodziny kominiarzy. Sam jestem trzecim pokoleniem, które tutaj na szczecińskim rynku od lat 50. po dachach tutaj tych naszych szczecińskich przemierza. I uważam, że ani sztuczna inteligencja nie zastąpi zdrowego rozsądku. Wszelkie akcje organizowane czy przez straż pożarną, czy przez nasze środowisko kominiarskie, czy przez media nagłaśniane, szczególnie teraz w okresie takim przededniu, kiedy zaczniemy użytkować te nasze przewody kominowe na nowo w związku z nowym sezonem grzewczym, nie zastąpią nam zdrowego rozsądku i myślenia. Jeżeli przewody kominowe zaczynają działać wadliwie, jesteśmy mieszkańcami spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej, posiadamy swojego zarządcę, zgłośmy, powiedzmy, że jest coś, co nam nie odpowiada, że tu wieje zimnym powietrzem albo przedostają się do nas zapachy od sąsiadów. Jeżeli posiadamy jakiekolwiek urządzenie, czy stare, czy nowe, czy to jest na gaz, czy na opał, czy chociażby to jest pompa ciepła, ale nie funkcjonuje ono w sposób prawidłowy, wydaje z siebie dźwięki, które nie są dźwiękami nam znanymi, zaprośmy fachowca z danej branży, żeby się wypowiedział, zobaczył, sprawdził, zweryfikował, czy nasze bezpieczeństwo jest pełne, czy nie mamy jakiegoś większego kłopotu. Straż Pożarna bardzo mocno promuje czujniki tlenku węgla. W przypadku, w którym mieszkamy w budynkach, gdzie jest proces spalania gazu w postaci ogrzewania czy ciepłej wody, czy ogrzewania mieszkania, to faktycznie taki czujnik tlenku węgla jest dla nas pożądany. My jako środowisko kominiarze nie negujemy czujek, oczywiście zalecamy je, żeby korzystać, żeby montować czujniki dymu, jak i również tlenku węgla, ale to jest tylko element składowa całego systemu. Czujka owszem, ale jako element składowy, nie zastępujący kontroli kominiarskich. W przypadku budynków, gdzie są same wentylacje, mamy ciepłą wodę miejską, ogrzewanie miejskie, no tutaj już zatrucie tlenkiem węgla, no to nie ma, to coś musiałoby ten tlenek wyemitować najpierw, żeby on byłby dla nas niebezpieczny. Jako kominiarz, jako członek Krajowej Izby Kominiarzy pojawiam się w przedszkolach. U najmłodszych prowadzimy bardzo fajne takie spotkania z najmłodszymi naszymi mieszkańcami, obywatelami tutaj w regionie. Przekazujemy im nasze informacje. W większości przypadków te akcje dotychczas były skierowane, żeby w młodych ludziach zaszczepić te informacje, że to, co palimy w piecach, to spalamy, to my to później oddychamy, nie robi nam się z tym lepiej, tylko żyje nam się gorzej, że nie dbamy o środowisko, nie dbamy o naszą planetę. Jak docieramy do tych najmłodszych, to widać, że później w domach też się ciekawe dyskusje wywołują. Jedna z pań nauczycielek powiedziała, że po takiej naszej wizycie przyszedł jeden z tatusiów na następny dzień. Powiedział, że to jest nie do pomyślenia, że po takiej wizycie pana kominiarza po gadance dziecko wieczorem mu się położyło w kotłowni i powiedziało, że ono mu nie da spalić tego, co tam leżało, bo pan kominiarz powiedział, że to jest niebezpieczne. Pół żartem, pół serio, ale faktycznie budowanie świadomości wśród najmłodszych jest pewną misją. Uważam, że trzeba na nią znaleźć czas i tutaj próbować pokazać, w jaki sposób możemy sobie sami w sumie pomóc, zbudując informacje, zbudując bazę danych i wiadomości od najmłodszych lat, rzutujemy na to, co będziemy mieli w przyszłości.
1: Jak się przygotowywałem do tej rozmowy, pomyślałem sobie, nie zapytam o to, teraz mi strasznie korci. Wie pan, o co chcę zapytać?
3: Pan próbuje.
1: Ja wiem i podpisuję się pod tym, że kominiarz to osoba bardzo sympatyczna, wzbudzająca sympatię i nie dlatego, albo nie tylko dlatego, że jest sympatyczna, uśmiechnięta i fantastycznie wygląda, ale dlatego, że dba o nasze bezpieczeństwo. I to jest bardzo ważne. Połączenie tych dwóch składników daje pełny obraz. Ja chcę pana zapytać, czy w dalszym ciągu, czy na ulicy, czy mieszkańcy, czy przechodnie zaczepiają pana, no w tym dobrym znaczeniu, i pytają o różne rzeczy, o guzikach nie wspomnę.
3: Jest to cały czas kultywowane, fakt, że to większość ludzi jednak starszej daty ma większy na to nacisk. Ja zawsze żartuję, bo to szczególnie u starszych ludzi było takie przeświadczenie, bądź grzeczny, bo przyjdzie kominiarz i cię zabierze. Nie wiem, skąd to się wzięło, może chodziło o to, że kominiarze gdzieś tam przychodzili, mieli worki ze sobą, jeździli rowerem, mieli drabinę, różne rzeczy. Ja też zawsze powtarzam, że mnie mama kiedyś kominiarzem straszyła, tylko używała troszeczkę innego sformułowania. Mówiła, czekaj, tata z roboty wróci. Więc... Tutaj to szczęście, bo zobaczyłem kominiarza, owszem, fakt, bardzo dużo moich kolegów z branży nie za bardzo z tradycją jest za pan brat. Zamienili mundury 13-guzikowe z pasem na polary, cylindry zamienili na czapki. więc poza napisem na plecach kominiarz ciężko rozpoznać, czy to jest policjant, czy to jest kominiarz, bo to tutaj nas tak bardzo często mylono, szczególnie tak właśnie ubranych bardziej cywilnie. Ja się staram w okresie zimowym, opuszczając swój zakład pracy, wychodzić zawsze w mundurze, wychodzić ubrany w cylinder. Zauważyłem, że bardzo dużo drzwi ten strój otwiera, w odróżnieniu od opisanego przeze mnie wcześniej. Jest sympatyczniej. Też osoby, które widzą kogoś w cylindrze, tak jakoś bardziej podnoszą to, co mówię. Odnoszę wrażenie, że to dużo bardziej trafia, to, co mam do przekazania. Skąd się w ogóle wzięło powiedzenie, że kominiarz przynosi szczęście? To bardzo mocno nawiązuje do tego, co pan wcześniej powiedział. W XIV, XV, XVI wieku, kiedy już pojawiały się budynki mieszkalne, nie było tak jak dzisiaj w Szczecinie zakładów kominiarskich, tylko były grupy wędrowne, które się trudniły czyszczeniem przewodów kominowych. I chodzili od miasta do miasta, czyścili kominy i stąd to szczęście było brane pod uwagę, że po prostu jak przyszli kominiarze do miasta, to będziemy mieli szczęście, bo nie będzie pożaru. I to tak ewoluowało przez lata, gdzie na ten moment już w każdym mieście generalnie większym jest kilkudziesięciu kominiarzy. Zrzeszamy się, doszkalamy, żeby poszerzać swoje wiedzę, swoje kompetencje, żeby być na straży właśnie tego bezpieczeństwa, żeby każdy z lokatorów, każdy z mieszkańców mógł czuć się bezpiecznie w swoim domu. Oczywiście to wszystko są pobożne życzenia, ale w momencie, w którym wpuszczamy kominiarza, najlepiej, żeby to też była osoba, która po pierwsze jest miejscowa, nie jakaś przyjezdna, bo również są firmy, które trudnią się turystyką kominiarską i z województwa wielkopolskiego objeżdżają tydzień po tygodniu różne regiony naszego województwa, świadcząc usługi mniej lub bardziej rzetelnie w promocyjnych pieniądzach. No, tak jak w każdej branży, czasami się zdarzały oszustwa na kominiarza.

0: po domach tych kalendarzy nie sprzedajemy.
1: Jakie życzenia, takie najmilsze sercu, przyjmuje kominiarz?
0: Zawsze powtarzam, że trzeba będzie mi się uśmiechać, resztę jakoś sobie załatwimy.
1: Tego życzę, pani Danielu. Pięknie dziękuję za tą rozmowę. Bardzo konkretna, ale też bardzo sympatyczna i to było słychać, że rozmawiam z człowiekiem z pasją.
0: Dziękuję bardzo. Miło usłyszeć.
1: Warto pamiętać o obowiązku, którego zaniedbanie może skończyć się nie tylko mandatem, ale też poważnymi problemami. Przypomnijmy, że trzeba pamiętać o obowiązku, którego zaniedbanie może skończyć się nie tylko mandatem, ale też poważnymi problemami. Kontrola komina dla wielu osób wydaje się zwykłą formalnością, a w rzeczywistości to jeden z najważniejszych obowiązków związanych z utrzymaniem domu. Aktualny protokół potwierdza sprawność instalacji i może mieć decydujące znaczenie, jeśli, oby nie oczywiście, ale jeśli dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia. O tym wszystkim, ale też o ciekawostkach związanych z pracą kominiarza mówił nam gość w audycji, Daniel Okruch, mistrz kominiarski, prezes Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Do 27 września w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie można zwiedzać wystawę Zatrzymane w locie. Autorem zdjęć jest Mariusz Mars Suwalski z Międzyzdrojów. Prawie wszystkie fotografie są wykonane techniką R2R, czyli zrobione zostały z pokładu innych statków powietrznych. Bohaterami większości zdjęć są samoloty polskiej armii i statki powietrzne sił zbrojnych państw sojuszniczych. Ula Myszkinis rozmawiała z Mariuszem Suwalskim o pasji i technice wykonywania tych unikalnych zdjęć.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
3: Panie Mariuszu, kiedy zaczął pan się interesować fotografią lotniczą, a może w ogóle fotografią?
4: Znaczy fotografia lotnicza, no to tak się, może nie tyle fotografia, co zainteresowanie, to się już zaczęło jak od dzieciństwa, jak to tak się jest małym chłopcem, patrzy się w niebo i tam latają samoloty, to większość chłopców chce zostać pilotami, no jest to do zrealizowania dla nielicznych. U mnie się to potem rozwijało przez czytanie książek o lotnictwie, różnego rodzaju, po tym oczywiście etap klejenia modeli, a potem, kiedy fotografia cyfrowa już jak gdyby weszła pod strzechy, więc kiedy no, stało się to troszkę wszystko łatwiejsze, nie trzeba było klisz, no można było to, powiedzmy, tą ilość zdjęć wykonać po prostu bardziej większą ilość zdjęć wykonać. No i pojawiły się możliwości wstępu do baz wojskowych, bo zniknęły zakazy fotografowania. No wtedy, powiedzmy, weszł ten element fotografii lotniczej do mojego życia. Do tej fotografii też zaprosił mnie mój przyjaciel Sławek Kresja-Krajniewski, który zajmował się tym troszkę wcześniej. Zaczęliśmy jeździć na pokazy.
3: I został pan jednym z założycieli Stowarzyszenia Polskich Fotografów Lotniczych AirAction.
4: Czyli stowarzyszenie powstało w 2009 roku właśnie, żeby propagować tutaj troszkę fotografię lotniczą. Mając osobowość prawną, było nam łatwiej podjąć współpracę na przykład chociażby z siłami zbrojnymi, z siłami powietrznymi Rzeczpospolitej Polskiej. Mamy tak zwanych członków zwyczajnych, sympatyków. Powiedzmy, ta grupa liczy łącznie około 60 osób.
3: Fotografią zajmuje się pan od wielu lat, tak jak mogliśmy usłyszeć. Czy przekazuje pan swoją wiedzę młodszemu pokoleniu?
4: Znaczy, no nie prowadzę warsztatów jakichś fotograficznych, jeżeli to rozumiemy przez szkolenie. Natomiast no, wiele osób wstępując do naszego stowarzyszenia, czy też nawet sympatyzując, to oczywiście też przystępują do nas, chcąc poprawić swój warsztat i to też jesteśmy w tym stowarzyszeniu po to, żeby tym młodym osobom coś podpowiedzieć, ułatwić, pomóc, naprowadzić na coś.
3: Do 27 września w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie będzie można oglądać wystawę pana zdjęć Zatrzymane w locie, a jeżeli ktoś nie trafi do Szczecina na tę wystawę, czy te zdjęcia będzie można obejrzeć gdzieś indziej, na przykład w Międzyzdrojach, gdzie pan mieszka?
4: Wystawa obejmuje 24 zdjęcia, które wykonałem no, na przestrzeni chyba ostatnich 11 lat, bo pierwsze zdjęcie pochodzi

0: z 2015 roku, to zdecydowana większość tych zdjęć powstała podczas sesji tak zwanych air-to-air, czyli powietrze-powietrze, kiedy fotografuje się samoloty z pokładu innych samolotów, bo powiedzmy w trakcie rozwoju, nazwijmy to fotograficznym, człowiek chce więcej, więc z czasem jak gdyby fotografia z ziemi przestała wystarczyć i trzeba było wzbić się w niebo. I właśnie w 2001 roku miała miejsce pierwsza sesja typu air-to-air w moim wykonaniu. I oprócz jednego zdjęcia, wszystkie zdjęcia powstały w ten sposób. No, jak gdyby to było założeniem tej wystawy, bo jednak tego typu fotografie, przez to, że no, wykonanie ich jest trudno dostępne, raczej no może nie jest dostępne tak masowo, zawsze wzbudza większe zainteresowanie. Natomiast co do dalszych lotów wystawy, tak, no są planowane inne ekspozycje, to znaczy na pewno będzie jeszcze jedno miejsce w Szczecinie w siedzibie Związku Polskich Artystów Fotografików. Wystawa będzie potem prezentowana jeszcze w październiku, listopadzie, termin tutaj jest ustalany. Na pewno wystawa będzie prezentowana w 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świnie. Zresztą baza też jest tu jak gdyby współorganizatorem tej wystawy, bo przez wiele lat to właśnie 21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdinie była takim moim lotniczym domem. Czy w Międzyzdrojach? No być może. Kiedy ta wystawa jest, oczywiście to już będę się starał o jakieś nowe lokalizacje, no bo skoro powstała, to już nie po to, żeby po tym leżała w garażu.
1: Oczywiście. A czy liczył pan kiedyś, ile pan zrobił zdjęć?
0: Nie, bo to jest chyba niepoliczalne praktycznie, bo no, w dobie aparatów cyfrowych, kiedy dysponuje się odpowiednio dużą kartą pamięci, ta liczba zdjęć jest olbrzymia, bo tu praktycznie nie jesteśmy ograniczeni liczbą 36 klatek jak na tradycyjnym filmie fotograficznym, więc podczas takich dużej imprezy typu jak powiedzmy Airshow Radom czy jakieś Leszno, to mówimy tu już o tysiącach zdjęć podczas jednej imprezy, tak? 5, 9 nawet tysięcy zdjęć podczas jednej imprezy, a takich imprez było dużo, więc chyba łączna suma jest nie do policzenia, ile tych zdjęć zostało wykonanych.
1: A ile czasu potem poświęca pan na to, aby te zdjęcia przejrzeć i wybrać te najważniejsze?
0: No to jest właśnie najgorsze w tym wszystkim, w tej fotografii cyfrowej, bo kiedy zrobi się tyle zdjęć, trzeba je potem przejrzeć, więc to jest na pewno najtrudniejszy element, zwłaszcza, że bardzo często te zdjęcia trzeba gdzieś szybko dostarczyć, jeżeli na przykład jest jakaś sesja fotograficzna organizowana przez Siły Powietrzne, wiadomo, że oni oczekują tego materiału w miarę szybko, w miarę sprawnie, ale często się potem do tych zdjęć wraca, do tej sesji po jakimś czasienia, są to tygodnie, nieraz miesiące, nieraz i lata, żeby coś tam jeszcze na spokojnie, bez emocji już takich, bez tej presji czasu przejrzeć, tak? Ale powiedzmy po takiej jakiejś imprezie, no to wiadomo, no jeszcze jest dom, jeszcze jest praca, ale wykorzystuje się każdą chwilę wolną, no to i tak powiedzmy to jest kwestia tygodnia, żeby przejrzeć, żeby te zdjęcia troszkę przygotować do publikacji.
1: A co dla pana jest najpiękniejsze właśnie w takich sesjach z pokładu samolotu robionych i jakie emocje temu towarzyszą?
0: Emocje są bardzo duże. Ten poziom adrenaliny i dopaminy no na pewno jest na bardzo wysokim poziomie. Emocje to chyba bardziej przychodzą po sesji, bo w trakcie sesji jednak człowiek jest bardzo skupiony na tym, co wykonuje, tak? Bardzo ważne są względy bezpieczeństwa, więc tutaj przed sesją trzeba przygotować odpowiednio sprzęt, przygotować siebie, zabezpieczenia, jak gdyby sprawdzić, czy to wszystko jest na pewno tak, jak powinno być i człowiek, i tutaj trzeba się naprawdę skupić, bo przy tego typu fotografii to nie ma jak gdyby miejsca na pomyłkę, tak? A kiedy ta sesja się już zaczyna, człowiek jest jak gdyby skupiony na wykonaniu zadania, mówiąc po wojskowemu, czyli na zrobieniu jak najlepszego materiału, choć nie ukrywam, że czasem, kiedy ta modelka, ten samolot za nami jest dłuższy jakiś czas, już powiedzmy duża ilość zdjęć została zrobiona, no to nadchodzi ten moment, że troszkę ten aparat się od oka opuszcza i tylko się człowiek tak delektuje widokiem, który ma przed sobą.
1: I jeszcze może banalne pytanie, ale czy ma pan ulubione zdjęcie? Takie, które kocha pan najbardziej, albo które kosztowało najwięcej tej adrenaliny, o której pan mówił?
0: Znaczy nie, jednego takiego zdjęcia nie ma, tak? Bo to zdjęcie na wystawie jest tylko cząstka tych zdjęć. Nie ukrywam, że wybór zdjęć na wystawę tylko 24 był bardzo ciężkim wyborem. Praktycznie każde z tych zdjęć ma dla mnie olbrzymi bagaż emocji, przeżyć i praktycznie o każdym z tych zdjęć mógłbym długo opowiadać i emocje różne, od bardzo pozytywnych po powiedzmy nawet smutne, tak, bo takie też się zdarzają, chociażby jak na wystawie zdjęcie z roku 2023 jest zdjęcie z treningu majora Macieja Slaba Krakowiana, a dwa lata później podczas treningu zginął w katastrofie lotniczej, rozbił się w zeszłym roku, więc to są, wyszły nam wspaniałe zdjęcia wcześniej i czasem do nich się wraca, ale to są emocje w takiej euforii, że udało się zrobić tak wspaniałe zdjęcia pomieszane z głębokim smutkiem, że już więcej takich zdjęć nie zrobimy, tak, ale w większości są to jednak pozytywne emocje, tak.
1: Czy ma pan jakieś marzenie związane z samolotem, którego zdjęcia jeszcze pan nie robił?
0: Z samolotem, no są takie samoloty, no, które, dla których by człowiek pojechał na drugi koniec świata, bo zresztą no, nie ukrywam, że nasze stowarzyszenie jeździ po pokazach i po Europie i po świecie, więc jest na pewno F-117 amerykański, no czy gdyby jakiś egzemplarz znalazł się zdatny do lotu i zaczął latać na pokazach, to podobno ma się zdarzyć, kultowy F-14, czyli ten samolot z pierwszej serii Top Guna, no to chyba mnie nie powstrzymało nic, żeby do tej Ameryki nie pojechać, tak? Natomiast chyba takie najbardziej wymarzone to jest miejsce, z którego bym chciał jeszcze zdjęcia móc zrobić, choć jest to marzenie, nie wiem, czy wykonalne, czyli znaleźć się na pokładzie lotniskowca, tak?
1: Jeszcze życzę na koniec jak najwięcej tych startów, no i tyle samo startów, co lądowań, nie wiem, czy tak się życzy pilotom?
0: Ale nam też, tak, to pilotom, ale no nam też, tak, oczywiście. Dziękuję bardzo.
2: Ula Myszkinis rozmawiała z Mariuszem Suwalskim z Międzyzdrojów, autorem zdjęć, które są pokazane na wystawie Zatrzymane w locie w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. Tą wystawę można zwiedzać do 27 września.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
2: A teraz o nadstawienie ucha proszę wszystkie panie. Nina Kaczmarek jest założycielką szczecińskiego klubu kobiet Kobietowo. Opowie o pewnym ważnym wydarzeniu.
3: Co słychać na Pomorzu Zachodnim?
4: Nasze najbliższe spotkanie jest 18 września teraz. Nazywa się Kobiece Inspiracje pod tytułem Babskie Sprawy i tam mamy spotkanie z naszą przewodniczką szczecińską, Małgosią Dudą, i ona opowie o Sedonia i Sedina, o dwóch babkach ze Szczecina, więc myślę, że te korzenie mogą bardzo fajnie pokazać, jak się zmieniło postrzeganie kobiecości i jej roli społecznej na przestrzeni lat, ale będziemy miały też takie spojrzenie na nowoczesną kobietę, bo mamy naszą szczecińską raperkę Julię Suchy, Queen Cute, która będzie ze swoją mamą. Jej mama opowie, jak to jest wspierać córkę w takim dorastaniu i wejściu w rynek show biznesu, a sama Julia zrobi występ. I będzie Sylwia Matczak, która opowie o kobiecej stronie biznesu. Ona opowie o tym, jak to wygląda w biznesie ze strony kobiety. I tam z tymi paniami można się spotkać, bezpośrednio porozmawiać, zapytać, się śmieje dotknąć, tak zmaterializować sobie, że o wow, to jest prawdziwa kobieta, która gdzieś tam kiedyś miała marzenia i ona te marzenia spełnia, bo. I tutaj możemy się dowiedzieć dlaczego i jak to przełożyć na własne życie. To jest 18 września 2026 roku. Wydarzenie nazywa się Kobiece Inspiracje, edycja 9. Można sobie wygooglować albo u nas na stronie znaleźć. Bardzo szczecińscy goście i myślę, że to jest też takie wsparcie dla tych naszych prelegentek, które będą. Bo jak one zobaczą, że inne kobiety przyjdą je zobaczyć, to one też wyjdą z tego wydarzenia z poczuciem, o, well done, powinnam robić to dalej.
2: A zapraszała i zachęcała Nina Kaczmarek, założycielka szczecińskiego klubu kobiet Kobietowo.
3: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
2: I w naszym magazynie jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Szczecin jest pierwszym dużym miastem, gdzie we wszystkich autobusach i tramwajach będą defibrylatory. Do pojazdów komunikacji miejskiej trafi ponad 270 takich urządzeń, mówi zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski.
5: W 274 pojazdach pojawią się właśnie urządzenia ratujące na co dzień życie. Jeżeli chodzi o duże miasta w Polsce, będziemy mieli największe to pokrycie, jeżeli chodzi o transport publiczny.
2: A pieniądze na defibrylatory pochodzą z rządowego budżetu na cele obrony cywilnej. Przypomnę, Szczecin to pierwsze duże miasto, gdzie we wszystkich autobusach i tramwajach będą defibrylatory, czyli urządzenia ratujące życie, zwane również AED. W sumie takich urządzeń, które trafią do pojazdów komunikacji miejskiej w Szczecinie, będzie 270, a te urządzenia pojawią się w pojazdach jeszcze w tym roku.
3: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
2: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
3: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
6: Bogdan Widawka, bardzo ciepło witam w naszym magazynie. Przed nami prawie godzina spotkań z ciekawymi gośćmi i z bardzo ważnymi i ciekawymi tematami. Już za moment sprawdzimy, czy wakacje były bezpieczne nie tylko na drogach województwa zachodniopomorskiego. Wybierzemy się również na grzyby.
7: Najbardziej doświadczeni grzybiarze podpowiadają, żeby jednak grzyby delikatnie wykręcać ze ściółki. Natomiast jeśli jest to trudne, bo grzyb jest mocno zakotwiczony, można je ściąć przy samej powierzchni ściółki, tak żeby nie uszkodzić grzybni.
6: Więcej dobrych rad, jeśli chodzi o grzybobranie, już za moment. Zajrzymy również w tej godzinie do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
8: Psy faktycznie mogą być niegroźne, ale w momencie, kiedy one widzą, że na przykład coś robimy przy właścicielu, to wtedy mogą różnie zareagować.
6: I wtedy jest kłopot. Więcej o takich sytuacjach, o podobnych sytuacjach, ale też mnóstwo dobrych rad jeszcze w tej godzinie.
1: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
6: Zaczynamy od wakacji, które już minęły. Sprawdźmy, czy były bezpieczne nie tylko na drogach województwa zachodniopomorskiego. Podkomisarz Piotr Jaworski jest rzecznikiem prasowym komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie i to jest nasz pierwszy gość w magazynie.
1: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
6: Wakacje za nami, niektórzy jeszcze o nich pamiętają, niektórzy dość szybko zapomnieli. A ja chciałbym pana zapytać o to, czy zachodniopomorska policja miała dużo roboty w te wakacje?
9: Jak w każde wakacje, panie redaktorze, zachodniopomorscy policjanci bardzo intensywnie pracują, mając na celu przede wszystkim bezpieczeństwo osób, nie tylko tych, które zamieszkują teren województwa zachodniopomorskiego, ale przede wszystkim osoby, które spędzają okres wakacyjny, czyli końcówkę czerwca, lipiec i sierpień, a także początek września na terenie Pomorza Zachodniego, od praktycznie Darłowa do Świnoujścia. Mówię tutaj w szczególności o pasmo nadmorskie, ale też na drogach szybkiego ruchu prowadzących na przykład na południe kraju, czy też na wschód idąc ze Szczecina. No i mogę tutaj śmiało powiedzieć, że od 27 czerwca do 31 sierpnia na drogach województwa zachodniopomorskiego zachodniopomorscy policjanci prowadzili intensywne działania mające na celu właśnie dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców oraz turystów. Jeśli chodzi o dane, które zebraliśmy, o tą czystą taką statystykę zdarzeń, to w okresie wakacyjnym na terenie województwa zachodniopomorskiego doszło do 167 wypadków drogowych, w których niestety śmierć poniosło 17 osób, a 195 osób zostało rannych. Jeśli porównamy do roku ubiegłego, do analogicznego okresu wakacyjnego w roku 2025, to wówczas było mniej wypadków o 12 tego typu zdarzeń, a osób rannych o 14 mniej. Liczba ofiar śmiertelnych pozostała taka sama. No i tutaj chcielibyśmy, praktycznie rozpoczynając każdy tego typu okres wakacyjny, chcielibyśmy uniknąć jakichkolwiek zdarzeń właśnie ze skutkiem śmiertelnym. Natomiast no, tutaj w większości przypadków to od nas kierujących zależy to, czy takie zdarzenie w ogóle w ruchu drogowym będzie miało miejsce, a też jaki będzie miało skutek. Podczas kontroli drogowych, wracając do danych statystycznych, zachodniopomorscy funkcjonariusze ujawnili 18 282 przekroczenia dozwolonej prędkości, gdzie rok wcześniej było ich 17 405, czyli o 877 mniej. W tym roku odnotowano więc 304 przypadki przekroczenia prędkości o ponad 50 km na godzinę, popularnie przez nas nazywane wykroczenie 50+. I tych zdarzeń było 137 w obszarze zabudowanym i 167 poza obszarem zabudowanym. Natomiast w 2025 roku takich przypadków było 205. No i tutaj, szanowni państwo, widzimy wzrost o 877 tego typu przekroczeń. Mimo tego, że policjanci są na drogach, praktycznie w wielu miejscach nie tylko prowadzimy stacjonarne kontrole prędkości, ale też kontrole prędkości w nieoznakowanych radiowozach z wideoradarem, to niestety musimy powiedzieć, że tutaj no, w okresie wakacyjnym ta łańska fantazja gdzieś puszcza kierującym wodze, no i decydują się na o wiele szybszy przejazd poza terenem zabudowanym i przekroczenie tej prędkości o 50 km na godzinę, co skutkuje oczywiście konsekwencjami w postaci pozbycia się prawa jazdy przez tych kierujących. To prawo jazdy zostaje zatrzymane przez policjanta w przypadku, kiedy ta prędkość zostaje przekroczona.
6: A jak wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o kierowców na podwójnym gazie?
9: Jeśli chodzi o trzeźwość, to w okresie wakacyjnym 2026 roku policjanci ujawnili na terenie Pomorza Zachodniego 955 przypadków kierowania pojazdem po alkoholu lub też pod wpływem środków działających podobnie do tej substancji. W 2025 roku odnotowano 721 takich przypadków, czyli o 234 mniej. Dodatkowo, jeśli chodzi o same kolizje, czyli zdarzenia w ruchu drogowym, które nie skutkowały poważnymi na przykład obrażeniami, to na terenie województwa zachodniopomorskiego doszło do 3238 takich zdarzeń. Oczywiście skupiliśmy się tutaj w większości na ruchu drogowym, natomiast trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że wakacje to nie tylko wzmożony ruch na drogach, ale też ogromne wydarzenia, które odbywały się na terenie naszego regionu. Zachodniopomorscy policjanci również we wsparciu z policjantami z innych garnizonów dbali o bezpieczeństwo uczestników, między innymi podczas dużego festiwalu Poland Rock, który odbył się w Czaplinku, podczas Sunrise Festival w Kołobrzegu, czy ogromnej imprezy sportowej Tour de Pologne. Tutaj zabezpieczaliśmy przejazd kolarzy praktycznie przez wszystkie powiaty od wschodu do zachodu i prowadzące w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego na południe w ramach tej imprezy. W okresie wakacyjnym w województwie zachodniopomorskim także dbaliśmy o bezpieczeństwo, stosowaliśmy profilaktykę w okolicach akwenów naszego regionu. Odnotowaliśmy niestety 17 utonięć, ale jest to również tutaj niezbyt dobra informacja. 5 utonięć więcej niż w okresie analogicznym w roku 2025.
6: Przypomnę, gościem w naszym magazynie jest podkomisarz Piotr Jaworski, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie.
1: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
6: Zupełnie niedawno zaczął się nowy rok szkolny 2026-2027. Z pewnością, jak co roku, zachodniopomorska policja przygotowała się do tego momentu, ale nie tylko do 1 września, ale też te kolejne dni, zdaje się, będą dla was intensywne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieciaków.
9: No przede wszystkim wrzesień to jest akcja bezpieczeństwa. bezpieczna droga do szkoły. Tutaj policjanci już ją zainaugurowali w stolicy Pomorza Zachodniego. Podczas pierwszego dnia szkoły, 1 września, policjanci Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego wręczali odblaski dzieciom, które rozpoczynały rok szkolny, po to, żeby zaakcentować ważność tego małego, drobnego gadżetu, który kosztuje czasami kilkadziesiąt groszy, maksymalnie kilka złotych, a może uratować czyjeś zdrowie i życie. My jako policjanci cały czas apelujemy, szanowni państwo, bez względu na to, czy poruszamy się w terenie zabudowanym, czy poza terenem zabudowanym, ten odblask powinien być obowiązkowy. Obowiązkowym wyposażeniem, czy to naszego plecaka, czy opaska na nadgarstku, czy też na kostce nogi. To jest drobna rzecz, ale niezwykle istotna, która może przyczynić się do tego, że damy szansę nie tylko samym sobie, że zostaniemy przez kierującego zauważeni, ale damy też szansę kierującemu pojazdem dostrzeżenia, szybszego dostrzeżenia pieszego na drodze i odpowiedniej, adekwatnej reakcji przez tego kierującego.
6: Bardzo fajną sprawą są te opaski, przyznam szczerze, te odblaskowe, bo ja poruszam się głównie w mieście, sporo chodzę, na plecaku swoim też mam taką opaskę, na wszelki wypadek. Gdyby któryś z kierowców nie zauważył mnie, to jednak ta opaska zrobi swoje. Nie załatwi sprawy oczywiście, ale jednak pomoże. Ja bym chciał ostatnie pytanie zadać dotyczące szkoły. To będzie ciężkie pytanie, natomiast pewnie temat, który teraz wywołam, będziemy gdzieś kontynuować podczas naszych spotkań. Myślę o przemocy w szkole. Miejmy nadzieję, że takich przypadków nie będzie wcale, albo jak najmniej. Tu też prowadzicie odpowiednie kampanie, odpowiednią profilaktykę w tą stronę, prawda?
9: Szanowny panie redaktorze, przemoc w szkole to jest temat niezwykle ważny, niezwykle istotny. Przede wszystkim ta przemoc psychiczna, bo z nią się bardzo często policjanci spotykają. Policjanci prowadzą działania profilaktyczne w szkołach, mające na celu przede wszystkim ukazanie potrzeb dzisiejszej młodzieży, potrzeb w postaci dostrzeżenia tego, czego te dzieci, ta młodzież potrzebuje. My tutaj apelujemy cały czas do rodziców, aby zwracali uwagę na to, co dzieje się w bliskim otoczeniu naszych pociech. Bądźmy partnerami dla naszych dzieci i wszelkie sygnały, które mogłyby sugerować, że jest nawet najmniejszy problem w szkole, bierzmy pod uwagę, rozmawiajmy z naszymi dziećmi. W przypadku dalszych wątpliwości kontaktujmy się, czy to z nauczycielem, czy z pedagogiem szkolnym, czy nawet z dyrekcją. Hejt i mowa nienawiści to jest ogromne wyzwanie dla nie tylko policjantów, ale przede wszystkim dla rodziców w dobie dzisiejszej nowoczesnej, multimedialnej rzeczywistości, w dobie komunikatorów. Rozmawiajmy, szanowni państwo, przede wszystkim z naszymi dziećmi. Sprawdzajmy w miarę możliwości to, z kim komunikują się nasze dzieci, bo zagrożenie jest przeogromne. Ja sam nie jestem zwolennikiem wprowadzania komunikatorów w życie młodych ludzi, bo one mogą powodować zbieranie się grup i też różnego rodzaju powodowanie sytuacji, które miałyby na celu na przykład wykluczanie osób, które nie są lubiane, stygmatyzowanie, no i powodowanie różnego rodzaju sytuacji, które uszczuplają komfort psychiczny tej osoby. Szanowni państwo, obserwujmy, reagujmy i wspierajmy. To są trzy kluczowe słowa, które w dzisiejszych czasach mogłyby wspierać nasze dzieci.
6: Gościem w naszym magazynie był podkomisarz Piotr Jaworski, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie. A teraz zapraszam, żebyśmy wspólnie przypomnieli sobie niektóre wydarzenia mijającego tygodnia w naszym regionie, które były przede wszystkim ważne, ale również ciekawe.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
6: To ma być sygnał alarmowy i protest przeciwko pogarszaniu się bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych apelował do prowadzących pociągi, by 11 września przez całą dobę pokonywali przejazdy z prędkością maksymalnie 20 km na godzinę. Decyzja zapadła po serii groźnych zdarzeń na polskich torach, a bezpośrednim impulsem był środowy wypadek pociągu PKP Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin. Skład zderzył się w Sokolnikach Suchych na Mazowszu z ciężarówką wjeżdżającą na przejazd kolejowo-drogowy. Lokomotywa i część wagonów wykoleiły się, a pociągiem podróżowało około 120 osób. 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko, jedna osoba zmarła. Szeroko o tym informowała Szczecińska Wyborcza. Policja w Reczu sprawdza, jak mogło dojść do wypadku na gminnych dożynkach. Ranne zostały 4 osoby. Impreza odbyła się mimo ostrzeżeń o spodziewanym silnym wietrze. O szczegółach Miłosz Gocłowski.
10: Najciężej ranny mężczyzna trafił do szpitala w Szczecinie w stanie ciężkim. Został przygnieciony drzewem. W wyniku upadku uderzył głową w ławkę. Organizator dożynek miał nie otrzymać informacji o spodziewanych trudnych warunkach pogodowych.
6: W ubiegłą sobotę wiatr wiał z prędkością do 85 km na godzinę. Z tego powodu odwołane zostały podobne imprezy w okolicznych gminach. Szczecin chce przywrócić popularność miejskiego roweru. Na użytkowników czekają konkursy z nagrodami. Codziennie jeden z wypożyczających otrzyma zwrot środków za swoją jazdę, a szkoły mogą zamówić rowery na lekcje WF-u. Mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta.
11: To jest taka alternatywa do takich, no może nie nudnych, ale bardziej z tradycyjnych, sztampowych lekcji WF-u. Tu wystarczy zgłosić się do naszej spółki. Dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły. Odbierzemy je potem po zajęciach.
6: Promocyjna akcja potrwa do końca miesiąca. Uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół, a Woliński Park Narodowy zaprasza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i edukatorów na bezpłatny cykl 5 szkoleń przyrodniczych z wykładami, warsztatami i zajęciami w terenie. Pierwszeństwo mają nauczyciele z gmin sąsiadujących z parkiem, m.in. gminy Wolin. Przekazywanie wiedzy o przyrodzie mieszkańcom regionu jest niezwykle ważne, mówi Elżbieta Waliszewska-Lorent, główny specjalista do spraw edukacji Wolińskiego Parku.
12: Edukacja jest jednym z podstawowych zadań parku, oprócz ochrony przyrody i udostępniania turystycznego.
6: Nabór do projektu Przyroda Wolińskiego Parku Narodowego Znam i Chronię potrwa do 14 września.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim. Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
6: Grzybobranie. O tym będziemy teraz mówić. To rytuał, który dla wielu z nas oznacza chwilę ciszy w lesie, szelest liści pod nogami i ten wyjątkowy dreszcz emocji, gdy pod ściółką uda się dostrzec brązowy kapelusz. Dla innych to wspólne wyprawy z rodziną, kosze pełne zbiorów i zapach suszonych prawdziwków unoszący się w kuchni. Jesienne wypady w poszukiwaniu darów lasów potrafią zrelaksować i to porządnie. O grzybobraniu, o zbieraniu grzybów w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, o tym, jakie grzyby zbierać i wszelkie inne ciekawostki, zdradzi nam Ewa Simonowicz-Woźniewicz, rzecznik nadleśnictwa RESCO. Pani Ewa jest starszym specjalistą służby leśnej, zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną.
1: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
6: Chyba się nie pomylę, jeżeli powiem, że w Polsce przez cały rok można zbierać grzyby. Oczywiście pod warunkiem, że pogoda pozwala, że warunki pogodowe są sprzyjające. Myślę również o zimie, do tego dojdziemy. Ale najpierw chciałbym zapytać panią, na co trzeba szczególną uwagę zwrócić, wybierając się do lasu, żeby wszystko było w porządku z nami i z lasem?
7: Wybierając się do lasu na grzyby, najlepiej jest najpierw sprawdzić pogodę. Musimy sprawdzić, czy niezapowiadany jest deszcz, czy niezapowiadane są silne wiatry. Oczywiście podyktowane jest to względami naszego bezpieczeństwa. Jeśli pogoda jest niesprzyjająca, nie zalecamy wybierać się na grzybobranie, bo nie będzie to po prostu dla nas przyjemne.
6: No pewnie. Co trzeba zabrać ze sobą, wybierając się na grzyby? Pewnie wytrawni grzybiarze teraz kręcą z niedowierzaniem głową, bo przecież doskonale o tym wiedzą, ale nasi słuchacze to nie wszyscy, że tak powiem, zawodowi grzybiarze. Są też tacy, którzy dopiero może chcieliby się wybrać na grzyby, więc przypomnijmy to.
7: Trzeba zabrać ze sobą na pewno pozytywne nastawienie, ale oprócz tego pod takie podstawowe wyposażenie grzybiarza, czyli wiklinowy koszyk, ostry nożyk. Może to być też płaszcz przeciwdeszczowy, jeśli faktycznie jest jesień i gdzieś tam te przelotne deszcze przechodzą. Na pewno wodę, na pewno coś do przekąszenia, żebyśmy nie stracili zapału i energii w trakcie grzybobrania. No i taki przedmiot naszych czasów, czyli telefon. Jednak telefon jest bardzo pomocny, no z różnych względów.
6: No jasne, to jest bardzo ważne to, co pani powiedziała i do tego właśnie chciałbym nawiązać. Zagubienia się w lesie. Często słyszymy, czy też czytamy o tym, że ktoś podczas grzybobrania zgubił się, stracił orientację, Szukała go policja, straż leśna, szukała go straż pożarna, wszyscy możliwe osoby, które mogłyby w tym kierunku pomóc. Czy często zdarzają się w waszych lasach takie właśnie zagubienia, takie poszukiwania grzybiarzy?
7: Nieczęsto, natomiast zdarzają się, to prawda. Często są starsze osoby, które jakby podchodzą do sprawy grzybobrania dość rutynowo. Idą po prostu do lasu, można powiedzieć w ciemno. Nie skupiają się na drodze, tylko ściśle skupiają się na zbieraniu grzybów, a potem nagle podnoszą głowę i tracą orientację, bo zgubili drogę, bo ten las, do którego weszli, nagle nie jest tym lasem, do którego chodzili, nie jest im znajomy. I jeśli nie mają telefonu ze sobą, to już może być problem. Natomiast jest z tego wyjście, ponieważ las jest oznaczony adresami. Te adresy można odnaleźć na tak zwanych słupkach oddziałowych. To są takie kamienie, na których napisane są numery i po tych numerach można odnaleźć się w danym miejscu. Oczywiście jak ktoś nie wie, może trochę za daleko idę, nie umie czytać tych numerów, to też będzie to dla niego problem. Natomiast no, najlepszym rozwiązaniem jest wtedy posiadanie tego telefonu, bo można zadzwonić do najbliższego nadleśnictwa, można zadzwonić do znajomego i ten numer zczytać. Wówczas osoba, która orientuje się troszeczkę w mapach leśnych, wejdzie na przykład na taką stronę internetową mobilny bank danych o lasach, czy też bank danych o lasach. Tam są mapy leśne właśnie z tymi numerami. Jeśli wiemy, przy jakiej miejscowości weszliśmy do lasu, jesteśmy w stanie się po tych numerach odnaleźć. Ktoś może to odczytać. Wtedy służby na pewno nas odnajdą.
6: A więc telefon przede wszystkim i to naładowany telefon, to bardzo ważna sprawa. A czego nie wolno, pani rzecznik, robić podczas grzybobrania, jeśli chodzi o las, o runo leśne, o środowisko leśne?
7: Generalnie las jest żywym organizmem. To jest miejsce, które się zmienia. Jest to środowisko przyrodnicze. My do niego wchodzimy jako goście. Poruszamy się drogami leśnymi. Jeśli chodzimy po całym lesie szukać grzybów, to musimy uważać na rośliny, na te elementy, które możemy zniszczyć. Na pewno omijamy grzyby, których nie zbieramy, nie niszczymy ich, nie płoszymy też zwierząt, czyli staramy się poruszać cicho, raczej spokojnie. Nie możemy też wchodzić w niektóre miejsca, bo jednak te miejsca ze względu na nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo lasu zostały jakby wyłączone. Są to uprawy leśne, ogrodzenia leśne, nie możemy wchodzić w te ogrodzenia. Są to drzewostany nasienne i ostoje zwierzyny, które są oznakowane tablicami. Są to rezerwaty przyrody. Tam się nie zapuszczamy. Nie zapuszczamy się też na tereny podmokłe, czy też w takie przegęszczone lasy, w których trudno jest nam się zorientować. No i też w takich miejscach zazwyczaj grzybów, które poszukujemy, nie ma.
6: Przypomnień nigdy za wiele. Chodzi o to, żeby wybierając się na grzyby, zamiast koszyka pełnego grzybów nie wrócić z koszykiem, w którym będzie mandat. I myślę tutaj o wjeżdżaniu samochodem do lasu, a tego robić nie wolno.
7: Tak jest. Są drogi udostępnione dla ruchu pojazdami. Są one oznakowane. Natomiast najbezpieczniej jest zatrzymać swój pojazd, samochód czy też motor na parkingu leśnym lub na miejscu postoju pojazdów przygotowanym specjalnie do tego celu i dalej pójść pieszo. Mandaty? No może nie mandat, ale jeśli spotkamy strażnika leśnego na swojej drodze, to na pewno będzie chciał z nami o tym porozmawiać.
6: Na pewno nie wolno rozpalać ogniska w lesie, prawda? Podczas grzybobrania to jest raczej rzadkość albo w ogóle chyba niespotykane, ale powiedzmy jeszcze o tym też.
7: Tak, nie rozpalamy ognia w lesie. Po pierwsze ze względów bezpieczeństwa pożarowego. Być może, że W okresie jesiennym to zagrożenie pożarowe nie jest aż tak duże jak w okresie letnim czy wiosennym, ale mimo wszystko rozpalanie ognisk w miejscach niewyznaczonych do tego celu jest zabronione. Nie wyrzucamy także niedopałków papierosów, bo to jest najczęstsza zmora i przyczyna powstawania pożarów w lesie, czyli działalność człowieka.
6: Pani rzecznik, a czy można pójść na grzyby z psem?
7: Oczywiście, że można, tylko musimy sobie zadać pytanie, czy takie grzybobranie z psem będzie dla nas przyjemne i dla naszego pupila, ponieważ pies musi być na smyczy. Nie możemy go puszczać luzem. Tak więc, czy zbieranie grzybów jedną ręką, trzymanie koszyka i jeszcze trzymanie psa na smyczy będzie tym, czego byśmy oczekiwali? Może na czas grzybobrania zostawmy po prostu naszego pupila w domu.
6: Najbezpieczniej, oczywiście. Zaczynając nasze dzisiejsze spotkanie, mówiłem o zbieraniu grzybów przez cały rok, również w zimie. I być może wyda się to komuś, poza oczywiście wytrawnymi grzybiarzami, dziwne, to jednak nie ma w tym przesady, pod warunkiem chyba, że zima nie jest zbyt sroga. Proszę powiedzieć, jak to jest? Czy w zimie można zbierać grzyby? Czy rosną grzyby w lasach Pomorza Zachodniego?
7: Trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ osobiście nigdy nie próbowałam zbierać grzybów zimą ze względu na warunki pogodowe czy też terenowe. Aczkolwiek wiem, że istnieją takie grzyby jak boczniaki, które właśnie w chłodnych temperaturach porastają pnie drzew i tego typu grzyby jesteśmy w stanie spotkać o tej porze roku, no i nie zebrać.
6: Nie wybierała się pani nigdy na grzyby, nie zbierała pani grzybów, podobno to jest bardzo relaksujące zajęcie.
7: Zimą nie, natomiast jesienią jak najbardziej. Oczywiście, że to jest bardzo relaksujące zajęcie. Wszystkim gorąco polecamy kontakt z naturą właśnie poprzez grzybobranie. Można pooddychać świeżym powietrzem, można oderwać się od codziennych obowiązków, skupić się tylko na wędrówkach czy też poszukiwaniu grzybów. Można na chwilę zapomnieć o naszych problemach i kłopotach i naprawdę się zrelaksować.
6: Ja chciałem zapytać jeszcze o grzyby rurkowe. Przeczytałem, że to są grzyby, które są najbezpieczniejsze, ponieważ jeśli ktoś nie ma pewności, czy to jest grzyb jadalny, czy też trujący, no to ryzyko zatrucia jest mniejsze. Jak to wygląda?
7: To prawda. W teorii najłatwiej, najprościej jest zbierać grzyby, które mają tak zwaną gąbkę pod kapeluszem, czyli grzyby kapeluszowe z hymenoforem pod spodem, tak profesjonalnie. Mhm. Natomiast wśród tych gatunków czy też rodzajów grzybów niestety można natknąć się na grzyby, które są co najmniej niejadalne. Dlatego tutaj byłabym mimo wszystko ostrożna i najlepiej byłoby zaopatrzyć się w atlas do grzybów. Jest teraz bardzo dużo różnych publikacji, które bardzo fajnie porównują grzyby jadalne do niejadalnych, te podobne do siebie bardzo, właśnie również te z rurkami pod kapeluszem.
6: Jest takie pytanie, pani rzecznik, które no chyba od wielu, wielu lat pada w przypadku rozmowy o grzybobraniu i pewnie różne są szkoły wśród grzybiarzy. Czy grzyby należy wykręcać czy wycinać?
7: Spodziewałam się tego pytania. I szczerze mówiąc, nawet trochę o tym poczytałam. Ci właśnie najbardziej doświadczeni grzybiarze podpowiadają, żeby jednak grzyby delikatnie wykręcać ze ściółki. Natomiast jeśli jest to trudne, bo grzyb jest mocno zakotwiczony, można je ściąć przy samej powierzchni ściółki, tak żeby nie uszkodzić grzybni.
6: A poproszę teraz o kilka dobrych rad dla grzybiarzy, tych doświadczonych, ale też tych, którzy chcieliby wybrać się na grzyby pierwszy raz.
7: Radziłabym wszystkim grzybiarzom, żeby mimo wszystko nie wybierać się samemu do lasu, żeby zawsze być z kimś, bo to zawsze raźniej i można się wesprzeć w sytuacjach kryzysowych, żeby nie popadać w rutynę, żeby być czujnym i zbierać grzyby tylko takie, których jesteśmy pewni. Nawet jeśli sprawdzamy w atlasie, a mamy cień wątpliwości, pozostawić dany egzemplarz w lesie. Nic jakby to nie zmieni w naszych zasobach, a będziemy na pewno bezpieczniejsi i spokojniejsi, że się nie zatrujemy. Jeśli chodzi na przykład o kleszcze, to jest temat też, który dotyka całego roku i przed tymi kleszczami warto się zabezpieczać nawet podczas jesieni, podczas grzybobrania, czyli odpowiedni ubiór, długie rękawy, długie nogawki, zakryte obuwie, najlepiej kalosze, no i jakiś preparat odstraszający komary i kleszcze.
6: O zbieraniu grzybów w naszych lasach, w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie opowiadała Ewa Simonowicz-Woźniewicz, rzecznik nadleśnictwa RESCO, starszy specjalista służby leśnej. Pani Ewa zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną. Z tego co widzę już teraz na parkingach przy lasach, widać samochody, widać też ludzi, którzy wychodzą z lasu z koszykami. Jak jest w środku, jeszcze nie wiem. Nie wybrałem się jeszcze na grzybobranie. No ale cóż, wszystko przede mną, wszystko przed nami, bo jeśli ktoś nie lubi zbierać grzybów, albo się boi zbierać, bo i tak przecież bywa, no to las zawsze jest fantastycznym miejscem na relaks.
1: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
6: Będziemy teraz rozmawiać o pracy ratownika medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, ale porozmawiamy też o tym, czy my, mieszkańcy Pomorza Zachodniego, potrafimy udzielić pierwszej pomocy. Jak powinniśmy się zachować w wielu sytuacjach? Spójrzmy na to z punktu widzenia zawodowca, czyli ratownika medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. W naszej audycji gościem jest dr Karolina Gil.
1: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
6: Pani doktor, ja bym chciał zacząć od trudnych sytuacji, z którymi spotykają się ekipy wyjazdowe Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, z którymi spotykają się albo i nie. No to zaraz się okaże. Zanim dotknę sedna, to chciałbym zapytać o nieuzasadnione wezwania karetek pogotowia. Słyszałem, że to jest plaga. Jak to wygląda w województwie zachodniopomorskim?
8: Niestety, muszę się z tym zgodzić. Ludzie bardzo często nie do końca wiedzą, w jakich sytuacjach należy wezwać zespół ratownictwa medycznego, a w jakich przypadkach można się udać samodzielnie, na przykład na SOR, izbę przyjęć, bądź po prostu do lekarza pierwszego kontaktu lub do nocnej świątecznej opieki lekarskiej.
6: Czy jest dużo takich wezwań, czy umiarkowanie?
8: Wydaje mi się, że tak. Że te karetki bardzo często robią wizyty, z którymi pacjent mógłby się udać do lekarza pierwszego kontaktu.
6: Jak temu przeciwdziałać? Co zrobić? Uświadamiać? Edukować?
8: Wydaje mi się, że największą rolę będzie odgrywała tutaj edukacja. To przede wszystkim przekazywanie społeczeństwu, do jakich stanów należałoby wezwać zespół ratownictwa medycznego, bo to bardzo często nie wynika z tego, że ktoś ma takie widzimisię, żeby wezwać karetkę, tylko raczej wynika albo z niewiedzy, albo z braku możliwości dostania się do
6: lekarza. Do specjalisty, no właśnie. Pani doktor, starsi ludzie narzekają, że młodzież siedzi z nosem w telefonach komórkowych. No niestety czasem dzieje się to dosłownie, stąd też mamy wiele wypadków, na przykład na przejściach dla pieszych. Czy takie sytuacje też zdarzają się na Pomorzu Zachodnim? Pani wyjeżdżała do takich sytuacji? Do potrąceń właśnie związanych z takim zagapieniem się w telefon?
8: Może nie bardzo często, ale zdarzają się wyjazdy do osób potrąconych na przejściu. Tak jak pan słusznie zauważył, niestety osoby, które wchodzą na przejście dla pieszych, nie rozglądają się. Oczywiście kierowca ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa, ale jednak pieszy, wchodząc na jezdnię, też powinien się rozejrzeć, no bo tak naprawdę, jeżeli samochód w nas uderzy, no to tak na dobrą sprawę, to nam się stanie większa krzywda niż temu samochodowi.
6: Widziałem kiedyś taki bardzo wstrząsający filmik wyprodukowany na zlecenie bodajże policji w Szwajcarii, który jest tak wstrząsający i dotyka właśnie takiego przejścia dla pieszych, Młody człowiek ze słuchawkami, zatopiony w telefonie, wpada na przejście dla pieszych. Co się dalej dzieje, można się domyślić. Jest to tak bardzo dokładnie i brutalnie wręcz pokazane, że przyznam szczerze, na mnie zadziałało. Chociaż nie siedzę z nosem w telefonie, ale jednak do wyobraźni przemówiło i często na przejściu dla pieszych przypomina mi się ten fragment. Czy to też jest metoda, jak pani sądzi?
8: Wydaje mi się, że jest to dużo lepszy sposób, bo tak naprawdę my możemy mówić do ludzi i oni bardzo często jednym uchem wpuszczą, drugim wypuszczą, ale takie obrazowe przedstawienie sytuacji, jak może wyglądać zderzenie samochodu z pieszym i co nam może grozić, wydaje mi się dużo lepszym sposobem na to, żeby gdzieś to społeczeństwo zaczęło zwracać na to uwagę.
6: Proszę sobie wyobrazić wezwanie do pacjenta, do mieszkania. Wchodzi ekipa wyjazdowa, ubrana oczywiście w pomarańczowe swoje uniformy. No i okazuje się, że drzwi otwiera ktoś z rodziny, a w środku biegają dwa duże psy luzem. No i teraz jak zadziałać, jak zareagować, skoro państwo przyjeżdżacie, żeby pomóc, no ale najpierw musicie zadbać o własne bezpieczeństwo. Te psy są agresywne, widzą obce osoby w jaskrawych kolorach, które zbliżają się. Czy takie sytuacje też się zdarzają u was na Pomorzu Zachodnim?
8: Bo takie sytuacje się zdarzają. Jak przyjeżdżamy, bardzo często ludzie mówią, że te psy są niegroźne, że one nic nie zrobią. Tylko, że jeżeli przyjeżdżamy do kogoś do mieszkania, psy faktycznie mogą być niegroźne, ale w momencie, kiedy one widzą, że na przykład coś robimy przy właścicielu, to wtedy mogą różnie zareagować. Poza tym, no ja też sama mam dwa psy, więc wchodząc do takiego mieszkania, pies może tak naprawdę na mnie wyczuć zapach moich psów i też różnie się zachować. Więc jeżeli widzimy, że psy są, albo podchodząc do drzwi jakieś miski z jedzeniem, z wodą dla zwierząt, to też na samym początku prosimy, żeby psy zostały zamknięte i dopiero wtedy wchodzimy na wizytę. Dopóki pies nie będzie zamknięty w pomieszczeniu innym, to na taką wizytę nie wejdziemy.
6: To jest chyba jedyna słuszna droga, no bo najważniejsze to zdrowy, żywy ratownik. Trzeba najpierw o siebie zadbać, żeby móc uratować kogoś.
8: Tak, zarówno w udzielaniu pierwszej pomocy, jak i medycznych czynności ratunkowych, czyli tych czynności udzielanych przez zespoły ratownictwa medycznego, najważniejsze na miejscu zdarzenia jest bezpieczeństwo własne. A więc dopóki nie będzie bezpiecznie, to tak naprawdę nie powinniśmy tej pomocy udzielać.
6: Pani doktor, chciałbym, żebyśmy się teraz troszeczkę przenieśli na drogi województwa zachodniopomorskiego. Pani jeździ w zespole wyjazdowym również. Chciałbym, żeby pani powiedziała z pani punktu widzenia, z obserwacji, jak wyglądają korytarze życia na drogach Pomorza Zachodniego. Mamy przecież sporo kluczowych tras, ale też tych nieco mniejszych, ale wezwania dotyczą nie tylko miejsc, którymi dojeżdżacie dużymi autostradami czy jakimiś drogami szybkiego ruchu. Ważne, żeby te drogi, jakiekolwiek by nie były, były przejezdne. Chciałbym, żeby pani powiedziała, czy kierowcy na Pomorzu Zachodnim stosują korytarz życia?
8: Wydaje mi się, że jest już dużo lepiej niż było kilka lat temu, że kierowcy są coraz bardziej uświadomieni, coraz bardziej wyedukowani i te korytarze życia tworzą. Także tutaj myślę, że nie mamy co narzekać.
6: Zostańmy jeszcze w klimacie kierowców. Chciałbym, żebyśmy się teraz przenieśli na osiedla. Nie tylko szczecińskie, mamy ich w województwie zachodniopomorskim, przecież w różnych miastach sporo, a ja chciałbym się skupić na szlabanach. Są takie osiedla, które mają zainstalowane szlabany albo kierowcy parkujący swoje samochody, mówiąc tak bardzo oględnie, gdzie się da, no tym samym utrudniają przejazd karetce pogotowia. Czy takie sytuacje również są niepokojące na Pomorzu Zachodnim?
8: Niestety tak. Najpierw chciałabym się odnieść do tych szlabanów. Widnieje na nich taka naklejka, że otwierają się na SOS, tylko bardzo często zanim one się otworzą, to chwilę trwa, więc ten cenny czas
6: upływa,
8: ucieka.
6: Tak.
8: Tak, jeżeli chodzi o stawianie samochodów w miejscach niekoniecznie do tego przeznaczonych, to tutaj też ten czas, zanim albo przejedziemy, albo dostaniemy się do pacjenta, bo okaże się, że na przykład nie możemy bliżej podjechać bloku, też uciekają cenne minuty. Moim zdaniem zawsze powinniśmy gdzieś tam z tyłu głowy mieć że ta karetka jedzie do czyjejś rodziny. Może dzięki temu ludzie gdzieś tam zapamiętają, żeby się w odpowiedni sposób zachowywać.
6: No tak, bo przecież można sobie wyobrazić, że ta karetka pogotowia będzie pędziła być może za chwilę do mnie, do domu, albo straż pożarna przecież również w takiej sytuacji. Wystarczy sobie, tak jak pani doktor powiedziała, wyobrazić taką nieszczęśliwą sytuację.
8: No, zgadza się, bo jeżeli coś nas nie dotyczy, nie zawsze o tym myślimy, a jeżeli dana sytuacja ma dotyczyć nas czy naszych bliskich, to jednak to myślenie się zmienia i to diametralnie.
6: Była swego czasu bardzo głośna akcja w całej Polsce. Ona też trwa w różnych miejscach. Są też takie sytuacje, kiedy na moje pytanie o kopertę życia w lodówce niektórzy ludzie zdziwieni mówią, ale o co chodzi? Proszę powiedzieć, czy koperty życia w lodówce na Pomorzu Zachodnim to jest norma, czy to jest coś, co trzeba rozwijać?
8: Ja się z tym nie spotkałam. Wiem, że takie coś istnieje, ale ja osobiście się z tym nie spotkałam. Musimy pamiętać, że my jako pracownicy ochrony zdrowia nie możemy przeszukiwać mieszkań pacjentów, nie możemy grzebać po lodówkach, żeby coś znaleźć, jakąś dokumentację. Dokumentacja powinna być pozostawiona najlepiej w miejscu widocznym, żebyśmy mogli bez problemu się z nią zapoznać, a nie żebyśmy musieli jej szukać.
6: Groźna temperatura, teraz o tym chciałbym chwilę porozmawiać i nie mam na myśli wyłącznie upałów, choć to przychodzi nam przede wszystkim na myśl, ale również wychłodzenie organizmu, bo przecież takie sytuacje mamy przez cały rok, albo jest wyjątkowo gorąco, słyszymy ostrzeżenia i namawiania do nawadniania, do unikania otwartych przestrzeni nasłonecznionych. To samo dotyczy okresów zimowych, kiedy pojawia się zima ostra, mroźna, śnieżna, z dużymi przymrozkami, zwłaszcza nad ranem. Proszę powiedzieć, jak zapobiegać? To są proste sprawy, ale ja bym chciał, żeby pani doktor przypomniała to.
8: Przede wszystkim powinniśmy się stosować do tego, co nam mówią, nie wiem, w wiadomościach, w radio, żeby faktycznie, czy jeżeli chodzi o wysokie temperatury, czy o niskie, w miarę możliwości nie wychodzić z mieszkania. Jeżeli chodzi o wysokie temperatury, to tutaj kluczowe jest nawadnianie, staranie się, tak jak powiedziałam przed chwilą, nie wychodzić na słońce, nosić oczywiście nakrycie głowy. Jeżeli chodzi o niskie temperatury, to odpowiedni ubiór i też to tak naprawdę dbanie o siebie i ten komfort taki termiczny.
6: Chciałbym zapytać o najczęstsze powody wyjazdów karetek pogotowia w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie i w ogóle na Pomorzu Zachodnim w ostatnich kilku latach. Czy to jest uzależnione od pory roku, a może od czegoś innego?
8: Bardzo często jeździmy i do wypadków komunikacyjnych, do urazów, do omdleń. Wydaje mi się, że poniekąd jest to troszkę związane z porą roku. Jeżeli chodzi o omdlenia, no to tutaj temperatura ma kluczowe znaczenie. Jeżeli chodzi zaś o urazy, no tutaj jednak ten sezon zimowy, gdzie bardzo często jest ślisko, chwila nieuwagi, jakieś potknięcie i nieszczęście gotowe.
6: Wspomnieliśmy kilka razy, padło takie słowo edukacja. Zauważyłem, że jesteście bardzo aktywni jako Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie w mediach społecznościowych i fajnie, bo dużo się dzieje, dużo kolorowych obrazków, dużo informacji. Chciałbym zapytać, jak ludzie są tym zainteresowani? Co dają takie wydarzenia?
8: Wydaje mi się, że zainteresowanie społeczeństwa jest coraz większe, że ludzie wiedzą o tym, że się coś wydarzyć, mogą być świadkami jakiegoś zdarzenia i że tak naprawdę od nich będzie zależało to, czy dana osoba przeżyje, czy nie. Więc to, ta świadomość ludzi jest coraz większa i zauważyłam, że są zainteresowani i dorośli, ale również dzieci.
6: Doktor Karolina Gil jest ratownikiem medycznym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. 8 września przypada Ogólnopolski Dzień Ratownika Medycznego. No to świetna okazja, żeby podziękować ratownikom medycznym nie tylko w Szczecinie, nie

0: ułatwić przejazd karetki pogotowia. Profil wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie jest bardzo bogaty. Jest mnóstwo zdjęć, mnóstwo porad, bardzo ciekawych i praktycznych, przydatnych informacji, również dotyczących oczywiście AED, jak stosować, kiedy używać, gdzie szukać AED. Między innymi właśnie takie informacje znajdziemy na profilu wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie. Oczywiście stacja ma też swoją stronę internetową www.39.szczecin.pl.
1: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
0: Dziś jesteśmy w wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie. Jesteśmy wirtualnie, oczywiście łączymy się z dr Karoliną Gil, ratownikiem medycznym właśnie w wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie. Teraz będziemy rozmawiać o przekazywaniu wiedzy, o szkoleniach, o pogadankach, między innymi z dziećmi.
1: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
0: Czy dzieci podczas spotkań z wami, przy okazji różnego rodzaju eventów, spotkań, zaskakują pytaniami albo swoją dojrzałością?
2: Czy zaskakują pytaniami? No dzieci, wydaje mi się, że te swoje pytania mają takie bardzo szczere i to, co je ciekawi, to nie mają problemu, żeby o to zapytać. Teraz nie przychodzi mi na myśl żadne takie pytanie, no ale dzieci mają to do siebie, że one wszystko mówią z rozbrajającą szczerością. Dzieci są taką specyficzną bardzo grupą, ale też bardzo aktywną, bardzo zaangażowaną i no, skupiającą się na tym, co mają do zrobienia.
0: I ważne też jest to, kto i w jaki sposób pokazuje, prezentuje. Ja byłem świadkiem takiej sytuacji, kiedy ratownik medyczny pokazywał działanie AED dzieciom i w ogóle pierwszą pomoc, wokół niego siedziało może 20-30 dzieci. Wszystkie były bardzo pochłonięte tym, co widzą, co słyszą. Były bardzo tym zainteresowane i przyznam się szczerze, że ten widok mnie poraził wręcz, tak pozytywnie oczywiście.
2: Tak, to dużo zależy jednak od przekazu i od tego, w jaki sposób te dzieci staramy się zaangażować. No bo jednak dla dziecka taki suchy wykład, żeby powiedzieć krok po kroku, co należy zrobić, no to bardzo często nie trafi. Dziecku jednak trzeba pokazać, wytłumaczyć. Jeżeli chodzi zaś o użycie AED, ja zawsze dzieciom mówię, że to jest właściwie bajecznie proste, że wystarczy nacisnąć guzik i on wszystko powie. Jak dzieci same włączą to AED i usłyszą, jak coś do nich mówi, no to tym bardziej są zaangażowane, bo bardzo często jest tak, że pierwszy raz takie urządzenie widzą.
0: Chciałbym jeszcze poruszyć taki temat pamięci, czy też obawy. Spotkałem się z takimi głosami, jak ja to wszystko zapamiętam, co trzeba zrobić w trudnej sytuacji. Spotkałem nawet taką osobę, która u siebie w biurze na tablicy ma powieszoną grafikę, jak postępować przy pierwszej pomocy i co to jest pozycja boczna ustalona. To też jest przykład na to, że ludzie się interesują tymi sprawami.
2: Tak, zgadza się. Jeżeli chodzi o zastanawianie się, czy wszystko zrobimy dobrze, tak naprawdę to, o czym powinniśmy pamiętać, to jest sprawdzenie własnego bezpieczeństwa i numer alarmowy. Jeżeli zadzwonimy na 999 bądź 112, to osoba, która odbierze, ona nas poinstruuje krok po kroku, co należy zrobić, więc tak naprawdę nie powinniśmy się obawiać, że czegoś zapomnimy, że coś pominiemy, bo ta osoba, która będzie z nami rozmawiała, wyjaśni nam, przypomni, co należy zrobić w danej sytuacji.
0: Dobrze jest włączyć tryb głośno mówiący i położyć sobie ten telefon obok poszkodowanego, który zasłabł, bo wtedy mamy ręce wolne, prawda, pani doktor?
2: Zgadza się. Jeżeli chodzi właśnie o to wzywanie pomocy, o dzwonienie, to też wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji, czyli tak najważniejsza książka, która mówi nam o tym, co należy robić w sytuacji, kiedy widzimy kogoś, kto leży, to tam też zwracana jest uwaga na to, żeby jednak włączyć ten tryb głośnomówiący, bo tak jak pan zresztą słusznie zauważył, dzięki temu mamy wolne ręce i chociażby możemy sprawdzić po udrożeniu dróg oddechowych, czy dana osoba oddycha.

0: Tak, wszystko usłyszymy od koordynatora ze 112 czy z 999. Natomiast myślę sobie, że dobrze byłoby, oczywiście nie w tej chwili i nie wszyscy naraz, ale dobrze byłoby, gdybyśmy się wszyscy jako społeczeństwo, nie tylko w województwie zachodniopomorskim w ogóle, zainteresowali chociażby tym, jak prawidłowo uciskać klatkę piersiową, czyli już te takie typowo techniczne szczegóły, o których usłyszymy przez telefon od koordynatora, natomiast jak ułożyć dłonie, z jakim naciskiem przeprowadzać pierwszą pomoc, resuscytację, to myślę, że to nie jest chyba dużo dla kogoś, kto chciałby jednak mieć spokojną głowę, że w razie sytuacji trudnej sobie poradzi. Jak pani sądzi, pani doktor?
1: Wydaje mi się, że na pewno osoba, która odbierze ten telefon, która będzie z nami rozmawiała, poinstruuje nas, co mamy robić. Jeżeli chodzi o to ułożenie rąk czy uciskanie klatki piersiowej, to tutaj naprawdę nie ma dużej filozofii, bo ręce musimy ułożyć na środku klatki piersiowej i uciskać na prostych ramionach. I bardzo często będzie tak, że dyspozytor medyczny czy operator numeru 112 będzie nam liczył, z jaką częstotliwością uciskać. No raczej to już będzie dyspozytor medyczny, bo jeżeli dzwonimy na 112, operator zbiera te podstawowe informacje i tak łączy z dyspozytorem, czyli osobą, która ma to wykształcenie medyczne, więc to raczej dyspozytor będzie nas instruował, co on należy zrobić.
0: Czyli na pewno nie będziemy sami w tym wszystkim?
1: Nie, dyspozytor z nami będzie do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Więc dlatego ważne jest to, żeby nie rozłączać się nigdy jako pierwszym. Przekazać to, co ma się do przekazania. Jeżeli dyspozytor uzna, że dowiedział się już wszystkiego, to on zakończy pierwsze połączenie, ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o nagłe zatrzymanie krążenia, to tutaj dyspozytor raczej na pewno będzie z nami do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.
0: Bardzo ważna uwaga, to podkreślmy, nie rozłączamy się pierwsi, czekamy, aż zrobi to operator, osoba z medycznym doświadczeniem. Ja bym chciał, żeby pani doktor teraz, słucha nas wiele osób z zachodniopomorskiego, żeby pani doktor teraz powiedziała, dlaczego nie powinniśmy się absolutnie bać AED i jak się zachowywać, żeby to AED użyć.
1: Przede wszystkim nie należy się bać, to jest dziecinnie proste. On nam powie krok po kroku, co mamy zrobić. Przed użyciem w ogóle AED, zanim podejdziemy do osoby, która leży, sprawdzamy własne bezpieczeństwo. Jeżeli jest bezpiecznie, podchodzimy, sprawdzamy przytomność. Jak jest nieprzytomny, dzwonimy na numer 999 bądź 112. Włączamy tryb głośnomówiący, sprawdzamy oddech, jeżeli nie oddycha, bądź ten oddech jest nieprawidłowy. Wtedy przechodzimy do uciśnięć klatki piersiowej i jeżeli jest możliwość użycia AED, jedna osoba uciska klatkę piersiową, druga idzie pod AED, włącza je i po włączeniu to urządzenie nam po kolei mówi, co dokładnie mamy zrobić. Ważne jest to, żeby nie zapomnieć o tym, że AED nie zwalnia nas z uciśnięć klatki piersiowej. To nie jest tak, że to urządzenie zastąpi to uciśnięcia. Ono jest bardzo ważne, zgadza się, ale tak samo ważne są uciśnięcia klatki piersiowej.
0: Ale to też usłyszymy z tego urządzenia, prawda?
1: Tak, tak. Ono nam powie na samym początku, żeby nakleić elektrody w miejscach, gdzie jest wyznaczone. Na elektrodach będzie rysunek, w którym miejscu trzeba je nakleić. Jeżeli będziemy mieli w danym momencie nie dotykać pacjenta, to nam też o tym powie. Jeżeli defibrylacja będzie zalecana, to usłyszymy. Jeżeli nie będzie zalecana, to też to urządzenie nam powie. Także no tutaj nie ma większej filozofii i po wykonaniu defibrylacji bądź w sytuacji, kiedy nie będzie zalecana defibrylacja, powie nam o tym, żeby z powrotem tą klatkę piersiową uciskać i po 2 minutach znowu będzie analiza rytmu serca. I tak co 2 minuty. Także to urządzenie samo będzie odliczało czas i samo będzie analizowało ten rytm serca.
0: Podkreślmy to obalenie mitu, które polega na tym, że boję się użyć AED, bo mogę zrobić krzywdę temu człowiekowi. Krzywdę chyba zrobimy wtedy, jeżeli nie użyjemy.
1: Dokładnie. Jeżeli na samym początku sprawdziliśmy przytomność, ktoś jest nieprzytomny i nie oddycha, no to tutaj większej krzywdy komuś nie możemy zrobić, możemy mu tylko pomóc. Użycie AED, jeżeli występuje rytm do defibrylacji, tak naprawdę zwiększa szanse na przeżycie danej osoby, więc no, warto jest zaznajomić się z tym, gdzie takie AED są w pobliżu naszego miejsca pracy bądź miejsca zamieszkania, żeby w razie czego wiedzieć, gdzie tego AED szukać.
0: Puentą naszej rozmowy, pani doktor, niech będzie moje ostatnie pytanie. Już kiedyś je zadałem, bo już rozmawialiśmy przecież. Zadałem pani trudne, chociaż na pozór bardzo proste pytanie i do dzisiaj pamiętam odpowiedź. Mam ją z tyłu głowy. Pani doktor, jak czuje się człowiek, który uratuje komuś życie? Jakie to jest uczucie? No to, pani to zrobiła wiele razy.
1: To jest uczucie nie do opisania.
0: Właśnie to są te słowa, które zostały w mojej głowie.
1: No bo to aż mam ciarki teraz, ale naprawdę, jeżeli raz się komuś uratuje życie, to zostaje naprawdę z tyłu głowy i ta świadomość tego, że kogoś uratowaliśmy, to jest coś, co napędza i wydaje mi się, że chyba nie ma lepszego uczucia niż świadomość tego, że kogoś się uratowało i dzięki nam ktoś może żyć. Bo tak naprawdę to, co ja też zawsze powtarzam na szkoleniach, to tak najistotniejszymi osobami w tym całym systemie to są tak naprawdę świadkowie zdarzenia, bo możemy mieć najlepsze szpitale, najlepiej wyposażone, najnowocześniejsze karetki, najlepszych medyków, ale to i tak nie będzie potrzebne, jeżeli osoba, która jest świadkiem zdarzenia, jeżeli ona nie zadzwoni i nie udzieli tej pomocy, bo karetki nie jeżdżą po mieście i nie szukają pacjentów. My dostajemy wezwanie w momencie, kiedy ktoś zadzwoni, więc tak naprawdę kluczową rolę odgrywają tutaj świadkowie zdarzenia, którzy informują o danej sytuacji.
0: No tak, bo przecież nawet jeżeli zauważymy na przystanku autobusowym śpiącego człowieka, być może bezdomnego, nie wiemy tego, a jest minus 15 stopni, widzimy to z okna autobusu i zadzwonimy na 112, to prawdopodobnie uratujemy mu życie, również w taki sposób.
1: Co do wykonywania telefonów, jadąc autobusem albo samochodem, albo będąc w mieszkaniu i widząc coś z okna, oczywiście jeżeli wezwiemy, to zazwyczaj ta karetka będzie zadysponowana. Ja jednak zachęcam bardzo często ludzi, żeby poświęcili chwilę czasu i żeby sprawdzili, czy ta osoba jest przytomna i czy oddycha, bo oczywiście samo wykonanie telefonu jest ważne, ale jeżeli na przykład u danej osoby wystąpi nagłe zatrzymanie krążenia, to tutaj jest bardzo ważny czas i dobrze by było zatrzymać się, poświęcić tą chwilę. Bo tak jak mówię, jeżeli się okaże, że jest nagłe zatrzymanie krążenia, to najważniejszych jest tak naprawdę te pierwsze 5 minut, więc żeby już tutaj zacząć działać i tej osobie pomóc.
0: I znowu się czegoś nauczyłem, pani doktor, bo o tym nie pomyślałem, a to przecież jest takie, nie powiedziałbym może proste, ale tak oczywiste. Bardzo dziękuję za te słowa. Ja myślę, że nasi słuchacze na Pomorzu Zachodnim, niektórzy przynajmniej, też się nad tym zastanowią. Pięknie dziękuję za tą rozmowę, pani doktor.
1: Dziękuję ślicznie.
0: Tak, każde spotkanie z dr Karoliną Gil jest nie tylko bardzo pouczające i bardzo przydatne nam wszystkim, ale również, jak słyszeliśmy, bardzo sympatyczne. Doktor Karolina Gil jest ratownikiem medycznym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Wierzę, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie, bo tematów medycznych jest przecież bardzo dużo. Chciałbym jeszcze przypomnieć o dwóch miejscach. Jedno to profil Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, gdzie można pooglądać wiele, wiele zdjęć z różnych akcji, z różnych sytuacji dotyczących właśnie ratowników medycznych, ekip wyjazdowych. Jest też strona internetowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Ta strona to www.39.szczecin.pl. 39.szczecin.pl. Na tej stronie również jest sporo informacji bardzo przydatnych. Są również dane różnego rodzaju. Wielu z nas takie informacje, takie liczby zainteresują. www.39.szczecin.pl.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.

0: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
1: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
0: Czy to konieczne?
1: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
2: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
15: Reklama.
16: W niedzielny, przyjemny poranek słuchacie Radia Złote Przeboje. 8 na zegarach, zapraszamy na wiadomości.
17: Kolejny alarm RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ropa płynie bez problemu, ale razem z nią płyną podwyżki. W lasach wysypy grzybów, ale trzeba uważać. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ostrzeżenia przed atakiem z powietrza dostali nad ranem mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. Alert został odwołany po kilkunastu minutach. Z powodu zagrożenia w przestrzeni naszego kraju nadal operuje polskie lotnictwo. Nie ma problemu z dostawami ropy do polskich rafinerii, zapewnia Orlen. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg wschód-zachód po ataku dronów z terytorium Iraku. Instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Ropa płynie, ale mogą pojawić się kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks.
18: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o ceny diesla, tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze. Myślę, że może dojść do takich poziomów 8,99.
17: Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Zarzut zgłoszenia fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych usłyszał mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. 41-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Trafił tymczasowo do aresztu. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112. Pierwszy raz zadzwonił tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. 88-latka wypadła przez szpitalne okno. Do tragedii doszło w placówce w Koninie w środku nocy z czwartku na piątek. Mimo reanimacji kobieta zmarła. Trwa śledztwo prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Grzybiarze doczekali się wysypu grzybów w lasach. To dzięki chłodniejszym nocom i deszczowi. Warto jednak pamiętać, żeby ostrożnie wybierać grzyby. Czasami nie trudno pomylić te jadalne z trującymi, ostrzega Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu.
19: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości. Najbezpieczniej zbierać wyłącznie grzyby rurkowe, które mają pod kapeluszem ułożone obok siebie rurki przypominające gąbkę.
17: W razie wątpliwości warto odwiedzić sanepid, gdzie można uzyskać bezpłatną poradę. Jelena Rybakina wygrała w finale tenisowego US Open z Aryną Sabalenką 6-4, 5-7, 6-2. Dziś finał mężczyzny.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
16: Od zachodu deszcz do naszego kraju nieśmiało się wdziera, a po południu może dojść do Łodzi czy na Śląsk. Ciepło jednak będzie, 20 stopni na południu kraju, 19 w centrum, podobna temperatura nad morzem. Na wschodzie też ciepło, 19. Kacper Sosnowski, witam. Dziś 13 września, dzień całowania chłopaków w usta. Będziemy sobie to nietypowe święto obchodzili.
5: Radio Złote Przeboje.
16: Chłopcy z Placu Broni na muzyczny początek.

Kapitalne aha w niedzielny poranek w Radiu Złote Przeboje. A już jutro, również w poranku, mamy temat dzwońcie, ponieważ jutro dzień walki z wypaleniem zawodowym, no to będzie można wypowiedzieć się w sprawie, jak się w pracy nie wypalić i jak robić, żeby się nie narobić. A ci, którzy najlepiej wykombinują, będą mogli liczyć na naszą limitowaną złotą kawę. Polecam jutrzejszy poranek, a na niedzielne obudzenie do budzenia mam Bonnie.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że Twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/Eneo Pewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
16: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Aretha Franklin, George Michael w radiu Złote Przeboje. A teraz będzie...
1: Złota Piątka.
0: Dziś w dzień całowania chłopaków w usta motywem przewodnim Złotej Piątki są całusy w piosenkach. To jeden z najpopularniejszych tematów w historii muzyki, bo tych piosenek o buziakach i całowaniu, no to są tysiące. A przebojów też są dziesiątki. A do Złotej Piątki wybrałem Sid It With The Kiss, zapieczętowane pocałunkiem. Utwór napisany w 1960 roku, który dwa lata później stał się hitem Briana Highlanda. O dwójce kochanków, która musi się rozstać, ale obiecują do siebie wrócić. Historia niby pospolita, ale melodia i ten romantyczny tytuł chwyta za serce. A my gramy wersję z 89 roku Jasona Donovana.

0: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
2: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
10: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto? No wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: Reklama.
15: Nareszcie weekend.
16: Nareszcie niedziela.
15: Niedzielny poranek z radiem Złote Przeboje.

70 lat temu, 7 września w Chorzowie, urodził się ten, któremu zawdzięczamy ten charakterystyczny głos w piosenkach i te niebanalne słowa. 70. urodziny obchodziłby niedawno Ryszard Riddle, teraz w dżemie śpiewa jego syn Sebastian, więc no, sposób na uczczenie pamięci taty absolutnie jest. Tu Radio Złote Przeboje, 13 minut i będzie godzina 9. To gram kojąco, gram spokojnie, gram Emilię.

0: czy zaraz wpadniesz.
1: Formacja nieżywych schabów w Radiu Złote Przeboje. A za 3 minuty 9 i wiadomości, a w nich o tym, co z dostawami ropy do Polski po wyłączeniu jednego z rurociągów.

0: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Reklama.
4: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 9 i teraz zapraszamy na wiadomości.
5: Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę i alerty dla wschodniej Polski. Dostawy ropy naftowej do naszego kraju niezagrożone, zapewnia Orlen. Spotkanie z Zverev Shelton dziś wieczorem w finale US Open. Agnieszka Trojanowska BIS. Po zmasowanych nocnych atakach Rosji na Ukrainę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Alert o zagrożeniu atakiem z powietrza został odwołany po kilkunastu minutach. Na Lubelszczyźnie w sześciu powiatach zawyły syreny, a na Podkarpaciu syreny nie zostały uruchomione. Z powodu zagrożenia w przestrzeni naszego kraju nadal operuje polskie lotnictwo. Orlen uspokaja i zapewnia, że nie ma problemu z dostawami ropy naftowej po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń, zapewnia polski koncern naftowy. Cezary Jaszczyk o szczegółach.
6: W związku z niepokojącymi doniesieniami Orlen zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu zabezpieczał dostawy także z innych kierunków. Przede wszystkim z Norwegii. Koncern wykupił też udziały do jednego z norweskich złóż, co pozwoliło na powiększenie własnych zasobów. Dostawy do polskich rafinerii są realizowane bez zakłóceń, ogłosił państwowy gigant.
5: Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Wieniec przygotowany przez koło gospodyń wiejskich z Pruchnika Górnego zwyciężył w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę prezydenta RP. Do rywalizacji, która odbyła się w Tryńczy na Podkarpaciu, wystawiono 11 wieńców z 11 województw. Zgodnie z tradycją konkurs odbył się w przeddzień głównych uroczystości dożynek prezydenckich. Wszystkie zgłoszone wieńce obejrzała pierwsza dama Marta Nawrocka, a następnie oceniła je komisja konkursowa. Finał US Open panie zakończony. Wygrała Jelena Rybakina, która zmierzyła się z Aryną Sabalenką. Dziś o tytuł powalczą mężczyźni. Najwyżej rozstawiony Aleksander Zverev i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton w Nowym Jorku spotkają się po raz szósty w karierze. Wcześniejsze wszystkie mecze tej pary wygrał niemiecki tenisista, czyli Aleksander Zverev. Dzisiejsze spotkanie o 20. Bez względu na wynik finału w poniedziałkowym notowaniu rankingu Zverev nadal będzie drugi, a Shelton awansuje na najwyższą w karierze czwartą pozycję.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Przelotne opady deszczu w najbliższym czasie w okolicach Trójmiasta, a także Poznania. Potem opady mogą dotrzeć do centrum. Tu 19 stopni, to jest średnia temperatura dla każdego większego miasta w Polsce. Dla małego zresztą też. Ile litrów wody trzeba wypijać dziennie? Specjaliści znów zajęli się tematem. Wyniki ich badań i obserwacji za chwilę u nas. Kacper Sosnowski, witam pięknie, fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek. Tilafi Warszawa, to muzycznie już teraz, a potem trzeba chwilę poczekać, żeby się przekonać, co będzie.

z Panem Balej w Radiu Złote Przeboje. A jak to jest z tym piciem wody? Ile litrów dziennie trzeba pić? Dwa? No niekoniecznie. W magazynie Science nowe opracowanie naukowców się pojawiło i wynika z niego, że picie zależy od wieku, płci, masy ciała, poziomu aktywności fizycznej oraz klimatu. I wychodzi, że od 1 do 6 litrów nawet, a najwięcej to powinni pić młodzi i aktywni mężczyźni. Ale wodę organizm przyswaja także z jedzenia, więc jeśli ktoś na przykład, nie wiem, ogórki, rzodkiewkę wcina codziennie cały czas, no to też pewnie tych szklanek wody może trochę mniej wypijać. Dlatego puenta jest taka, że najlepiej zdać się na uczucie pragnienia, poziom energii, kolor moczu. No to ja sięgam sobie po zieloną herbatę, ale wodę też tu mam. Maria Montale.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
0: Reklama.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. A dziś dzień całowania chłopaków w usta. Tak, dlatego w Złotej Piątce całuśne piosenki.
1: Złota Piątka.
0: No to teraz amerykańsko-hiszpańska współpraca Enrique Iglesias i Whitney Houston w nagraniu, w którym ciągle słychać m.in. słowa Dame un beso para siempre, co oznacza daj mi pocałunek na zawsze. Co ciekawe, artyści nagrywali swoje partie wokalne osobno na różnych kontynentach, ale spotkali się później na planie teledysku do Could I Have This Kiss Forever. No i Enrique był Whitney oczarowany, zresztą to była jego jedna z ulubionych wokalistek. Może nawet słychać to trochę w tym nagraniu.

0: na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: Mamy niskie ceny.
3: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
4: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
3: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
3: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
4: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
7: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy

66. urodziny będzie obchodziła we wrześniu śpiewająca tę piosenkę Jennifer Rush, ale swoją wersję miała także Celine Dion, która wczoraj zagrała pierwszy po 6 latach koncert. W Paryżu wystąpiła Power of Love, też wykonała przepięknie, ale ważnym momentem wieczoru było przemówienie Celine, gdzie opowiedziała ze łzami w oczach o swojej walce z chorobą i o tym powrocie na scenę. Obiecałam, że wrócę. I oto znowu stoję na scenie. Śpiewam dla was i dla siebie. To dzięki waszemu wsparciu, miłości. Dziękuję. No, bardzo emocjonalny to był wieczór, ale dała Celine Dion radę. Od dzisiejszego poranka podsłuchuję sobie fragmenty tego koncertu. W formie Celine Dion jest dobry i to jest najlepsza informacja muzyczna niedzieli.

0: Doktor Alban w Radiu Złote Przeboje, niecałe 3 minuty i będzie godzina 10 w naszych wiadomościach o dronie, który spadł tuż przy polskiej granicy na stację benzynową. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Reklama.
3: 13 dzień września, godzina 10 na zegarach. Radio Złote Przeboje w głośnikach i wiadomości mamy dla Was.
4: Dron spadł tuż przy granicy z Polską. Rosja w nocy atakowała Ukrainę. Seniorka wypadła z okna szpitala w Koninie. Trwa śledztwo. Dostawy ropy do Polski nie są zagrożone mimo zamknięcia rurociągu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Dron spadł na stację benzynową tuż przy granicy z Polską. Informację potwierdza rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałęzka.
5: Dzisiaj w nocy Federacja Rosyjska prowadziła zmasowane ataki w Ukrainie w pobliżu granicy z Polską. Również doszło do wybuchu drona na stacji benzynowej w pobliżu granicy z Polską. Te działania były dość intensywne.
4: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało mieszkańcom Lubelszczyzny i Podkarpacia alerty. Na Lubelszczyźnie dodatkowo zawyły syreny. Jak przekazały ukraińskie siły powietrzne, siły rosyjskie w nocnych atakach użyły ponad 450 dronów oraz 4 dronów rakiet Banderol. Rozpoczęło się śledztwo po tragicznym wypadku seniorki w szpitalu w Koninie. 88-latka wypadła z okna tej placówki z 3 piętra i nie przeżyła tego wypadku. Policja i śledczy ustalają okoliczności całego zdarzenia. Póki co postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. To jednak może się zmienić po przesłuchaniu osób, które mogły być świadkami zdarzenia, mówi Maria Baranowska z konińskiej policji.
6: Około 3 w nocy z czwartku na piątek dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Koninie otrzymał zgłoszenie o tym, że z okna szpitala wypadła kobieta. Padła z okna mieszczącego się na 3 piętrze.
4: Szpital w Koninie jeszcze nie odniósł się do tej sprawy. Orlen uspokaja. Dostawy ropy do Polski nie są zagrożone. To reakcja koncernu na zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. O unieruchomieniu instalacji poinformowały w piątek władze w Riyadzie. Powodem były ataki dronów, które mogły uszkodzić ropociąg. W Nowym Jorku objawiła się nowa mistrzyni US Open. W singlu kobiet wygrała Kazaszka Jelena Rybakina. Nowa liderka światowego notowania pokonała zwyciężczynię 2 poprzednich edycji turnieju Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Wynik meczu to 2-1 w setach, a dziś finał w singlu mężczyzn. O 20 polskiego czasu zmierzą się najwyżej rozstawiony w Nowym Jorku Niemiec Aleksander Zverev i Amerykanin Ben Shelton.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Najwięcej słońca na razie na wschodzie kraju, ale po południu to się zmieni. Pokapie w Wielkopolsce, a potem także w Szczecinie. 17 stopni w Gdańsku, Koszalinie, 18 w Krakowie, Rzeszowie, Kielcach, 19 w Warszawie, Poznaniu, Katowicach. A propos ważnych informacji, to będzie w najbliższym czasie u nas o diecie planetarnej, czyli zamieszaniu w polskich szkołach na stołówkach. Trzy minuty po godzinie 10:00 budzicie się z najlepszym radiem w Polsce.
7: Zaprasza Kacper Sosnowski.
3: I Patryk Swayze nam pięknie zaśpiewa.

Hall & Oates w Radiu Złote Przeboje, a teraz awantura w szkolnych stołówkach. Po kilkunastu dniach diety planetarnej, czyli takiej zdrowszej, bardziej warzywnej propozycji dla najmłodszych, bo tam mięso jest w menu dwa razy w tygodniu, a tak to są nowe pomysły obiadowe. No to efekt jest taki, że dzieci zostawiają dużą część dań i dojadają obiady w domu, albo są wypisywane ze stołówki, bo zawsze był... Nie, zawsze był dobrze znany schabowy z ziemniakami, a teraz częściej to kotlet z cukinii czy paluszki rybne. No, można się przyzwyczaić, choć po warzywnych cudeńkach to człowiek się szybciej robi głodny, prawda? No to ja jem kanapkę z szynką i z ogórkiem zielonym oczywiście i gram Sugar Babes.

0: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Złota Piątka.
1: Tak, tak, w Radiu Złote Przeboje, bo dzisiaj w związku z dniem całowania chłopaka w usta piosenki o całowaniu. No to idealna piosenka na dzisiejsze święto, o której lider grupy Red Set Fred powiedział tak. Miałem dziewczynę Vicky, kłóciliśmy się i powiedziała do mnie: nie gadaj, tylko się całuj. Spodobało nam się ta fraza, spodobał nam się tytuł do tej piosenki. Potem gitarzysta zagrał fajną partię gitary, powstała zwrotka. No i tyle. Tak się ten wielki przebój Don't Talk, Just Kiss narodził. No to do mnie ktoś może powiedzieć: nie gadaj, tylko graj, prawda? I to też będzie dobra koncepcja. Bardzo proszę. Kiss.

0: dni, które warto powtarzać, tak jak Allegra Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegra Days do 14 września.
1: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 grama na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

przytrafia się nam. Nie wiesz nigdy, kobiecie,

Falco w Radiu Złote Przeboje, niecałe 3 minuty i będzie godzina 11. W naszych wiadomościach powiemy wam o kolejnej próbie człowieka pająka, który starał się wdrapać na najwyższy wieżowiec w Unii Europejskiej. To była dzisiejsza akcja w Warszawie.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
5: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
4: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
4: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
5: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wydział Skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Reklama.
1: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. Zbliża się godzina 11. Zapraszamy na wiadomości.
2: Pierwszy niebezpieczny rosyjski atak tak blisko granicy z Polską. Kolejny człowiek pająk starał się wdrapać na najwyższy warszawski wieżowiec. Główna nagroda w Wenecji przypadła kobiecie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polskie myśliwce wracają do baz. Zagrożenie dla wschodniej Polski minęło, informuje wojsko. Nad ranem mieszkańcy 6 powiatów województwa lubelskiego usłyszeli syreny lotnicze. Zagrożenie miało związek ze zmasowanym atakiem rosyjskich dronów tuż przy granicy z Polską. Jednym z celów była stacja benzynowa po ukraińskiej stronie przejścia granicznego w Dorohusku, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski.
3: Nie zaobserwowaliśmy żadnego naruszenia przestrzeni powietrznej, natomiast rzeczywiście bardzo blisko granicy, bo od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne, stąd też informacje przekazane do RCB.
2: Atak miał miejsce na tyle blisko polskiej granicy, że niektórzy mieszkańcy dzwonili do służb i informowali o huku eksplozji. Niebezpieczny incydent w Warszawie. Mężczyzna bez zabezpieczeń wszedł na wieżowiec Warsaw Tower, najwyższy budynek nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. 26-letni Francuz został ujęty przez funkcjonariuszy policji, gdy dotarł na dach budynku. Policji pomagali strażacy, którzy rozłożyli dwa skokochrony. Warsaw Tower ma 310 metrów. To nie pierwszy taki wybryk. Niemal dokładnie rok temu inny młody Francuz również wszedł na elewację Warsaw Tower bez żadnych zabezpieczeń. Wówczas usłyszał zarzut dotyczący zakłócenia miru domowego. Była jedyną kobietą w konkursie głównym w Wenecji i to ona zdobyła statuetkę. Duńska reżyserka pochodzenia egipskiego Mai El-Touki za film Woman Unknown otrzymała Złotego Lwa dla najlepszego filmu. Jej obraz konkurował z 20 innymi produkcjami. Nagrodę dla najlepszej aktorki za rolę także w Woman Unknown otrzymała Mathilde Arcel.
4: Jestem bardzo podekscytowana również dlatego, że dotyczy to konkretnego projektu, z którego jestem niezwykle dumna. To spełnienie marzeń, móc spróbować swoich sił na arenie międzynarodowej, czego wcześniej nie robiłam, czy też pracować z tak wieloma wspaniałymi artystami.
2: Festiwal w Wenecji odbywał się po raz 83.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: Dziś nad Polską trochę słońca, to głównie na wschodzie, i trochę chmur, to głównie na zachodzie. Pokapie od zachodniopomorskiego przez Wielkopolskę. Po południu na termometrach niemal wszędzie będzie w okolicach 19 stopni, więc nie będę tu się na poszczególne miasta rozdrabniał z tymi liczbami. Witam. Jak zwykle w niedzielę sprawdziłem dla Was pogodę na najbliższe dni. Czy czeka nas czas ciepłych dni, czy też może ktoś przez deszcze będzie nie w humorze? Radio Złote Przeboje. O tym wszystkim zaraz na pewno powiem. Krzysztof Kiliański i Kaja, to już teraz.
6: Zaprasza Kacper Sosnowski. Świat.

Venga Boys w Radiu Złote Przeboje. No czujemy się, jakby był środek wakacji, prawda? No to pogoda na ten tydzień. Specjalnie dla was sprawdziłem, jak to będzie wyglądać. Środek tygodnia, czyli środa. Najcieplejsza nawet do 25 stopni. Koniec roboczego tygodnia deszczowy, ale następny weekend, ostatni weekend lata, raczej słoneczny z 20 stopniami na termometrach. Także lato na koniec jeszcze się do nas łagodnie uśmiechnie. Blue Hotel. A to już Chris Isaak.

0: Bem i Bem w Radiu Złote Przeboje. A ja z okazji dnia całowania chłopaka w usta podarowuję wam piosenki o całowaniu.
1: Złota piątka.
0: Szup, szup, song. Ta melodia ma, uwaga, 63 lata. No, kilku artystów się od tego czasu za nią brało, między innymi w 90 roku Cher, która grała w filmie Syreny. Akcja filmu toczy się w latach 60, więc słyszymy w tym obrazie muzykę z tamtej epoki właśnie, ale bardzo zajęta w tym czasie Cher nagrała też swoją wersję przeboju, który w filmie pojawia się dopiero na napisach końcowych. No, trochę trzeba na to nagranie poczekać. No to gramy wyznanie o tym, że to coś jest w jego pocałunku.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Mon.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm.
16: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Sissy Catch w Radiu Złote Przeboje. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej piosenki o całowaniu. No to będzie Sixpence None the Richer w nagraniu Kiss Me, czyli Pocałuj Mnie. Dlaczego piosenka odniosła taki sukces? Otóż pod koniec lat 90. to był taki czas wzmożonej produkcji wielu filmów i seriali telewizyjnych, a ich producenci szukali nowych nagrań, którymi chętnie ilustrowali swoje produkcje. A że w filmach sporo się zwykle całują, no to utwór Kiss Me był wzięty kilka razy, choćby do serialu Jezioro Marzeń. Pamiętamy, był bardzo popularny ten serial w Polsce, ale również brano go do innych filmowych produkcji. I tak się osłuchiwał, zaskarbiał sobie uznanie słuchaczy i został z nami do dziś. To Kiss Me.

Gloria Gaynor w Radiu Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie południe w naszych wiadomościach o rosyjskim dronie, który uderzył w pociąg jadący do Warszawy. To było tuż przed granicą z Polską. Szczegóły w tej ważnej sprawie w wiadomościach już za chwilę, a potem przed mikrofonem Wojtek Babiarczyk.

0: Autopromocja.
1: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
3: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
2: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
4: Weekendowe popołudnie spędzacie z radiem Złote Przeboje na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Rosyjski dron uderzył w pociąg jadący do Warszawy, tuż przy granicy. Po upadku seniorki z okna w szpitalu śledztwo zostało rozszerzone. Warto odwiedzić sanepid po wizycie w lesie. Porady grzybowe są bezpłatne. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa, który w chwili ataku znajdował się zaledwie 2 km przed polską granicą. W ataku nikt nie ucierpiał. Było to możliwe dzięki temu, że kolejowy zespół monitorujący ataki dronów z wyprzedzeniem ostrzegł załogę pociągu o zagrożeniu. Inny dron uderzył w ciężarówkę znajdującą się około 800 metrów od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku Jagodzin. Pojazd został zniszczony, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i administracji Karolina Gałecka.
6: Doszło do wybuchu drona na stacji benzynowej w pobliżu granicy z Polską. Te działania były dość intensywne.
7: Tam jeden z obiektów uderzył w pojazd, tir, który stał przy stacji benzynowej.
5: Dodawał rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz. Dodatkowo w nocy w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę wstrzymane zostały odprawy graniczne na polsko-ukraińskich przejściach. Aktualnie ruch graniczny odbywa się normalnie na przejściach w Dorohusku, Zosinie i Dołhobyczowie. Wkrótce wznowiony ma być również ruch w Chrebennem. Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia zostały odwołane. Pojawiły się nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku seniorki w szpitalu w Koninie. 88-latka zmarła po tym, jak wypadła z okna na trzecim piętrze placówki. Kobieta była pacjentką oddziału kardiologicznego. Prokuratura ustala dokładne okoliczności tego zdarzenia. Śledztwo prowadzone jest już nie tylko w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, ale także narażenia kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówi Aleksandra Marainda z prokuratury rejonowej w Koninie.
8: Zabezpieczono dokumentację medyczną pacjentki, ustalono personel medyczny, lekarzy, pielęgniarki, które miały bezpośredni kontakt z kobietą. Aktualnie trwają ich przesłuchania.
5: We wtorek ma odbyć się sekcja zwłok kobiety. Grzybiarze rozpoczęli spacery po lasach, zwłaszcza że wreszcie doczekali się tam wysypu grzybów. To dzięki chłodniejszym nocom i deszczom. Przy okazji sanepid apeluje.
9: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości.
5: Ostrzega Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu. Wszelkie wątpliwości rozwiać mogą za darmo pracownicy sanepidów w całym kraju.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Do końca dnia na północy kraju i w centrum proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Teraz najchłodniej o 12 było w Suwałkach 14 stopni, a najcieplej w Warszawie 19.

3 minuty po godzinie 12 to z wielką przyjemnością pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gorąco zapraszam Was na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, będziemy wspólnie do 16. No a ja mam dla Was ocean tych największych kawałków lat 80. i 90. To na dobry początek idealna piosenka na to wczesne niedzielne popołudnie. No gdyby pogoda tak dopisała na całego, to można by ją sobie było posłuchać leżąc na hamaku w cieniu drzew. Manam i kocham cię, kochanie moje.

Kilka lat temu zgodziła się nagrać specjalną kołysankę, która została wydana na certyfikowanej przez lekarzy płycie służącej do terapii osób cierpiących na bezsenność. Des Reef to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje, to już prawie 12 minut po godzinie 12. To teraz pora na ikonę muzyki pop, soul i R&B lat 80. Ale zanim zaczął ten artysta zarabiać miliony na swojej muzyce, pracował jako krawiec. Przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Billy Ocean. Gonna get tough.

To piosenka z filmu Gorączka sobotniej nocy, który, słuchajcie, przy mikroskopijnym budżecie wynoszącym zaledwie 3,5 miliona dolarów zarobił w tamtym okresie ponad 238 milionów dolarów. Na piosenki do tego filmu zespół Bee Gees nagrał w ciągu 3 tygodni. Tu Radio Złote Przeboje, w to niedzielne popołudnie i największe gwiazdy muzyki lat 80. i 90. To teraz pora na wielką nieobecną, która pozostawiła po sobie ocean takich oto numerów jak choćby ten przed wami Bonnie Tyler.

0: robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
1: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
2: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku. A teraz?
5: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Trawisto.
6: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Cześć, sąsiedzi!
8: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku szynka wieprzowa kastoisko mięsne bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Tak, szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
12: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
11: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
11: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
12: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
16: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
15: No, ci panowie z Media Expert.
16: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
17: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
18: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
19: Desnoran?
18: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
19: Naprawdę?
18: Już mam chrapkę na Desnoran.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Jak?
19: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
21: Po Desnoranie znika chrapanie.
20: Aflofarm.

od 1975 do 1990 roku nigdy ten zespół nie zagrał ani jednego koncertu na żywo. To The Alan Parsons Project w radiu Złote Przeboje, a my gramy dla was przez całą dobę te największe kawałki lat 80. i 90. Ja zawsze z wielką przyjemnością w weekendy sięgam po polskie płyty i to te z lat 80. To teraz pora na krążek Emu, wydane w 94. roku. Oczywiście chodzi o krążek zespołu Various Monks. To jest wyjątkowa płyta, bo właśnie na tej płycie debiutowała Anita Lipnicka, a przyznam wam się szczerze, że jedną z moich ulubionych piosenek zespołu Various Monks z krążka Emu jest właśnie ta piosenka Zanim Zrozumiesz i Various Monks w Radiu Złote Przeboje. Takie polskie numery tylko u nas.

0: od blisko 50 lat na muzycznej scenie i ostatniego słowa jeszcze nie powiedzieli. Zespół Toto cały czas koncertuje i to w różnych zakątkach świata. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielne popołudnie za 3 minuty u nas. Tylko sprawdzone wiadomości, a po nich powracamy do tych niezapomnianych dźwięków z lat 80. i 90. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Mamy!

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 13:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Rosjanie zaatakowali dronem pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. Historia ukryta w szklanych negatywach. Muzeum w Oświęcimiu otrzymało cenny dar. To dobry przewodnik po ciekawych filmach. Nagrody festiwalu w Wenecji rozdane. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie było obywateli Polski w pociągu relacji Kijów-Warszawa, w który uderzył dron. Informację podało PKP Intercity. Do zdarzenia doszło na terytorium Ukrainy. O niespokojnej nocy i poranku tuż przy granicy z Polską informację zbiera Cezar Jaszczyk.
4: Jeden z rosyjskich dronów uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa, który w momencie ataku znajdował się tuż przy granicy z Polską. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać uciekających pasażerów i kłęby ognia. W ataku na szczęście nikt nie ucierpiał. Celem Rosjan była też stacja benzynowa w Jagodzinie, tuż przy przejściu granicznym w Dorohusku. Eksplozję było słychać po polskiej stronie, potwierdza rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
5: Te odgłosy były słyszane szczególnie w miejscowościach przygranicznych. Były weryfikowane.
4: O zniszczeniach i rannych donoszą też władze Stryja i Iwano-Frankiwska.
3: W sumie Rosjanie użyli tej nocy i poranka 450 dronów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podkreślił, że ataki są traktowane z najwyższą powagą, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Cenne negatywy otrzymało w darze Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. To 20 szklanych negatywów sprzed 100 lat. Zostali na nich uwiecznieni Polacy pomagający więźniom niemieckiego obozu Auschwitz. Niemcy więzili w nim głównie Żydów, Polaków i Romów. Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej działa od 4 lat. Film Woman Unknown duńsko-egipskiej reżyserki Mai El-Touki zdobył Złotego Lwa dla najlepszego filmu podczas 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji. Spośród 21 produkcji prezentowanych w konkursie głównym był to jedyny obraz wyreżyserowany przez kobietę. Nagrodę dla najlepszej aktorki także za rolę w Woman Unknown otrzymała Mathilde Arcel. Najlepszym aktorem w Wenecji został John Malkovich, którego można oglądać w Dzikim Koniu 9. Wcześniej Srebrny Lew, wielka nagroda jury, trafił do możliwej miłości Lee Chang-donga.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Do końca dnia parasole na pewno przydadzą się mieszkańcom Polski północnej i centralnej. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 15 stopni, a najcieplej w Warszawie i we Wrocławiu, tam do 19. Minuty po godzinie 13:00 w niektórych polskich domach już słychać ten charakterystyczny niedzielny stukot, czyli bicie tak zwanych schabowych na niedzielny obiad. No to żeby ten obiad był dobrze doprawiony, to ja dorzucę wam garść przypraw w postaci tych największych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam was do 16:00, a już teraz Ace of Base.

0: To artysta, który kiedyś za złożenie fałszywych zeznań, za niby włamanie do własnego mieszkania dostał pracę społeczną ponad 200 godzin. To Boy George, najbardziej barwna postać muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje, tym razem w towarzystwie zespołu Culture Club. No a w tej godzinie jeszcze sprawdzę dla Was, co działo się na szczytach listy przebojów 13 września w latach 80. i latach 90. No a teraz pora na gwiazdę, która gdyby nie współpraca z Budką Suflera, to nie wiadomo jak potoczyłaby się jej muzyczna kariera.
1: Nieważne.
0: Urszula już teraz.

Gdyby nie mamusia, to nie wiadomo, jak potoczyłaby się jego kariera, bo to właśnie ona znalazła w gazecie ogłoszenie o castingu do nowego boys bandu Take That. To był Robin Williams w radiu Złote Przeboje. No a my przez całą dobę gramy dla was te największe kawałki lat 80. i 90. To już prawie 28 minut po godzinie 13, a w to niedzielne popołudnie, jak co tydzień, sprawdzam dla was, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. i to równocześnie w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. To na dobry początek Anglia, 13 dzień września 87 roku. To był, słuchajcie, numer jeden na tamtejszych listach przebojów. Michael Jackson, jego płyta Bad, a także piosenka Bad windowała bardzo szybko na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. 13 września 1995 roku za to w Stanach Zjednoczonych numerem jeden okazał się ten artysta. To słynny Coolio i piosenka, która równocześnie pojawiła się w filmie Młodzi Gniewni. To tyle historii. No a teraz zastrzyk energii na te kolejne godziny końcówki weekendu. Przed wami Bellini, no i słynna Samba de Janeiro. Samba!

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Uh-huh. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No
7: i
6: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Ubezpieczenie samochodu w banku?
12: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
13: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.

Przyjemnie kołyszowa z takimi genialnymi kawałkami z lat 80. To słynna La Luna w radiu Złote Przeboje. A po godzinie 14 wspólnie sprawdzimy, co słychać u gwiazd muzyki lat 80. i 90., bo u nich cały czas naprawdę dużo się dzieje. Teraz za 12 minut będzie 14. Tu radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. To teraz przed nami zespół, którego kostiumy zawsze były pełne przepychu, gorsetów, religijnych symboli, a także historycznych nawiązań do szwedzkich królów. Przed wami Army of Lovers.

0: Tak właśnie w niedzielne popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. Jestem kobietą Edyta Górniak, a już za moment tylko sprawdzone wiadomości w radiu Złote Przeboje. No i mamy dla Was również także pilne informacje, nie tylko z Ukrainy, zatem bądźcie z nami.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Reklama.
8: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Rosyjskie drony tuż przy granicy z Polską. MSWiA monitoruje sytuację. Także Litwa bacznie śledzi sytuację. Zamknęła lotnisko. Pochylające się nad jezdnią drzewo miało być wycięte, zostało drzewem roku. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjskie ataki przy polskiej granicy traktujemy z najwyższą powagą, zapewnił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dziś rano zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry przed granicą z Polską. Nikt nie ucierpiał, a wśród pasażerów nie było Polaków. Pociąg z Kijowa został już przyjęty przez polskich kolejarzy i ruszył w drogę do stacji końcowej, informuje Anna Zakrzewska z biura prasowego Intercity.
10: Zdarzenie miało miejsce na terytorium Ukrainy przed przyjęciem składu przez PKP Intercity. Pociągiem podróżuje 206 osób, wśród pasażerów nie ma obywateli Polski.
9: Wcześniej zaatakowana została na Ukrainie ciężarówka nieopodal stacji benzynowej 800 metrów przed granicą z Polską. Rosyjskie ataki zakłóciły dziś także funkcjonowanie lotniska na Litwie. Międzynarodowy port lotniczy w Wilnie wstrzymał pracę, a NATO poderwało myśliwiec w reakcji na doniesienia o możliwym pojawieniu się drona w litewskiej przestrzeni powietrznej. Po niespełna godzinie alarm odwołano. Taniej za wypożyczenie roweru elektrycznego we Wrocławiu już nie 59, a 29 groszy kosztuje tam minuta jazdy. Niższa cena będzie obowiązywać do końca listopada. W tym czasie do wypożyczenia dostępnych jest to 50 elektryków. Więcej, co oznacza, że na ulicach Wrocławia jest ich teraz 150, bo jesienią elektryki mogą się lepiej sprawdzić przy na przykład silnych wiatrach, mówi Urszula Jagielnicka z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
11: Pedałując mamy dodatkowy silnik, który ułatwia nam to pedałowanie, który wyłącza się po osiągnięciu przez rowerzystę prędkości 25 km na godzinę.
9: Lokalizację dostępnych elektryków można sprawdzić w aplikacji wrocławskiego roweru miejskiego. Charakterystycznie pochylona, słynna już falenicka sosna została wybrana warszawskim drzewem roku w tegorocznym plebiscycie, poinformował Zarząd Zieleni. Wyginające się nad jezdnią drzewo jest jednym z symboli stołecznej dzielnicy Wawer. Groziła mu nawet wycinka z powodu rozbudowy linii kolejowej do Otwocka, jednak sosna udało się obronić, a miejscy radni nadali jej status pomnika przyrody. Dzięki nowemu tytułowi drzewo dostanie pamiątkową tabliczkę, będzie też reprezentować Warszawę w ogólnopolskim konkursie na drzewo roku.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
12: Pogoda.
8: Jeśli mieszkacie na północy czy też w centrum kraju, a wybieracie się na niedzielno popołudniowy spacer, to koniecznie ze sobą zabierzcie parasole w tych rejonach Polski. A jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej na Helu 16, najcieplej we Wrocławiu 21.
13: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
8: 3 minuty po godzinie 14 zaczynamy kolejną godzinę tego sielankowego, niedzielnego popołudnia z największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witam bardzo gorąco i jeszcze w tej godzinie sprawdzę dla was, co słychać u gwiazd muzyki lat 80. i 90. A na dobry początek zrobimy trochę hałasu i to z Tiną Turner. To będzie jej słynna The Band.

Jedna słuchaczka radia Złote Przeboje w latach 90. miała ich plakat nad łóżkiem. Backstreet Boys w radiu Złote Przeboje. 14 minut po godzinie 14, to teraz sprawdzamy, co słychać u gwiazd muzyki lat 80. i 90. To na dobry początek mam bardzo dobre wieści dla fanów Stevie'ego Wondera. Stevie Wonder ostatnio ogłosił daty swojej zimowej trasy koncertowej po Europie. Trasa rozpocznie się 13 października, a zakończy kilka dni przed Bożym Narodzeniem. Artysta na początku wystąpi na Wyspach Brytyjskich, później uda się m.in. do Kopenhagi, Oslo, Sztokholmu, Hanoweru, Kolonii, Amsterdamu. Ta lista europejskich miast jest naprawdę bardzo, ale to bardzo długa. Za to ten artysta kilka dni temu w mediach społecznościowych ogłosił, że wkrótce mnóstwo muzyki ode mnie, pracuje nad kilkoma płytami. Bruce Springsteen szykuje się do wydania dwóch albumów. Na razie nie zdradził dat emisji tych krążków, ale powiedział, że w każdej chwili może to uczynić. Tylko na razie chce trzymać swoich fanów w takiej lekkiej niepewności. A w Radiu Złote Przeboje teraz piosenka i wakacyjne wspomnienia w jednym wielkim przeboju. No to wspominamy lato i wakacje 2026. Summer Jam.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
7: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
6: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
6: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
7: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 Czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobre...

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

0: And we will and have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic.
1: Przydomek Natalii mu znajomi z dzieciństwa, ponieważ jego ówczesna fryzura przypominała im kudłatego z serialu Scooby-Doo. To Shaggy, jego słynne Boom Boom Bastik w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w to niedzielne popołudnie, za 27 minut będzie 15, a to teraz pora na gwiazdę, która bardzo dobrze radzi sobie nie tylko przed kamerą, ale także przed mikrofonem. W jej żyłach płynie trochę polskiej krwi, bo dziadkowie byli Żydami pochodzącymi właśnie z terenów polskich. Przed wami w radiu Złote Przeboje Barbara Streisand.

0: nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
1: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
2: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
1: Czy to konieczne?
2: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
3: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
14: Okej. Okay. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
19: Reklama.

0: Wielokrotnie w wywiadach powtarzał, że gdyby nie muzyka, to przejąłby rodzinny interes, czyli produkcję rzemieślniczych lodów. To był Chris Rea w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, słuchajcie, która tak właśnie przygotowuje się do koncertu.
1: Przed samym koncertem się wyciszam, nabieram jakiejś takiej siły w sobie i staram się zebrać właśnie tą właściwą energię.
0: No i chyba już wiecie, o kogo chodzi. Beata Kozidrak, Taka Warszawa, już teraz w radiu Złote Przeboje.

Aż się zasłuchałem w tej piosence. Taka Warszawa, Beata Kozidrak w Radiu Złote Przeboje do tych cudownych, melancholijnych także numerów z lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie za 2,5 minuty.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę Magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Premier na popołudnie zwołał odprawę służb w związku z rosyjskimi dronami. Pożar na chorwackiej wyspie, ewakuowani mieszkańcy i turyści. Prawdziwe przedmioty z Titanika można obejrzeć z bliska w Katowicach. Agnieszka Trojanowska, BIS. O 17 w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów z inicjatywy premiera Donalda Tuska. To odpowiedź na rosyjskie nocne ataki tuż przy granicy z Polską. W trakcie ataków Rosji na Ukrainę polskie wojsko poderwało myśliwca, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry przed granicą z Polską. Inny 800 metrów w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. W pociągu relacji Kijów-Warszawa zaatakowanym przez rosyjski dron nie było polskich pasażerów. W ataku nikt nie ucierpiał. Ponad 200 osób ewakuowano z chorwackiej wyspy Bracz z powodu pożaru. Ogień strawił tam 3,5 tysiąca hektarów lasów. W nocy płomienie zbliżyły się do domów w miasteczku Milna i w okolicach, dlatego mieszkańcy i turyści musieli niezwłocznie opuścić wyspę. Leży ona na Morzu Adriatyckim między miastem Split a wyspą Hvar. Pożar trwa od czwartku, ale po dzisiejszej trudnej nocy sytuacja zaczyna się poprawiać. Dziesiątki tysięcy Niemców wyszły na ulicę, by zademonstrować swój sprzeciw wobec prawicowemu ekstremizmowi i partii Alternatywa dla Niemiec. Protesty zorganizowano po zeszłotygodniowych wyborach w landzie Saksonia-Anhalt, wygranych przez to skrajnie prawicowe ugrupowanie. Ponad 200 artefaktów wydobytych z Titanika można zobaczyć w Katowicach. Dotarła tam właśnie światowa wystawa, a na niej prawdziwe pamiątki z wraku, mówi ambasador ekspozycji Krzysztof Mędrala.
11: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku. Na przykład mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali. Mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni.
10: Artefakty są prezentowane w specjalnie zaaranżowanych salach, tak by zwiedzający mogli poczuć się jak na prawdziwym Titaniku. Jest na przykład palarnia dla pierwszej klasy, pokoje dla pierwszej i trzeciej klasy czy korytarze.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
12: Pogoda.
9: Do końca dnia na północy i w centrum kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej jest na Helu. Tam zaledwie 15 stopni, najcieplej w okolicach Zielonej Góry. Teraz termometry tam pokazują nawet do 21.
13: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
9: To już prawie 4 minuty po godzinie 15. No idealny moment na to, żeby nareszcie zrobić sobie niedzielną popołudniową siestę. To wy wygodnie wykładacie się na swoich ulubionych sofach, a ja do uszu wlewać wam będę te najpiękniejsze kawałki z lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka prosto z filmu Nakarmić kruki, to Żalet.

Sporo Hałasona robiliśmy tym numerem w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To artysta, który próbował swoich sił także w kinie, ale z nie najlepszym skutkiem. To Eagle Eye Cherry w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na artystkę, która zanim zaczęła śpiewać, trenowała taniec towarzyski. No i słuchajcie, wygrywała prawie wszystkie konkursy. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Cheryl Cole.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
6: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

Trudno się oderwać od takich dźwięków. To niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Paft, Mafini i David Bowie. This is not America. Prosto z filmu Sokół i Koka. To już prawie z 29 minut po godzinie 15. To teraz pora na artystę, który kochał koty do tego stopnia, słuchajcie, że w swoim domu potrafił opiekować się nawet 10 mruczkami jednocześnie. Co ważne, artysta nigdy nie kupował tych kotów. Był ogromnym zwolennikiem adopcji. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Freddie Mercury.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Cześć, sąsiedzi!
5: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku szynka wieprzowa kastoisko mięsne bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Tak, szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
10: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
11: Dźgnął ją kilkanaście razy.
12: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
9: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
13: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
9: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
14: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
15: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
16: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na mediaexpert.pl.
17: Włączamy niskie ceny.
18: Pan Rębiszewski?
19: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
20: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Powiało takim jesiennym chłodem, bo to Frozen i Madonna w Radiu Złote Przeboje, ale cieszmy się jeszcze tym, że mamy lato, a z tego, co tutaj widzę, to kolega już sobie zaserwował tak, pyszną kawę, niedzielne ciasto, no to takie niedzielne popołudnie to można zaczynać z wielką przyjemnością. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Cześć Mariusz.
1: Cześć, cześć, no bo trzeba się zrelaksować.
0: No właśnie.
1: Przyjemności mieć odrobinę.
0: Z tego, co wiem, to zaskoczysz muzyką po godzinie 16, zgadza się?
1: Tak jest, zaskoczę również tym, że podobno Muńka Staszczyka mylą z Kazikiem Staszewskim. O. Ciekawe, bardzo ciekawe i podobno tak się dzieje na niektórych festiwalach, o czym też zdradzi dzisiaj po godzinie 16 Muńek Staszczyk.
0: To gorąco zapraszam na to niedzielne, późne popołudnie i część wieczoru. Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiarczyk. Cudownego wieczoru wam życzę i popołudnia, a na koniec ode mnie Kadża Gugu i Limal.

Język, który uwielbiam, którego uczyłem się w liceum, chociaż szczerze mówiąc już tak dużo nie pamiętam, ale to może akurat pomysł, żeby na jesień wrócić i się trochę podszkolić. Più bella cosa, Eros Ramazzotti w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 16 i za chwilę najświeższe wiadomości Radia Złote Przeboje, a potem też zagram dla Was świetną muzykę. Będzie Enrique Iglesias, zagram Manam, a także Czesława Niemena.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
10: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: O, cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Reklama.
15: Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Nie było Polaków w pociągu zaatakowanym przez rosyjski dron. Za godzinę premier zwołał odprawę służb, będą też ministrowie. 9 dni smakowania wina w Zielonej Górze, słynne winobranie ma też swoją ciemną stronę. Agnieszka Trojanowska-Bis. W pociągu relacji Kijów-Warszawa, w którym na terenie Ukrainy przed granicą z Polską uderzył rosyjski dron, nie ma polskich pasażerów, poinformowała spółka PKP Intercity. W ataku nikt nie ucierpiał. Rosyjski dron uderzył też w stację benzynową w miejscowości Jagodzin w pobliżu granicy z Polską. Wskutek ataku zapaliły się dwie ciężarówki, a za godzinę na 17:00 premier w związku z wydarzeniami wokół granicy zwołał odprawę służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. W spotkaniu udział wezmą także ministrowie. Dziś nad ranem rosyjskie uderzenie z powietrza zaalarmowało mieszkańców miejscowości po polskiej stronie. W 5 powiatach i mieście Chełm zawyły syreny, bo zagrożenie było realne, mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Gorszewski.
17: Od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne. Przy takich odległościach to bardzo krótki czas możliwej reakcji.
16: Ukraińska armia podała, że strąciła większość z 450 dronów i rakiet użytych dziś do ataku przez Rosję. Prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o wszystkich incydentach i zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem Polski, zapewnia rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. W Zielonej Górze kończy się 9-dniowe święto miasta, słynne winobranie. W centrum miasta mieszkańcy i turyści próbują od kilku dni napojów od setek wystawców.
18: Perfekcyjna. Odkrywamy całą Zieloną Górę, czyli winnice, wszystko, palmiarnie, no całe miasto. To jest właśnie winobranie. Każde miasto potrzebuje takiej podobnej imprezy.
19: Dopiero przyjechaliśmy i zastanawiamy się, bo próbowaliśmy wcześniej polskie wina właśnie, wyśmienite.
20: Skąd państwo są, jeśli mogę zapytać?
19: Zdanie.
16: Zielona Góra od wieków słynie ze swoich winnice. Festiwal winobrania to coroczna tradycja odbywająca się we wrześniu. Ciemną stroną imprezy są nietrzeźwi pacjenci, którzy trafiają na szpitalne SOR-y. W tym roku w pierwszych dniach imprezy na oddział ratunkowy Szpitala Uniwersyteckiego trafiło ponad 200 osób, z czego 25 było w stanie upojenia alkoholowego.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
21: Pogoda. Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj jeszcze może popadać deszcz zarówno na północy i w centrum oraz na zachodzie, a jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, to też mógłbym powiedzieć dokładnie to samo, zarówno jeśli chodzi o temperaturę oraz przelotne opady deszczu.
8: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
21: Dzień dobry, dzień dobry. 13 września, Mariusz Estelmaszczyk jestem i mam dla Was świetną muzykę, ponieważ pojawi się w Radiu Złote Przeboje Enrique Iglesias, będzie ma nam, a teraz też coś dla mojego taty, bo niebawem ma urodziny, więc mała prywata. Bardzo proszę, Czesław Niemen.

Jest coś takiego optymistycznego w tych piosenkach Enrique Iglesiasa, no bo fantastycznie się tego słucha podczas niedzielnego popołudnia, niezależnie od tego, czy odpoczywacie na kanapie, czy też przebijacie się samochodem przez jakąś trasę, wracając do domu. Natomiast proszę Państwa, obecnie trwa taki socialowy trend, gdzie ludzie wrzucają swoje zdjęcia przerobione przez sztuczną inteligencję w stylu lat 80. i przyznam, że nie do końca widzę w tym sens, bo wygląda to dość sztucznie. Zresztą lat 80. podrobić się nie da. A w Radiu Złote Przeboje właśnie kawałek i zespół, który zdecydowanie się z nimi kojarzy, więc w Radiu Złote Przeboje prawdziwe lata 80. Eurythmics, dajcie głośniej When Tomorrow Comes.

0: ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoo Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10 na 10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
13: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
14: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.

Są takie zespoły, że zbiera się ich wszystkie płyty i myślę, że spokojnie tak mogę powiedzieć o grupie Depeche Mode, która przed chwilą pojawiła się w radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, jedna z brytyjskich stacji radiowych zrobiła głosowanie wśród swoich słuchaczy na największą ikonę muzyki do wszechczasów. No i proszę, w takiej dziesiątce, ich dziesiątce znaleźli się Elvis Presley, Celine Dion, Phil Collins, Wham, Elton John, ABBA, Whitney Houston, Queen, a pierwsze miejsce zajął Michael Jackson. No, nie było tam akurat miejsca dla Shaky Stevensa, chociaż wydaje mi się, że gdybyśmy my to zrobili, takie głosowanie, no to jest taka szansa, że znalazłby się wysoko. To słuchamy już teraz w radiu Złote Przeboje. You Drive Me Crazy.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
5: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
6: Dźgnął ją kilkanaście razy.
7: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
4: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
8: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
4: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
9: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
10: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
17: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
18: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
17: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
18: W końcu będę miał kieszonkowe.
17: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
19: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
22: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
23: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
24: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
23: Mhm. Dokładkę rabatu.
22: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Reklama.

I to jest numer, przy którym nie da się być obojętnym, bo od razu człowiek robi głośniej. To był Michael Jackson i Billie Jean, natomiast, proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje czas na piosenkę również wyjątkową. Owszem, ten numer podbijał listy przeboju w latach 90., ale jego wyjątkowość wiąże się z wykonaniem na żywo, ponieważ Nick Cave i Kylie Minogue od 1996 roku, czyli dawno, zagrali ten numer 3 razy, a więc jak łatwo policzyć, raz na dekadę. I ten ostatni raz miał miejsce w minione wakacje w nadmorskim Brighton w Anglii, więc mogę tylko powiedzieć, że zazdroszczę każdemu, kto był na tym koncercie. A w Radiu Złote Przeboje taka namiastka tego występu. Słuchamy Where the Wild Roses Grow.

0: Idealny kawałek do nucenia pod nosem, w samochodzie, podczas spaceru czy też innych aktywności. Wszystko, czego dziś chce Izabela Trojanowska. Dobijamy do godziny 17 i za chwilę tylko sprawdzone wiadomości tam o polskich siatkarzach. Również sprawdzimy też pogodę na początek tygodnia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja.
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
14: Polski turysta zginął w Tatrach Wysokich, spadł z kilku metrów. Służby gotowe na specjalną odprawę, którą zwołał premier. Japonia ma już kwalifikacje, o to samo walczą polscy siatkarze. Agnieszka Trojanowska, BIS. W Tatrach Wysokich zginął dziś 36-letni polski turysta, informuje słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Mężczyzna spadł z wysokości kilku metrów z batyżowieckiej próby pod szczytem Gerlacha. Jego upadek zgłosił przed południem przypadkowy świadek. Ciało turysty zostało przetransportowane śmigłowcem do Starego Smokowca. Rosyjskie ataki na Ukrainę dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo Polaków, powiedział w Kijowie wicepremier szef MSZ Radosław Sikorski. I jak dodał, jest to ostateczny dowód, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane. Nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Właśnie teraz rozpoczyna się zwołana przez premiera specjalna odprawa służb w tej sprawie. Bakterie obecne w kurzu w szkolnych salach mogą wpływać na pogorszenie funkcji płuc u dzieci, a w dalszej perspektywie na rozwój poważnych chorób przewlekłych. Tak wynika z badań przeprowadzonych w 300 klasach w 22 europejskich krajach. Tam, gdzie bakterii w kurzu było więcej, dzieci miały gorsze wyniki spirometrii. Jakość powietrza ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia, komentuje pediatra dr Danuta Kurylak z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
15: Składniki do życia potrzebne to jest woda, inne składniki jak białko, tłuszcze i węglowodany. No a powietrzem oddychamy i powietrzem żywią się wszystkie komórki naszego organizmu, więc tym bardziej jest to niebezpieczne, jeśli jest zanieczyszczone.
14: Szkoły powinny kontrolować poziom wilgoci i pleśni oraz regularnie sprzątać i wietrzyć budynki. Siatkarze Japonii triumfowali w Mistrzostwach Azji, dzięki czemu zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. W finale ekipa gospodarzy pokonała Iran 3-0. W trwających Mistrzostwach Europy z udziałem reprezentacji Polski zwycięzca również zdobędzie bezpośrednią kwalifikację do turnieju olimpijskiego w Los Angeles. Polska broni tytułu. Póki co na dwa spotkania odniosła 2 zwycięstwa. Dziś przed Polakami spotkanie z Macedonią Północną, to już za godzinę, ale prawdziwą próbą siły będą 2 kolejne mecze z Ukrainą i Bułgarią.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Zarówno niedziela, jak i jutro, poniedziałek będą wyglądać praktycznie tak samo, a więc trochę słońca, trochę chmur i trochę opadów deszczu i temperatury około 18-20 stopni. Jak dobrze spędzicie czas, jak dobrze spędzić resztkę tego weekendu z Radiem Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się ponownie i za chwilę m.in. The Cars, a wcześniej Łódka Suflera.

Do podróżowania i nie tylko poleca się Radio Złote Przeboje, The Cars i Drive. Natomiast mam zacną informację. Otóż to będzie wielka gratka dla fanów lat 90. dla wszystkich fanów Spicetek. Otóż z racji 30. rocznicy wydania debiutanckiej płyty Spice 6 listopada ukaże się The Singles Collection, a więc obszerny album, w którym po raz pierwszy zebrane zostaną wszystkie single grupy. Fani otrzymają również materiały z archiwum, której do tej pory nie można było nigdzie oficjalnie posłuchać, i największą atrakcją będzie single Do You Think About Me. Jest to jedno z najwcześniejszych nagrań Spicetek, zespołu Spice Girls, i utwór przeleżał przez te lata w szufladzie, więc będzie szansa usłyszeć ten kawałek po wielu, wielu latach. Ja zacieram ręce, bo to może być naprawdę ciekawy prezent. Natomiast w Radiu Złote Przeboje dajmy głośniej już teraz Sophie Alex Baxter.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
0: Reklama.

Zespół o naprawdę skomplikowanej historii, a więc Mili Vanilli w Radiu Złote Przeboje podczas tego późnego już popołudnia, niedzielnego popołudnia. No, na pewno kojarzycie tę piosenkę?

Okazuje się, że Dajdo w przyszłym roku ma wrócić do koncertowania oraz też z nową płytą, a mało czasu to nie minęło, ponieważ wokalistka nie udzielała się od 8 lat. Artystka pracuje nad swoją 6. płytą razem z bratem Rolo, współzałożycielem zespołu Faithless, więc czekamy na rok 2027 i Dajdo. I gramy Ace of Base.

Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Cześć, sąsiedzi! Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku szynka wieprzowa kastoisko mięsne bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Tak, szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
14: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
13: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
14: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
13: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
14: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
15: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
16: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
15: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Reklama.

Radiu Złote Przeboje, In Excess, Suicide Blonde, a więc piosenka, której inspiracją była Kylie Minogue. Wokalistka była wówczas w związku z Michaelem Hutchinsem zespołu In Excess. I co ciekawe, jest to też ostatni utwór, jaki Hutchins wykonał na żywo podczas koncertu we wrześniu w 1997 roku, a niestety dwa miesiące później odebrał sobie życie. ABBA teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: W Radiu Złote Przeboje Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. I też pamiętajcie, że Radia Złote Przeboje możecie słuchać mając apkę Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach. Dobijamy do godziny 18, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem też świetna muzyka na wieczór. Między innymi będzie Shade, a także Mother Talking.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
7: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
10: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
11: Ci panowie z Media Expert.
10: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
12: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
1: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
17: Polski premier mówi, że eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem. Tragedia w słowackich Tatrach. Nie żyje młody polski turysta. Pegazy gotowe, Opole czeka na kandydatów do tej nagrody. Agnieszka Trojanowska, BIS. Eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy, podkreślił premier Donald Tusk podczas specjalnej odprawy w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
18: To, czego można się spodziewać, to, że te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium. Mam nadzieję, że nie.
17: Dziś nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył 1 kilometr od granicy z Polską, drugi 5 kilometrów. Polskie wojsko poderwało myśliwce. W tym samym czasie pociąg z ważnymi europejskimi politykami został ewakuowany przy polskiej granicy z powodu alarmu dronowego. Pociąg jechał z Kijowa, podróżowali nim m.in. były brytyjski premier Boris Johnson i doradca kanclerza Niemiec do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Günther Sauter, a także inni europejscy politycy i dyplomaci. Nie żyje 36-letni polski turysta odnaleziony po słowackiej części Tatry. Mężczyzna spadł dziś z wysokości kilku metrów pod szczytem Gerlacha. Ratownicy, którzy przylecieli na miejsce na pokładzie śmigłowca medycznego, odnaleźli jego ciało i zabrali do Starego Smokowca. Na miejscu wypadku znajdowała się jeszcze inna osoba, która nie była w stanie samodzielnie zejść do doliny. To także Polak, 40-letni, który został wyprowadzony z trudnego terenu i również przetransportowany śmigłowcem do Starego Smokowca. Można już zgłaszać kandydatów do tegorocznych Pegazów, nagród Opola, przyznawanych za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Artyści działający na rzecz miasta mogą zostać nagrodzeni w 6 różnych kategoriach, mówi Anna Broszkiewicz-Brylak z Urzędu Miasta.
19: Nagroda w dziedzinie kultury, nagroda za całokształt dokonań twórczych i artystycznych, nagroda za debiut kulturalny roku, nagroda w dziedzinie ochrony dziedzictwa, nagroda za wydarzenie w mieście i nagroda za mecenat.
17: tym roku Pegazy zostaną rozdane po raz 30. Nabór kandydatów potrwa do końca września.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
20: Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj jeszcze może popadać deszcz zarówno na północy i w centrum oraz na zachodzie, a jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, to też mógłbym powiedzieć dokładnie to samo, zarówno jeśli chodzi o temperaturę oraz przelotne opady deszczu. Nie wiem, czy też tak mieliście, ale ja w niedzielę wieczorem zawsze byłem zestresowany, bo rano w poniedziałek trzeba było wstawać do szkoły. A jaki był stosunek do szkoły Andrzeja Krzywego z Demono? No to tego dowiecie się za parę chwil w Radiu Złote Przeboje, ale wcześniej Toni Braxton.

0: Beyoncé Madness w Radio Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a już teraz z racji, że mamy wrzesień, połowę września, to o szkole, o chodzeniu do szkoły opowiada Andrzej Krzywy.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować, więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A my słuchamy Andrzeja Krzywego, Sędzia Dredd i po co tyle pytań w Radiu Złote Przeboje.

I zrobiło się pod koniec weekendu naprawdę bardzo nastrojowo w Radiu Złote Przeboje. Shadena, proszę Państwa, na początku lat 80. wybuchła moda na Modern Talking. Sherry, Sherry. Byli swego rodzaju fenomenem, po jednej stronie Dieter Bohlen, perfekcjonista, bardzo bezpośredni, nastawiony na kontrolę całego procesu twórczego, to on pisał i produkował niemal wszystko, traktując projekt jak maszynkę do tworzenia hitów, a po drugiej stronie Thomas Anders, bardziej wrażliwy wokalista, dbający o wizerunek, styl czy też interpretację, który często czuł się bardziej twarzą niż współtwórcą. No i ta różnica charakterów prowadziła do niekończących się sprzeczek w zespole, na trasach koncertowych. Dochodziło do sytuacji, w których obaj praktycznie się unikali poza sceną. Nie była to taka klasyczna przyjaźń artystów, raczej taka szorstka, bym powiedział. No ale wróćmy do muzyki. Modern Talking należeli do fali tak zwanego Eurodisco, Eurodance, która w latach 80. i 90. przejęła pałeczkę po klasycznym disco lat 70. kojarzonym na przykład z Donną Summer czy też Bee Gees. I w przeciwieństwie do amerykańskiego disco, Eurodisco było bardziej elektroniczne, chłodne w brzmieniu i też nastawione na radiowe przeboje, czego dowodem jest m.in. ten kawałek z 86 roku. Już teraz Modern Talking, Atlantis is Calling.

0: Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
1: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
2: Dźgnął ją kilkanaście razy.
3: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
0: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
4: Szukasz podobieństw na siłę. O tamtych zbrodni minęło 25 lat.
0: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
13: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Pan Rębiszewski?
19: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
20: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
21: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
23: O,
1: Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
18: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
23: Ale że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
25: Mamy niskie ceny.

0: I tak zdecydowanie można się odprężyć za kółkiem, wracając na przykład po weekendzie do domu. Hot Chocolate w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, teraz o siatkówce, o miłości do siatkówki opowiada Edyta Bartosiewicz.
1: Oczywiście, wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom, i żeńskim. Bardzo się cieszę z sukcesów ostatnich, jakie odnosimy. Dziewczyny też fajnie grają. Lubię oglądać ligę włoską. Tam są zawodniczki, które ja lubię. Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy... trenowałam 10 lat. Znaczy, mówię, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu. Mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe. Pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin. Tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę Dzika. Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz. A tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją. Oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: A w Radiu Złote Przeboje już teraz Edyta Bartosiewicz. Sen.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
9: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
10: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
9: Czy to konieczne?
10: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
11: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
12: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.pl.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę.
15: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
16: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
18: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
17: No, ci panowie z Media Expert.
18: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
19: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
20: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Niby weekend powoli się kończy, ale ten humor sobie jeszcze jednak warto poprawić. Można też, nawet jeśli jesteście w pokoju na kanapie, nieco się pobudzić i rozbudzić. Zwłaszcza, że już teraz w Radiu Złote Przeboje DJ Bobo, There's a Party.

0: Kawałek, który też możemy kojarzyć z Atomic Kitten, Eternal Flame, The Bangles w radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru. A teraz tak o początkach zespołu Wilki opowiada i wspomina Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, no, to tak się zdarza często.
2: Tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami rodem tam z Cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał. Stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie. Sun of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my posłuchajmy solowego Roberta Gawlińskiego. Nie stało się nic.

0: Bo zespół Bee Gees nie tylko nagrywał piosenki disco You Win Again w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk opowiada o tym, jak, no właśnie, czy mylą go dalej z Kazikiem Staszewskim?
1: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, tak, ja mówię, wiesz co, Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
0: Na jakimś festiwalu.
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow. A Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno, Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś myl, znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakomplowana zespołu, a dwa jeden czas.
0: Bo jak spotkaliśmy się, to przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
1: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to, że Kult gra 3 godziny.
0: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
1: Troszkę krócej.
0: To krócej. A ja z pewnością tylko dodam, że na pewno teraz w Radiu Złote Przeboje Muniek i Tilaw, Syn Miasta.

0: Sprzątnij dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
7: Reklama.

Zawsze ciężko mi zdecydować, czy lepsza jest wersja Faith No More z takim bardzo niskim, ciepłym głosem Mike'a Pattona, czy właśnie wersja The Commodores Easy Like Sunday Morning podczas tego niedzielnego wieczoru. Z radiem Złote Przeboje, no, proszę Państwa, za niecały miesiąc, 9 października, Pet Shop Boys wracają z nową płytą A Man From The Future i jest ona poświęcona Alanowi Turingowi, jednemu z pionierów informatyki. Będziemy mieć tutaj taką spójną historię. Album został podzielony na 8 części, z których każda przedstawia inny etap życia właśnie Turinga. Od jego dzieciństwa, lat szkolnych, przez studia na uniwersytecie i pracę dla brytyjskiego rządu podczas II wojny światowej, aż po ostatnie lata jego życia. Więc czekamy, to może być naprawdę ciekawy materiał, zwłaszcza w czasach AI. Kasia Kowalska, co może przynieść nowy dzień? Już teraz, za chwilę też OMD, a także Kasia Nosowska do godziny 20. No i ja, Mariusz Tylmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę udanej resztki weekendu. We'll be right back.

0: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
2: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
1: Czy to konieczne?
2: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
3: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Reklama. Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
8: Bogdan Widawka, bardzo ciepło witam w naszym magazynie. Przed nami prawie godzina spotkań z ciekawymi gośćmi i z bardzo ważnymi i ciekawymi tematami. Już za moment sprawdzimy, czy wakacje były bezpieczne nie tylko na drogach województwa zachodniopomorskiego. Wybierzemy się również na grzyby.
9: Najbardziej doświadczeni grzybiarze podpowiadają, żeby jednak grzyby delikatnie wykręcać ze ściółki. Natomiast jeśli jest to trudne, bo grzyb jest mocno zakotwiczony, można je ściąć przy samej powierzchni ściółki, tak żeby nie uszkodzić grzybni.
8: Więcej dobrych rad, jeśli chodzi o grzybobranie, już za moment. Zajrzymy również w tej godzinie do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
10: Psy faktycznie mogą być niegroźne, ale w momencie, kiedy one widzą, że na przykład coś robimy przy właścicielu, to wtedy mogą różnie zareagować.
8: I wtedy jest kłopot. Więcej o takich sytuacjach, o podobnych sytuacjach, ale też mnóstwo dobrych rad jeszcze w tej godzinie.
7: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
8: Zaczynamy od wakacji, które już minęły. Sprawdźmy, czy były bezpieczne nie tylko na drogach województwa zachodniopomorskiego. Podkomisarz Piotr Jaworski jest rzecznikiem prasowym komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie i to jest nasz pierwszy gość w magazynie.
7: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
8: Wakacje za nami, niektórzy jeszcze o nich pamiętają, niektórzy dość szybko zapomnieli. A ja chciałbym pana zapytać o to, czy zachodniopomorska policja miała dużo roboty w te wakacje?
11: Jak w każde wakacje, panie redaktorze, zachodniopomorscy policjanci bardzo intensywnie pracują, mając na celu przede wszystkim bezpieczeństwo osób, nie tylko tych, które zamieszkują teren województwa zachodniopomorskiego, ale przede wszystkim osoby, które spędzają okres wakacyjny, czyli końcówkę czerwca, lipiec i sierpień, a także początek września na terenie Pomorza Zachodniego, od praktycznie Darłowa do Świnoujścia. Mówię tutaj w szczególności o pasmo nadmorskie, ale też na drogach szybkiego ruchu prowadzących na przykład na południe kraju, czy też na wschód idąc ze Szczecina. No i mogę tutaj śmiało powiedzieć, że od 27 czerwca do 31 sierpnia na drogach województwa zachodniopomorskiego zachodniopomorscy policjanci prowadzili intensywne działania mające na celu właśnie dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców oraz turystów. Jeśli chodzi o dane, które zebraliśmy, o tą czystą taką statystykę zdarzeń, to w okresie wakacyjnym na terenie województwa zachodniopomorskiego doszło do 167 wypadków drogowych, w których niestety śmierć poniosło 17 osób, a 195 osób zostało rannych. Jeśli porównamy do roku ubiegłego, do analogicznego okresu wakacyjnego w roku 2025, to wówczas było mniej wypadków o 12 tego typu zdarzeń, a osób rannych o 14 mniej. Liczba ofiar śmiertelnych pozostała taka sama. No i tutaj chcielibyśmy praktycznie rozpoczynając każdy tego typu okres wakacyjny, chcielibyśmy uniknąć jakichkolwiek zdarzeń właśnie ze skutkiem śmiertelnym. Natomiast no, tutaj w większości przypadków to od nas kierujących zależy to, czy takie zdarzenie w ogóle w ruchu drogowym będzie miało miejsce, a też jaki będzie miało skutek. Podczas kontroli drogowych, wracając do danych statystycznych, zachodniopomorscy funkcjonariusze ujawnili 18 282 przekroczenia dozwolonej prędkości, gdzie rok wcześniej było ich 17 405, czyli o 877 mniej. W tym roku odnotowano więc 304 przypadki przekroczenia prędkości o ponad 50 km na godzinę, popularnie przez nas nazywane wykroczenie 50+. I tych zdarzeń było 137 w obszarze zabudowanym i 167 poza obszarem zabudowanym. Natomiast w 2025 roku takich przypadków było 205. No i tutaj, szanowni państwo, widzimy wzrost o 877 tego typu przekroczeń. Mimo tego, że policjanci są na drogach, praktycznie w wielu miejscach nie tylko prowadzimy stacjonarne kontrole prędkości, ale też kontrole prędkości w nieoznakowanych radiowozach z wideoradarem, to niestety musimy powiedzieć, że tutaj no, w okresie wakacyjnym ta łańska fantazja gdzieś puszcza kierującym wodze, no i decydują się na o wiele szybszy przejazd poza terenem zabudowanym i przekroczenie tej prędkości o 50 km na godzinę, co skutkuje oczywiście konsekwencjami w postaci pozbycia się prawa jazdy przez tych kierujących. To prawo jazdy zostaje zatrzymane przez policjanta w przypadku, kiedy ta prędkość zostaje przekroczona.
8: A jak wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o kierowców na podwójnym gazie?
11: Jeśli chodzi o trzeźwość, to w okresie wakacyjnym 2026 roku policjanci ujawnili na terenie Pomorza Zachodniego 955 przypadków kierowania pojazdem po alkoholu lub też pod wpływem środków działających podobnie do tej substancji. W 2025 roku odnotowano 721 takich przypadków, czyli o 234 mniej. Dodatkowo, jeśli chodzi o same kolizje, czyli zdarzenia w ruchu drogowym, które nie skutkowały poważnymi na przykład obrażeniami, to na terenie województwa zachodniopomorskiego doszło do 3238 takich zdarzeń. Oczywiście skupiliśmy się tutaj w większości na ruchu drogowym, natomiast trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że wakacje to nie tylko wzmożony ruch na drogach, ale też ogromne wydarzenia, które odbywały się na terenie naszego regionu. Zachodniopomorscy policjanci również we wsparciu z policjantami z innych garnizonów dbali o bezpieczeństwo uczestników, między innymi podczas dużego festiwalu Poland Rock, który odbył się w Czaplinku, podczas Sunrise Festival w Kołobrzegu, czy ogromnej imprezy sportowej Tour de Pologne. Tutaj zabezpieczaliśmy przejazd kolarzy praktycznie przez wszystkie powiaty od wschodu do zachodu i prowadzące w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego na południe w ramach tej imprezy. W okresie wakacyjnym w województwie zachodniopomorskim także dbaliśmy o bezpieczeństwo, stosowaliśmy profilaktykę w okolicach akwenów naszego regionu. Odnotowaliśmy niestety 17 utonięć, ale jest to również tutaj niezbyt dobra informacja. 5 utonięć więcej niż w okresie analogicznym w roku 2025.
8: Przypomnę, gościem w naszym magazynie jest podkomisarz Piotr Jaworski, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie.
7: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
8: Zupełnie niedawno zaczął się nowy rok szkolny 2026-2027. Z pewnością, jak co roku, zachodniopomorska policja przygotowała się do tego momentu, ale nie tylko do 1 września, ale też te kolejne dni, zdaje się, będą dla was intensywne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieciaków.
11: No przede wszystkim wrzesień to jest akcja Bezpieczna droga do szkoły. Tutaj policjanci już ją zainaugurowali w stolicy Pomorza Zachodniego. Podczas pierwszego dnia szkoły 1 września policjanci Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego wręczali odblaski dzieciom, które rozpoczynały rok szkolny, po to, żeby zaakcentować ważność tego małego, drobnego gadżetu, który kosztuje czasami kilkadziesiąt groszy, maksymalnie kilka złotych, a może uratować czyjeś zdrowie i życie. My jako policjanci cały czas apelujemy, szanowni państwo, bez względu na to, czy poruszamy się w terenie zabudowanym, czy poza terenem zabudowanym, ten odblask powinien być obowiązkowym wyposażeniem, czy to naszego plecaka, czy opaska na nadgarstku, czy też na kostce nogi. To jest drobna rzecz, ale niezwykle istotna, która może przyczynić się do tego, że damy szansę nie tylko samym sobie, że zostaniemy przez kierującego zauważeni, ale damy też szansę kierującemu pojazdem dostrzeżenia, szybszego dostrzeżenia pieszego na drodze i odpowiedniej, adekwatnej reakcji przez tego kierującego.
8: Bardzo fajną sprawą są te opaski, przyznam szczerze, te odblaskowe, bo ja poruszam się głównie w mieście, sporo chodzę, na plecaku swoim też mam taką opaskę na wszelki wypadek. Gdyby któryś z kierowców nie zauważył mnie, to jednak ta opaska zrobi swoje. Nie załatwi sprawy oczywiście, ale jednak pomoże. Ja bym chciał ostatnie pytanie zadać dotyczące szkoły. To będzie ciężkie pytanie, natomiast pewnie temat, który teraz wywołam, będziemy gdzieś kontynuować podczas naszych spotkań. Myślę o przemocy w szkole. Miejmy nadzieję, że takich przypadków nie będzie wcale, albo jak najmniej. Tu też prowadzicie odpowiednie kampanie, odpowiednią profilaktykę w tą stronę, prawda?
11: Szanowny panie redaktorze, przemoc w szkole to jest temat niezwykle ważny, niezwykle istotny. Przede wszystkim ta przemoc psychiczna, bo z nią się bardzo często policjanci spotykają. Policjanci prowadzą działania profilaktyczne w szkołach, mające na celu przede wszystkim ukazanie potrzeb dzisiejszej młodzieży, potrzeb w postaci dostrzeżenia tego, czego te dzieci, ta młodzież potrzebuje. My tutaj apelujemy cały czas do rodziców, aby zwracali uwagę na to, co dzieje się w bliskim otoczeniu naszych pociech. Bądźmy partnerami dla naszych dzieci i wszelkie sygnały, które mogłyby sugerować, że jest nawet najmniejszy problem w szkole, bierzmy pod uwagę, rozmawiajmy z naszymi dziećmi. W przypadku dalszych wątpliwości kontaktujmy się, czy to z nauczycielem, czy z pedagogiem szkolnym, czy nawet z dyrekcją. Hejt i mowa nienawiści to jest ogromne wyzwanie dla nie tylko policjantów, ale przede wszystkim dla rodziców w dobie dzisiejszej nowoczesnej, multimedialnej rzeczywistości, w dobie komunikatorów. Rozmawiajmy, szanowni państwo, przede wszystkim z naszymi dziećmi. Sprawdzajmy w miarę możliwości to, z kim komunikują się nasze dzieci, bo zagrożenie jest przeogromne. Ja sam nie jestem zwolennikiem wprowadzania komunikatorów w życie młodych ludzi, bo one mogą powodować zbieranie się grup i też różnego rodzaju powodowanie sytuacji, które miałyby na celu na przykład wykluczanie osób, które nie są lubiane, stygmatyzowanie, no i powodowanie różnego rodzaju sytuacji, które uszczuplają komfort psychiczny tej osoby. Szanowni państwo, obserwujmy, reagujmy i wspierajmy. To są trzy kluczowe słowa, które w dzisiejszych czasach mogłyby wspierać nasze dzieci.
8: Gościem w naszym magazynie był podkomisarz Piotr Jaworski, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie. A teraz zapraszam, żebyśmy wspólnie przypomnieli sobie niektóre wydarzenia mijającego tygodnia w naszym regionie, które były przede wszystkim ważne, ale również ciekawe.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
8: To ma być sygnał alarmowy i protest przeciwko pogarszaniu się bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych apelował do prowadzących pociągi, by 11 września przez całą dobę pokonywali przejazdy z prędkością maksymalnie 20 km na godzinę. Decyzja zapadła po serii groźnych zdarzeń na polskich torach, a bezpośrednim impulsem był środowy wypadek pociągu PKP Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin. Skład zderzył się w Sokolnikach Suchych na Mazowszu z ciężarówką wjeżdżającą na przejazd kolejowo-drogowy. Lokomotywa i część wagonów wykoleiły się, a pociągiem podróżowało około 120 osób. 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko, jedna osoba zmarła. Szeroko o tym informowała Szczecińska Wyborcza. Policja w Reczu sprawdza, jak mogło dojść do wypadku na gminnych dożynkach. Ranne zostały 4 osoby. Impreza odbyła się mimo ostrzeżeń o spodziewanym silnym wietrze. O szczegółach Miłosz Gocłowski.
12: Najciężej ranny mężczyzna trafił do szpitala w Szczecinie w stanie ciężkim. Został przygnieciony drzewem. W wyniku upadku uderzył głową w ławkę. Organizator dożynek miał nie otrzymać informacji o spodziewanych trudnych warunkach pogodowych.
8: W ubiegłą sobotę wiatr wiał z prędkością do 85 km na godzinę. Z tego powodu odwołane zostały podobne imprezy w okolicznych gminach. Szczecin chce przywrócić popularność miejskiego roweru. Na użytkowników czekają konkursy z nagrodami. Codziennie jeden z wypożyczających otrzyma zwrot środków za swoją jazdę, a szkoły mogą zamówić rowery na lekcje WF-u. Mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta.
13: To jest taka alternatywa do takich, no może nie nudnych, ale bardziej z tradycyjnych, sztampowych lekcji WF-u. Tu wystarczy zgłosić się do naszej spółki. Dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły. Odbierzemy je potem po zajęciach.
8: Promocyjna akcja potrwa do końca miesiąca. Uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół, a Woliński Park Narodowy zaprasza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i edukatorów na bezpłatny cykl 5 szkoleń przyrodniczych z wykładami, warsztatami i zajęciami w terenie. Pierwszeństwo mają nauczyciele z gmin sąsiadujących z parkiem, m.in. gminy Wolin. Przekazywanie wiedzy o przyrodzie mieszkańcom regionu jest niezwykle ważne, mówi Elżbieta Waliszewska-Lorent, główny specjalista do spraw edukacji Wolińskiego Parku.
14: Edukacja jest jednym z podstawowych zadań parku, oprócz ochrony przyrody i udostępniania turystycznego.
8: Nabór do projektu Przyroda Wolińskiego Parku Narodowego Znam i Chronię potrwa do 14 września.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim. Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
8: Grzybobranie. O tym będziemy teraz mówić. To rytuał, który dla wielu z nas oznacza chwilę ciszy w lesie, szelest liści pod nogami i ten wyjątkowy dreszcz emocji, gdy pod ściółką uda się dostrzec brązowy kapelusz. Dla innych to wspólne wyprawy z rodziną, kosze pełne zbiorów i zapach suszonych prawdziwków unoszących się w kuchni. Jesienne wypady w poszukiwaniu darów lasów potrafią zrelaksować i to porządnie. O grzybobraniu, o zbieraniu grzybów w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, o tym jakie grzyby zbierać i wszelkie inne ciekawostki zdradzi nam Ewa Simonowicz-Woźniewicz, rzecznik nadleśnictwa RESCO. Pani Ewa jest starszym specjalistą służby leśnej, zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną.
7: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
8: Chyba się nie pomylę, jeżeli powiem, że w Polsce przez cały rok można zbierać grzyby. Oczywiście pod warunkiem, że pogoda pozwala, że warunki pogodowe są sprzyjające. Myślę również o zimie, do tego dojdziemy. Ale najpierw chciałbym zapytać panią, na co trzeba szczególną uwagę zwrócić, wybierając się do lasu, żeby wszystko było w porządku z nami i z lasem?
9: Wybierając się do lasu na grzyby, najlepiej jest najpierw sprawdzić pogodę. Musimy sprawdzić, czy niezapowiadany jest deszcz, czy niezapowiadane są silne wiatry. Oczywiście podyktowane jest to względami naszego bezpieczeństwa. Jeśli pogoda jest niesprzyjająca, nie zalecamy wybierać się na grzybobranie, bo nie będzie to po prostu dla nas przyjemne.
8: No pewnie. Co trzeba zabrać ze sobą, wybierając się na grzyby? Pewnie wytrawni grzybiarze teraz kręcą z niedowierzaniem głową, bo przecież doskonale o tym wiedzą, ale nasi słuchacze to nie wszyscy, że tak powiem, zawodowi grzybiarze. Są też tacy, którzy dopiero może chcieliby się wybrać na grzyby, więc przypomnijmy to.
9: Trzeba zabrać ze sobą na pewno pozytywne nastawienie, ale oprócz tego pod takie podstawowe wyposażenie grzybiarza, czyli wiklinowy koszyk, ostry nożyk. Może to być też płaszcz przeciwdeszczowy, jeśli faktycznie jest jesień i gdzieś tam te przelotne deszcze przechodzą. Na pewno wodę, na pewno coś do przekąszenia, żebyśmy nie stracili zapału i energii w trakcie grzybobrania. No i taki przedmiot naszych czasów, czyli telefon. Jednak telefon jest bardzo pomocny, no z różnych względów.
8: No jasne, to jest bardzo ważne to, co pani powiedziała i do tego właśnie chciałbym nawiązać. Zagubienia się w lesie. Często słyszymy, czy też czytamy o tym, że ktoś podczas grzybobrania zgubił się, stracił orientację, szukała go policja, straż leśna, szukała go straż pożarna, wszyscy możliwe osoby, które mogłyby w tym kierunku pomóc. Czy często zdarzają się w waszych lasach takie właśnie zagubienia, takie poszukiwania grzybiarzy?
9: Nieczęsto, natomiast zdarzają się, to prawda. Często są starsze osoby, które jakby podchodzą do sprawy grzybobrania dość rutynowo. Idą po prostu do lasu, można powiedzieć, w ciemno. Nie skupiają się na drodze, tylko ściśle skupiają się na zbieraniu grzybów, a potem nagle podnoszą głowę i tracą orientację, bo zgubili drogę, bo ten las, do którego weszli, nagle nie jest tym lasem, do którego chodzili, nie jest im znajomy. I jeśli nie mają telefonu ze sobą, to już może być problem. Natomiast jest z tego wyjście, ponieważ las jest oznaczony adresami. Te adresy można odnaleźć na tak zwanych słupkach oddziałowych. To są takie kamienie, na których napisane są numery i po tych numerach można odnaleźć się w danym miejscu. Oczywiście jak ktoś nie wie, może trochę za daleko idę, nie umie czytać tych numerów, to też będzie to dla niego problem. Natomiast no, najlepszym rozwiązaniem jest wtedy posiadanie tego telefonu, bo można zadzwonić do najbliższego nadleśnictwa, można zadzwonić do znajomego i ten numer zczytać. Wówczas osoba, która orientuje się troszeczkę w mapach leśnych, wejdzie na przykład na taką stronę internetową mobilny bank danych o lasach, czy też bank danych o lasach. Tam są mapy leśne właśnie z tymi numerami. Jeśli wiemy, przy jakiej miejscowości weszliśmy do lasu, jesteśmy w stanie się po tych numerach odnaleźć. Ktoś może to odczytać. Wtedy służby na pewno nas odnajdą.
8: A więc telefon przede wszystkim i to naładowany telefon, to bardzo ważna sprawa. A czego nie wolno, pani rzecznik, robić podczas grzybobrania, jeśli chodzi o las, o runo leśne, o środowisko leśne?
9: Generalnie las jest żywym organizmem. To jest miejsce, które się zmienia. Jest to środowisko przyrodnicze. My do niego wchodzimy jako goście. Poruszamy się drogami leśnymi. Jeśli chodzimy po całym lesie szukać grzybów, to musimy uważać na rośliny, na te elementy, które możemy zniszczyć. Na pewno omijamy grzyby, których nie zbieramy, nie niszczymy ich, nie płoszymy też zwierząt, czyli staramy się poruszać cicho, raczej spokojnie. Nie możemy też wchodzić w niektóre miejsca, bo jednak te miejsca ze względu na nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo lasu zostały jakby wyłączone. Są to uprawy leśne, ogrodzenia leśne, nie możemy wchodzić w te ogrodzenia. Są to drzewostany nasienne i ostoje zwierzyny, które są oznakowane tablicami. Są to rezerwaty przyrody. Tam się nie zapuszczamy. Nie zapuszczamy się też na tereny podmokłe, czy też w takie przegęszczone lasy, w których trudno jest nam się zorientować. No i też w takich miejscach zazwyczaj grzybów, które poszukujemy, nie ma.
8: Przypomnień nigdy za wiele. Chodzi o to, żeby wybierając się na grzyby, zamiast koszyka pełnego grzybów nie wrócić z koszykiem, w którym będzie mandat. I myślę tutaj o wjeżdżaniu samochodem do lasu, a tego robić nie wolno.
9: Tak jest. Są drogi udostępnione dla ruchu pojazdami. Są one oznakowane. Natomiast najbezpieczniej jest zatrzymać swój pojazd, samochód czy też motor na parkingu leśnym lub na miejscu postoju pojazdów przygotowanym specjalnie do tego celu i dalej pójść pieszo. Mandaty? No może nie mandat, ale jeśli spotkamy strażnika leśnego na swojej drodze, to na pewno będzie chciał z nami o tym porozmawiać.
8: Na pewno nie wolno rozpalać ogniska w lesie, prawda? Podczas grzybobrania to jest raczej rzadkość albo w ogóle chyba niespotykane, ale powiedzmy jeszcze o tym też.
9: Tak, nie rozpalamy ognia w lesie. Po pierwsze ze względów bezpieczeństwa pożarowego. Być może, że w okresie jesiennym to zagrożenie pożarowe nie jest aż tak duże jak w okresie letnim czy wiosennym, ale mimo wszystko rozpalanie ognisk w miejscach niewyznaczonych do tego celu jest zabronione. Nie wyrzucamy także niedopałków papierosów, bo to jest najczęstsza zmora i przyczyna powstawania pożarów w lesie, czyli działalność człowieka.
8: Pani rzecznik, a czy można pójść na grzyby z psem?
9: Oczywiście, że można, tylko musimy sobie zadać pytanie, czy takie grzybobranie z psem będzie dla nas przyjemne i dla naszego pupila, ponieważ pies musi być na smyczy. Nie możemy go puszczać luzem. Tak więc, czy zbieranie grzybów jedną ręką, trzymanie koszyka i jeszcze trzymanie psa na smyczy będzie tym, czego byśmy oczekiwali? Może na czas grzybobrania zostawmy po prostu naszego pupila w domu.
8: Najbezpieczniej, oczywiście. Zaczynając nasze dzisiejsze spotkanie, mówiłem o zbieraniu grzybów przez cały rok, również w zimie. I być może wyda się to komuś, poza oczywiście wytrawnymi grzybiarzami, dziwne, to jednak nie ma w tym przesady, pod warunkiem chyba, że zima nie jest zbyt sroga. Proszę powiedzieć, jak to jest? Czy w zimie można zbierać grzyby? Czy rosną grzyby w lasach Pomorza Zachodniego?
9: Trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ osobiście nigdy nie próbowałam zbierać grzybów zimą ze względu na warunki pogodowe czy też terenowe. Aczkolwiek wiem, że istnieją takie grzyby jak boczniaki, które właśnie w chłodnych temperaturach porastają pnie drzew, i tego typu grzyby jesteśmy w stanie spotkać o tej porze roku, no i nie zebrać.
8: Nie wybierała się pani nigdy na grzyby, nie zbierała pani grzybów? Podobno to jest bardzo relaksujące zajęcie.
9: Zimą nie, natomiast jesienią jak najbardziej. Oczywiście, że to jest bardzo relaksujące zajęcie. Wszystkim gorąco polecamy kontakt z naturą właśnie poprzez grzybobranie. Można pooddychać świeżym powietrzem, można oderwać się od codziennych obowiązków, skupić się tylko na wędrówkach czy też poszukiwaniu grzybów. Można na chwilę zapomnieć o naszych problemach i kłopotach i naprawdę się zrelaksować.
8: Ja chciałem zapytać jeszcze o grzyby rurkowe. Przeczytałem, że to są grzyby, które są najbezpieczniejsze, ponieważ jeśli ktoś nie ma pewności, czy to jest grzyb jadalny, czy też trujący, no to ryzyko zatrucia jest mniejsze. Jak to wygląda?
9: To prawda. W teorii najłatwiej, najprościej jest zbierać grzyby, które mają tak zwaną gąbkę pod kapeluszem, czyli grzyby kapeluszowe z hymenoforem pod spodem, tak profesjonalnie. Mhm. Natomiast wśród tych gatunków czy też rodzajów grzybów niestety można natknąć się na grzyby, które są co najmniej niejadalne. Dlatego tutaj byłabym mimo wszystko ostrożna i najlepiej byłoby zaopatrzyć się w atlas do grzybów. Jest teraz bardzo dużo różnych publikacji, które bardzo fajnie porównują grzyby jadalne do niejadalnych, te podobne do siebie bardzo, właśnie również te z rurkami pod kapeluszem.
8: Jest takie pytanie, pani rzecznik, które no chyba od wielu, wielu lat pada w przypadku rozmowy o grzybobraniu i pewnie różne są szkoły wśród grzybiarzy. Czy grzyby należy wykręcać czy wycinać?
9: Spodziewałam się tego pytania. I szczerze mówiąc, nawet trochę o tym poczytałam. Ci właśnie najbardziej doświadczeni grzybiarze podpowiadają, żeby jednak grzyby delikatnie wykręcać ze ściółki. Natomiast jeśli jest to trudne, bo grzyb jest mocno zakotwiczony, można je ściąć przy samej powierzchni ściółki, tak żeby nie uszkodzić grzybni.
8: A poproszę teraz o kilka dobrych rad dla grzybiarzy, tych doświadczonych, ale też tych, którzy chcieliby wybrać się na grzyby pierwszy raz.
9: Radziłabym wszystkim grzybiarzom, żeby mimo wszystko nie wybierać się samemu do lasu, żeby zawsze być z kimś, bo to zawsze raźniej i można się wesprzeć w sytuacjach kryzysowych, żeby nie popadać w rutynę, żeby być czujnym i zbierać grzyby tylko takie, których jesteśmy pewni. Nawet jeśli sprawdzamy w atlasie, a mamy cień wątpliwości, pozostawić dany egzemplarz w lesie, nic jakby to nie zmieni w naszych zasobach, a będziemy na pewno bezpieczniejsi i spokojniejsi, że się nie zatrujemy. Jeśli chodzi na przykład o kleszcze, to jest temat też, który dotyka całego roku i przed tymi kleszczami warto się zabezpieczać nawet podczas jesieni, podczas grzybobrania, czyli odpowiedni ubiór, długie rękawy, długie nogawki, zakryte obuwie, najlepiej kalosze, no i jakiś preparat odstraszający komary i kleszcze.
8: O zbieraniu grzybów w naszych lasach, w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie opowiadała Ewa Simonowicz-Woźniewicz, rzecznik nadleśnictwa RESCO, starszy specjalista służby leśnej. Pani Ewa zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną. Z tego co widzę już teraz na parkingach przy lasach, widać samochody, widać też ludzi, którzy wychodzą z lasu z koszykami. Jak jest w środku, jeszcze nie wiem. Nie wybrałem się jeszcze na grzybobranie. No ale cóż, wszystko przede mną, wszystko przed nami, bo jeśli ktoś nie lubi zbierać grzybów, albo się boi zbierać, bo i tak przecież bywa, no to las zawsze jest fantastycznym miejscem na relaks.
7: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
8: Będziemy teraz rozmawiać o pracy ratownika medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, ale porozmawiamy też o tym, czy my, mieszkańcy Pomorza Zachodniego, potrafimy udzielić pierwszej pomocy. Jak powinniśmy się zachować w wielu sytuacjach? Spójrzmy na to z punktu widzenia zawodowca, czyli ratownika medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. W naszej audycji gościem jest dr Karolina Gil.
7: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
8: Pani doktor, ja bym chciał zacząć od trudnych sytuacji, z którymi spotykają się ekipy wyjazdowe Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, z którymi spotykają się albo i nie. No to zaraz się okaże. Zanim dotknę sedna, to chciałbym zapytać o nieuzasadnione wezwania karetek pogotowia. Słyszałem, że to jest plaga. Jak to wygląda w województwie zachodniopomorskim?
10: Niestety, muszę się z tym zgodzić. Ludzie bardzo często nie do końca wiedzą, w jakich sytuacjach należy wezwać zespół ratownictwa medycznego, a w jakich przypadkach można się udać samodzielnie, na przykład na SOR, izbę przyjęć, bądź po prostu do lekarza pierwszego kontaktu lub do nocnej świątecznej opieki lekarskiej.
8: Czy jest dużo takich wezwań, czy umiarkowanie?
10: Wydaje mi się, że tak. Że te karetki bardzo często robią wizyty, z którymi pacjent mógłby się udać do lekarza pierwszego kontaktu.
8: Jak temu przeciwdziałać? Co zrobić? Uświadamiać, edukować?
10: Wydaje mi się, że największą rolę będzie odgrywała tutaj edukacja. To przede wszystkim przekazywanie społeczeństwu, do jakich stanów należałoby wezwać zespół ratownictwa medycznego, bo to bardzo często nie wynika z tego, że ktoś ma taki widzimisię, żeby wezwać karetkę, tylko raczej wynika albo z niewiedzy, albo z braku możliwości dostania się do
8: specjalisty, no właśnie. Pani doktor, starsi ludzie narzekają, że młodzież siedzi z nosem w telefonach komórkowych. No niestety czasem dzieje się to dosłownie, stąd też mamy wiele wypadków, na przykład na przejściach dla pieszych. Czy takie sytuacje też zdarzają się na Pomorzu Zachodnim? Pani wyjeżdżała do takich sytuacji? Do potrąceń właśnie związanych z takim zagapieniem się w telefon?
10: Może nie bardzo często, ale zdarzają się wyjazdy do osób potrąconych na przejściu. Tak jak pan słusznie zauważył, niestety osoby, które wchodzą na przejście dla pieszych, nie rozglądają się. Oczywiście kierowca ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa, ale jednak pieszy, wchodząc na jezdnię, też powinien się rozejrzeć, no bo tak naprawdę, jeżeli samochód w nas uderzy, no to tak na dobrą sprawę, to nam się stanie większa krzywda niż temu samochodowi.
8: Widziałem kiedyś taki bardzo wstrząsający filmik wyprodukowany na zlecenie bodajże policji w Szwajcarii, który jest tak wstrząsający i dotyka właśnie takiego przejścia dla pieszych. Młody człowiek ze słuchawkami, zatopiony w telefonie, wpada na przejście dla pieszych. Co się dalej dzieje, można się domyślić. Jest to tak bardzo dokładnie i brutalnie wręcz pokazane, że przyznam szczerze, na mnie zadziałało. Chociaż nie siedzę z nosem w telefonie, ale jednak do wyobraźni przemówiło i często na przejściu dla pieszych przypomina mi się ten fragment. Czy to też jest metoda, jak pani sądzi?
10: Wydaje mi się, że jest to dużo lepszy sposób, bo tak naprawdę my możemy mówić do ludzi i oni bardzo często jednym uchem wpuszczą, drugim wypuszczą, ale takie obrazowe przedstawienie sytuacji, jak może wyglądać zderzenie samochodu z pieszym i co nam może grozić, wydaje mi się dużo lepszym sposobem na to, żeby gdzieś tam społeczeństwo zaczęło zwracać na to uwagę.
8: Proszę sobie wyobrazić wezwanie do pacjenta do mieszkania. Wchodzi ekipa wyjazdowa, ubrana oczywiście w pomarańczowe swoje uniformy. No i okazuje się, że drzwi otwiera ktoś z rodziny, a w środku biegają dwa duże psy luzem. No i teraz jak zadziałać, jak zareagować, skoro państwo przyjeżdżacie, żeby pomóc, no ale najpierw musicie zadbać o własne bezpieczeństwo. Te psy są agresywne, widzą obce osoby w jaskrawych kolorach, które zbliżają się. Czy takie sytuacje też się zdarzają u was na Pomorzu Zachodnim?
10: To takie sytuacje się zdarzają. Jak przyjeżdżamy, bardzo często ludzie mówią, że te psy są niegroźne, że one nic nie zrobią. Tylko, że jeżeli przyjeżdżamy do kogoś do mieszkania, psy faktycznie mogą być niegroźne, ale w momencie, kiedy one widzą, że na przykład coś robimy przy właścicielu, to wtedy mogą różnie zareagować. Poza tym, no ja też sama mam dwa psy, więc wchodząc do takiego mieszkania, pies może tak naprawdę na mnie wyczuć zapach moich psów i też różnie się zachować. Więc jeżeli widzimy, że psy są, albo podchodząc do drzwi jakieś miski z jedzeniem, z wodą dla zwierząt, to też na samym początku prosimy, żeby psy zostały zamknięte i dopiero wtedy wchodzimy na wizytę. Dopóki pies nie będzie zamknięty w pomieszczeniu innym, to na taką wizytę nie wejdziemy.
8: To jest chyba jedyna słuszna droga, no bo najważniejsze to zdrowy, żywy ratownik. Trzeba najpierw o siebie zadbać, żeby móc uratować kogoś.
10: Tak, zarówno w udzielaniu pierwszej pomocy, jak i medycznych czynności ratunkowych, czyli tych czynności udzielanych przez zespół ratownictwa medycznego, najważniejsze na miejscu zdarzenia jest bezpieczeństwo własne. A więc dopóki nie będzie bezpiecznie, to tak naprawdę nie powinniśmy tej pomocy udzielać.
8: Pani doktor, chciałbym, żebyśmy się teraz troszeczkę przenieśli na drogi województwa zachodniopomorskiego. Pani jeździ w zespole wyjazdowym również. Chciałbym, żeby pani powiedziała z pani punktu widzenia, z obserwacji, jak wyglądają korytarze życia na drogach Pomorza Zachodniego. Mamy przecież sporo kluczowych tras, ale też tych nieco mniejszych, ale wezwania dotyczą nie tylko miejsc, którymi dojeżdżacie dużymi autostradami czy jakimiś drogami szybkiego ruchu. Ważne, żeby te drogi, jakiekolwiek by nie były, były przejezdne. Chciałbym, żeby pani powiedziała, czy kierowcy na Pomorzu Zachodnim stosują korytarz życia?
10: Wydaje mi się, że jest już dużo lepiej niż było kilka lat temu, że kierowcy są coraz bardziej uświadomieni, coraz bardziej wyedukowani i te korytarze życia tworzą. Także tutaj myślę, że nie mamy co narzekać.
8: Zostańmy jeszcze w klimacie kierowców. Chciałbym, żebyśmy się teraz przenieśli na osiedla. Nie tylko szczecińskie, mamy ich w województwie zachodniopomorskim, przecież w różnych miastach sporo, a ja chciałbym się skupić na szlabanach. Są takie osiedla, które mają zainstalowane szlabany albo kierowcy parkujący swoje samochody, mówiąc tak bardzo oględnie, gdzie się da, no tym samym utrudniają przejazd karetce pogotowia. Czy takie sytuacje również są niepokojące na Pomorzu Zachodnim?
10: Niestety tak. Najpierw chciałabym się odnieść do tych szlabanów. Widnieje na nich taka naklejka, że otwierają się na SOS, tylko bardzo często zanim one się otworzą, to chwilę trwa, więc ten cenny czas
8: upływa,
10: ucieka.
8: Tak.
10: Tak, jeżeli chodzi o stawianie samochodów w miejscach niekoniecznie do tego przeznaczonych, to tutaj też ten czas, zanim albo przejedziemy, albo dostaniemy się do pacjenta, bo okaże się, że na przykład nie możemy bliżej podjechać bloku, też uciekają cenne minuty. Moim zdaniem zawsze powinniśmy gdzieś tam z tyłu głowy mieć, że ta karetka jedzie do czyjejś rodziny. Może dzięki temu ludzie gdzieś tam zapamiętają, żeby się w odpowiedni sposób zachowywać.
8: No tak, bo przecież można sobie wyobrazić, że ta karetka pogotowia będzie pędziła być może za chwilę do mnie, do domu, albo straż pożarna przecież również w takiej sytuacji. Wystarczy sobie, tak jak pani doktor powiedziała, wyobrazić taką nieszczęśliwą sytuację.
10: No, zgadza się, bo jeżeli coś nas nie dotyczy, nie zawsze o tym myślimy, a jeżeli dana sytuacja ma dotyczyć nas czy naszych bliskich, to jednak to myślenie się zmienia i to diametralnie.
8: Była swego czasu bardzo głośna akcja w całej Polsce. Ona też trwa w różnych miejscach. Są też takie sytuacje, kiedy na moje pytanie o kopertę życia w lodówce niektórzy ludzie zdziwieni mówią, ale o co chodzi? Proszę powiedzieć, czy koperty życia w lodówce na Pomorzu Zachodnim to jest norma, czy to jest coś, co trzeba rozwijać?
10: Ja się z tym nie spotkałam. Wiem, że takie coś istnieje, ale ja osobiście się z tym nie spotkałam. Musimy pamiętać, że my jako pracownicy ochrony zdrowia nie możemy przeszukiwać mieszkań pacjentów, nie możemy grzebać po lodówkach, żeby coś znaleźć, jakąś dokumentację. Dokumentacja powinna być pozostawiona, no najlepiej w miejscu widocznym, żebyśmy mogli bez problemu się z nią zapoznać, a nie żebyśmy musieli jej szukać.
8: Groźna temperatura, teraz o tym chciałbym chwilę porozmawiać i nie mam na myśli wyłącznie upałów, choć to przychodzi nam przede wszystkim na myśl, ale również wychłodzenie organizmu, bo przecież takie sytuacje mamy przez cały rok, albo jest wyjątkowo gorąco, słyszymy ostrzeżenia i namawiania do nawadniania, do unikania otwartych przestrzeni nasłonecznionych. To samo dotyczy okresów zimowych, kiedy pojawia się zima ostra, mroźna, śnieżna, z dużymi przymrozkami, zwłaszcza nad ranem. Proszę powiedzieć, jak zapobiegać? To są proste sprawy, ale ja bym chciał, żeby pani doktor przypomniała to.
10: Przede wszystkim powinniśmy się stosować do tego, co nam mówią, nie wiem, w wiadomościach, w radio, żeby faktycznie, czy jeżeli chodzi o wysokie temperatury, czy o niskie, w miarę możliwości nie wychodzić z mieszkania. Jeżeli chodzi o wysokie temperatury, to tutaj kluczowe jest nawadnianie, staranie się, tak jak powiedziałam przed chwilą, nie wychodzić na słońce, nosić oczywiście nakrycie głowy. Jeżeli chodzi o niskie temperatury, to odpowiedni ubiór i też to tak naprawdę dbanie o siebie i ten komfort taki termiczny.
8: Chciałbym zapytać o najczęstsze powody wyjazdów karetek pogotowia w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie i w ogóle na Pomorzu Zachodnim w ostatnich kilku latach. Czy to jest uzależnione od pory roku, a może od czegoś innego?
10: Bardzo często jeździmy i do wypadków komunikacyjnych, do urazów, do omdleń. Wydaje mi się, że poniekąd jest to troszkę związane z porą roku. Jeżeli chodzi o omdlenia, no to tutaj temperatura ma kluczowe znaczenie. Jeżeli chodzi zaś o urazy, no tutaj jednak ten sezon zimowy, gdzie bardzo często jest ślisko, chwila nieuwagi, jakieś potknięcie i nieszczęście gotowe.
8: Wspomnieliśmy, kilka razy padło takie słowo edukacja. Zauważyłem, że jesteście bardzo aktywni jako Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie w mediach społecznościowych i fajnie, bo dużo się dzieje, dużo kolorowych obrazków, dużo informacji. Chciałbym zapytać, jak ludzie są tym zainteresowani? Co dają takie wydarzenia?
10: Wydaje mi się, że zainteresowanie społeczeństwa jest coraz większe, że ludzie wiedzą o tym, że się coś wydarzyć, mogą być świadkami jakiegoś zdarzenia i że tak naprawdę od nich będzie zależało to, czy dana osoba przeżyje, czy nie. Więc to, ta świadomość ludzi jest coraz większa i zauważyłam, że są zainteresowani i dorośli, ale również dzieci.
8: Doktor Karolina Gil jest ratownikiem medycznym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. 8 września przypada Ogólnopolski Dzień Ratownika Medycznego. No to świetna okazja, żeby podziękować ratownikom medycznym nie tylko w Szczecinie, nie tylko w województwie zachodniopomorskim za ich codzienną gotowość do ratowania ludzkiego życia. A ja myślę, że nie trzeba czekać specjalnie na ten jeden konkretny dzień, żeby podziękować, ale też wesprzeć i zrozumieć pracę ratownika medycznego, a przede wszystkim nie przeszkadzać im w pracy. To są zawodowcy, to są profesjonaliści, którzy pracują z pasją, z powołania, wiedzą co robią, wiedzą co i jak mają zrobić. My po prostu pozwólmy im działać, między innymi chociażby tworząc korytarze życia na naszych zachodniopomorskich drogach. żeby ułatwić przejazd karetki pogotowia. Profil wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie jest bardzo bogaty. Jest mnóstwo zdjęć, mnóstwo porad, bardzo ciekawych i praktycznych, przydatnych informacji, również dotyczących oczywiście AED, jak stosować, kiedy używać, gdzie szukać AED. Między innymi właśnie takie informacje znajdziemy na profilu wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie. Oczywiście stacja ma też swoją stronę internetową www.39.szczecin.pl.
15: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
8: Dziś jesteśmy w wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie. Jesteśmy wirtualnie, oczywiście łączymy się z dr Karoliną Gil, ratownikiem medycznym właśnie w wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie. Teraz będziemy rozmawiać o przekazywaniu wiedzy, o szkoleniach, o pogadankach, między innymi z dziećmi.
15: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
8: Czy dzieci podczas spotkań z wami, przy okazji różnego rodzaju eventów, spotkań, zaskakują pytaniami albo swoją dojrzałością?
10: Czy zaskakują pytaniami? No, dzieci, wydaje mi się, że te swoje pytania mają takie bardzo szczere i to, co je ciekawi, to nie mają problemu, żeby o to zapytać. Teraz nie przychodzi mi na myśl żadne takie pytanie, no ale dzieci mają to do siebie, że one wszystko mówią z rozbrajającą szczerością. Dzieci są taką specyficzną bardzo grupą, ale też bardzo aktywną, bardzo zaangażowaną i no, skupiającą się na tym, co mają do zrobienia.
8: I ważne też jest to, kto i w jaki sposób pokazuje, prezentuje. Ja byłem świadkiem takiej sytuacji, kiedy ratownik medyczny pokazywał działanie AED dzieciom i w ogóle pierwszą pomoc, wokół niego siedziało może 20-30 dzieci. Wszystkie były bardzo pochłonięte tym, co widzą, co słyszą. Były bardzo tym zainteresowane i przyznam się szczerze, że ten widok mnie poraził wręcz, tak pozytywnie oczywiście.
10: Tak, to dużo zależy jednak od przekazu i od tego, w jaki sposób te dzieci staramy się zaangażować. No bo jednak dla dziecka taki suchy wykład, żeby powiedzieć krok po kroku, co należy zrobić, no to bardzo często nie trafi. Dziecku jednak trzeba pokazać, wytłumaczyć. Jeżeli chodzi zaś o użycie AED, ja zawsze dzieciom mówię, że to jest właśnie bajecznie proste, że wystarczy nacisnąć guzik i on wszystko powie. Jak dzieci same włączą to AED i usłyszą, jak coś do nich mówi, no to tym bardziej są zaangażowane, bo bardzo często jest tak, że pierwszy raz takie urządzenie widzą.
8: Chciałbym jeszcze poruszyć taki temat pamięci, czy też obawy. Spotkałem się z takimi głosami, jak ja to wszystko zapamiętam, co trzeba zrobić w trudnej sytuacji. Spotkałem nawet taką osobę, która u siebie w biurze na tablicy ma powieszoną grafikę, jak postępować przy pierwszej pomocy i co to jest pozycja boczna ustalona. To też jest przykład na to, że ludzie się interesują tymi sprawami.
10: Tak, zgadza się. Jeżeli chodzi o zastanawianie się, czy wszystko zrobimy dobrze, tak naprawdę to, o czym powinniśmy pamiętać, to jest sprawdzenie własnego bezpieczeństwa i numer alarmowy. Jeżeli zadzwonimy na 999 bądź 112, to osoba, która odbierze, ona nas poinstruuje krok po kroku, co należy zrobić, więc tak naprawdę nie powinniśmy się obawiać, że czegoś zapomnimy, że coś pominiemy, bo ta osoba, która będzie z nami rozmawiała, wyjaśni nam, przypomni, co należy zrobić w danej sytuacji.
8: Dobrze jest włączyć tryb głośnomówiący i położyć sobie ten telefon obok poszkodowanego, który zasłabł, bo wtedy mamy ręce wolne, prawda, pani doktor?
10: Zgadza się. Jeżeli chodzi właśnie o to wzywanie pomocy, o dzwonienie, to też wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji, czyli tak najważniejsza książka, która mówi nam o tym, co należy robić w sytuacji, kiedy widzimy kogoś, kto leży, to tam też zwracana jest uwaga na to, żeby jednak włączyć ten tryb głośnomówiący, bo tak jak pan zresztą słusznie zauważył, dzięki temu mamy wolne ręce i chociażby możemy sprawdzić po udrożeniu dróg oddechowych, czy dana osoba oddycha.
8: Tak, wszystko usłyszymy od koordynatora ze 112 czy z 999. Natomiast myślę sobie, że dobrze byłoby, oczywiście nie w tej chwili i nie wszyscy naraz, ale dobrze byłoby, gdybyśmy się wszyscy jako społeczeństwo, nie tylko w województwie zachodniopomorskim w ogóle, zainteresowali chociażby tym, jak prawidłowo uciskać klatkę piersiową, czyli już te takie typowo techniczne szczegóły, o których usłyszymy przez telefon od koordynatora, natomiast jak ułożyć dłonie, z jakim naciskiem przeprowadzać pierwszą pomoc, resuscytację, to myślę, że to nie jest chyba dużo dla kogoś, kto chciałby jednak mieć spokojną głowę, że w razie sytuacji trudnej sobie poradzi. Jak pani sądzi, pani doktor?
10: Wydaje mi się, że na pewno osoba, która odbierze ten telefon, która będzie z nami rozmawiała, poinstruuje nas, co mamy robić. Jeżeli chodzi o to ułożenie rąk czy uciskanie klatki piersiowej, to tutaj naprawdę nie ma dużej filozofii, bo ręce musimy ułożyć na środku klatki piersiowej i uciskać na prostych ramionach. I bardzo często będzie tak, że dyspozytor medyczny czy operator numeru 112 będzie nam liczył, z jaką częstotliwością uciskać. No raczej to już będzie dyspozytor medyczny, bo jeżeli dzwonimy na 112, operator zbiera te podstawowe informacje i tak łączy z dyspozytorem, czyli osobą, która ma to wykształcenie medyczne, więc to raczej dyspozytor będzie nas instruował, co należy zrobić.
8: Czyli na pewno nie będziemy sami w tym wszystkim.
10: Nie, dyspozytor z nami będzie do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Więc dlatego ważne jest to, żeby nie rozłączyć się nigdy jako pierwszym. Przekazać to, co ma się do przekazania. Jeżeli dyspozytor uzna, że dowiedział się już wszystkiego, to on zakończy pierwsze połączenie, ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o nagłe zatrzymanie krążenia, to tutaj dyspozytor raczej na pewno będzie z nami do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.
8: Bardzo ważna uwaga, to podkreślmy, nie rozłączamy się pierwsi, czekamy, aż zrobi to operator, osoba z medycznym doświadczeniem. Ja bym chciał, żeby pani doktor

0: 999 bądź 112. Włączamy tryb głośnomówiący, sprawdzamy oddech, jeżeli nie oddycha, bądź ten oddech jest nieprawidłowy. Wtedy przechodzimy do uciśnięć klatki piersiowej i jeżeli jest możliwość użycia AED, jedna osoba uciska klatkę piersiową, druga idzie pod AED, włącza je i po włączeniu to urządzenie nam po kolei mówi, co dokładnie mamy zrobić. Ważne jest to, żeby nie zapomnieć o tym, że AED nie zwalnia nas z uciśnięć klatki piersiowej. To nie jest tak, że to urządzenie zastąpi to uciśnięcia. Ono jest bardzo ważne, zgadza się, ale tak samo ważne są uciśnięcia klatki piersiowej.
1: Ale to też usłyszymy z tego urządzenia, prawda?
0: Tak, tak. Ono nam powie na samym początku, żeby nakleić elektrody w miejscach, gdzie jest wyznaczone. Na elektrodach będzie rysunek, w którym miejscu trzeba je nakleić. Jeżeli będziemy mieli w danym momencie nie dotykać pacjenta, to nam też o tym powie. Jeżeli defibrylacja będzie zalecana, to usłyszymy. Jeżeli nie będzie zalecana, to też to urządzenie nam powie. Także no tutaj nie ma większej filozofii i po wykonaniu defibrylacji bądź w sytuacji, kiedy nie będzie zalecana defibrylacja, powie nam o tym, żeby z powrotem tą klatkę piersiową uciskać i po 2 minutach znowu będzie analiza rytmu serca. I tak co 2 minuty. Także to urządzenie samo będzie odliczało czas i samo będzie analizowało ten rytm serca.
1: Podkreślmy to obalenie mitu, które polega na tym, że boję się użyć AED, bo mogę zrobić krzywdę temu człowiekowi. Krzywdę chyba zrobimy wtedy, jeżeli nie użyjemy.
0: Dokładnie. Jeżeli na samym początku sprawdziliśmy przytomność, ktoś jest nieprzytomny i nie oddycha, no to tutaj większej krzywdy komuś nie możemy zrobić, możemy mu tylko pomóc. Użycie AED, jeżeli występuje rytm do defibrylacji, tak naprawdę zwiększa szanse na przeżycie danej osoby, więc no, warto jest zaznajomić się z tym, gdzie takie AED są w pobliżu naszego miejsca pracy bądź miejsca zamieszkania, żeby w razie czego wiedzieć, gdzie tego AED szukać.
1: Puentą naszej rozmowy, pani doktor, niech będzie moje ostatnie pytanie. Już kiedyś je zadałem, bo już rozmawialiśmy przecież. Zadałem pani trudne, chociaż na pozór bardzo proste pytanie i do dzisiaj pamiętam odpowiedź. Mam ją z tyłu głowy. Pani doktor, jak czuje się człowiek, który uratuje komuś życie? Jakie to jest uczucie? No to, pani to zrobiła wiele razy.
0: To jest uczucie nie do opisania.
1: Właśnie to są te słowa, które zostały w mojej głowie.
0: No bo to aż mam ciarki teraz, ale naprawdę, jeżeli raz się komuś uratuje życie, to zostaje naprawdę z tyłu głowy i ta świadomość tego, że kogoś uratowaliśmy, to jest coś, co napędza i wydaje mi się, że chyba nie ma lepszego uczucia niż świadomość tego, że kogoś się uratowało i dzięki nam ktoś może żyć. Bo tak naprawdę to, co ja też zawsze powtarzam na szkoleniach, to tak najistotniejszymi osobami w tym całym systemie to są tak naprawdę świadkowie zdarzenia, bo możemy mieć najlepsze szpitale, najlepiej wyposażone, najnowocześniejsze karetki, najlepszych medyków, ale to i tak nie będzie potrzebne, jeżeli osoba, która jest świadkiem zdarzenia, jeżeli ona nie zadzwoni i nie udzieli tej pomocy, bo karetki nie jeżdżą po mieście i nie szukają pacjentów, my dostajemy wezwanie w momencie, kiedy ktoś zadzwoni, więc tak naprawdę kluczową rolę odgrywają tutaj świadkowie zdarzenia, którzy informują o danej sytuacji.
1: No tak, bo przecież nawet jeżeli zauważymy na przystanku autobusowym śpiącego człowieka, być może bezdomnego, nie wiemy tego, a jest minus 15 stopni i widzimy to z okna autobusu i zadzwonimy na 112, to prawdopodobnie uratujemy mu życie, również w taki sposób.
0: Co do wykonywania telefonów, jadąc autobusem albo samochodem, albo będąc w mieszkaniu i widząc coś z okna, oczywiście jeżeli wezwiemy, to zazwyczaj ta karetka będzie zadysponowana. Ja jednak zachęcam bardzo często ludzi, żeby poświęcili chwilę czasu i żeby sprawdzili, czy ta osoba jest przytomna i czy oddycha, bo oczywiście samo wykonanie telefonu

0: Ono jest ważne, ale jeżeli na przykład u danej osoby wystąpi nagłe zatrzymanie krążenia, to tutaj jest bardzo ważny czas. I dobrze by było zatrzymać się, poświęcić tą chwilę, bo tak jak mówię, jeżeli się okaże, że jest nagłe zatrzymanie krążenia, to najważniejszych jest tak naprawdę te pierwsze 5 minut, więc żeby już tutaj zacząć działać i tej osobie pomóc.
1: I znowu się czegoś nauczyłem, pani doktor, bo o tym nie pomyślałem, a to przecież jest takie, nie powiedziałbym może proste, ale tak oczywiste. Bardzo dziękuję za te słowa. Ja myślę, że nasi słuchacze na Pomorzu Zachodnim, niektórzy przynajmniej, też się nad tym zastanowią. Pięknie dziękuję za tą rozmowę, pani doktor.
0: Dziękuję ślicznie.
1: Tak, każde spotkanie z dr Karoliną Gil jest nie tylko bardzo pouczające i bardzo przydatne nam wszystkim, ale również, jak słyszeliśmy, bardzo sympatyczne. Doktor Karolina Gil jest ratownikiem medycznym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Wierzę, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie, bo tematów medycznych jest przecież bardzo dużo. Chciałbym jeszcze przypomnieć o dwóch miejscach. Jedno to profil Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, gdzie można pooglądać wiele, wiele zdjęć z różnych akcji, z różnych sytuacji dotyczących właśnie ratowników medycznych, ekip wyjazdowych. Jest też strona internetowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Ta strona to www.39.szczecin.pl. 39.szczecin.pl. Na tej stronie również jest sporo informacji bardzo przydatnych. Są również dane różnego rodzaju. Wielu z nas takie informacje, takie liczby zainteresują. www.39.szczecin.pl.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
3: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
4: Bogdan Widawka, bardzo ciepło witam w naszym magazynie. Przed nami kilka bardzo ważnych, ale również ciekawych spraw, które chciałbym poruszyć. Już za moment porozmawiamy o elektrycznych hulajnogach i o korytarzu życia.
5: No myślę, że jeszcze nie można tego nazwać problemem, natomiast można nazwać tę sytuację, że tych hulajnóg jest coraz więcej i prędkości są przekraczane podczas podróży tymi jednośladami jako wyzwanie dla policjantów.
4: W tej godzinie spotkamy się też z osobą, która reprezentuje chyba najbardziej sympatyczny zawód w Polsce.
6: Ja zawsze żartuję, bo to szczególnie u starszych ludzi było takie przeświadczenie: bądź grzeczny, bo przyjdzie kominiarz i cię zabierze.
4: I już wiadomo, o jaki zawód chodzi. To oczywiście żart, ale poważne i bardzo ciekawe sprawy związane z pracą kominiarza jeszcze w tej godzinie w naszym magazynie.
3: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
4: A teraz porozmawiamy o bezpieczeństwie nie tylko na drogach, ale też niestety na chodnikach. Wszystko się zaraz wyjaśni. Podkomisarz Piotr Jaworski, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie, jest naszym pierwszym gościem w magazynie.
3: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
4: Korytarz życia. To jest temat, który wypływa co roku dość szeroko. Niektórzy kierowcy stosują się do korytarza życia, niektórzy no chyba jeszcze do końca nie rozumieją, na czym to polega. Czy kierowcy na Pomorzu Zachodnim stosują się do tej zasady?
5: Z moich obserwacji jako kierującego, który no, często porusza się po drogach szybkiego ruchu na terenie Pomorza Zachodniego, mogę śmiało powiedzieć, że przypadki niestosowania się do przepisów dotyczących utworzenia korytarza życia, który no bez wątpienia toruje drogę dla służb w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, na przykład podczas wypadku drogowego. Raczej są to incydentalne przypadki, że kierujący się do tego nie stosują. Nie pamiętam w przeciągu kilkunastu, kilkudziesięciu miesięcy, żebym, czy ja prywatnie, czy też policjanci, którzy pełnią służbę na drodze, informowali o tego typu sytuacji. Natomiast wiemy, że ten korytarz życia jest korytarzem, który tak naprawdę w momencie, kiedy byłby zagrodzony przez jeden lub zespół pojazdów, no przełożyłby na szale być może czyjeś życie i zdrowie. Dlatego tutaj oczywiście mogę śmiało chwalić kierujących, którzy poruszają się po naszych drogach, że stosują się do przepisu i ten korytarz życia w przypadku sytuacji newralgicznej jest stworzony.
4: Hulajnogi elektryczne, nie mogę nie zapytać o to, czy to jest poważny problem na Pomorzu Zachodnim. Mówię o przypadkach jazdy chodnikiem, między pieszymi, potrącenia, czy nawet pozostawianie hulajnóg na środku chodnika, no i w związku z tym jednak też powodowanie jakiegoś niebezpieczeństwa dla pieszych.
5: Panie rektorze, hulajnogi elektryczne to jest wynalazek, który no, miał się przysłużyć przede wszystkim transportowi, szybszemu transportowi osób, ale czy aż tak szybkiemu, no to już możemy sobie zadać pytanie sami, jako osoby, które obserwują. No myślę, że jeszcze nie można tego nazwać problemem, natomiast można nazwać tę sytuację, że tych hulajnóg jest coraz więcej i prędkości są przekraczane podczas podróży tymi jednośladami jako wyzwanie dla policjantów. Szanowni Państwo, musimy mieć na uwadze jedną rzecz. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo i swoich najbliższych. Mówię tutaj konkretnie o dzieciach. Jeżeli chcemy zrobić komuś prezent na święta, na komunię czy z okazji urodzin, zastanówmy się kilka razy, czy osoba, dla której taki prezent w postaci hulajnogi elektrycznej miałby być wręczony, ma odpowiednią korespondencję z wiekiem. My jako policjanci bardzo często obserwujemy bazowe wykroczenie, czyli poruszanie się dwóch osób na hulajnodze na przykład miejskiej. Mówię tutaj o dużych aglomeracjach, Szczecin, bądź też duże miasto Koszalin czy Stargard. Proszę Państwa, to jest wykroczenie i na hulajnodze możemy poruszać się wyłącznie jako my kierujący bez pasażera. To jest pierwsza sprawa. Pamiętajmy też o kaskach. Nie dla wszystkich te kaski są obowiązkowe, natomiast jeżeli już decydujemy się na taki pojazd, w którym środek ciężkości jest w specyficzny, zupełnie inny sposób umiejscowiony niż na przykład podczas jazdy rowerem czy motocyklem, załóżmy kask. Taka wywrotka może kosztować nas nie tylko utratę zdrowia, połamanie kończyn, różnego rodzaju otarcia, ale też utratę życia. To jest jeden aspekt sprawy związanej z jednośladami elektrycznymi, natomiast tutaj widzimy obecnie dużo większe wyzwanie dla nas, czyli pojazdy, które przypominają swoją konstrukcją motocykl lub motorower. Są to pojazdy, które coraz częściej są nabywane przez użytkowników kilkunastoletnich. No, zapewne też są zakupowane przez rodziców. Natomiast, szanowni państwo, żeby takim pojazdem się poruszać, w większości przypadków potrzebne są uprawnienia w postaci co najmniej prawa jazdy kategorii AM, czyli dawnej karty motorowerowej. Ten pojazd, aby mógł się poruszać po jezdni, nie po chodniku, nie po ścieżce rowerowej, powinien być również zarejestrowany, posiadać tablicę rejestracyjną i obowiązkowe ubezpieczenie OC. Tylko w takim przypadku użytkownik tego pojazdu, który nim kieruje, powinien mieć również na głowie kask i poruszać się po jezdni, tak jak motorower czy motocykl.
4: O korytarzach życia, ale też o hulajnogach elektrycznych mówił podkomisarz Piotr Jaworski, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie.
3: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
4: Czy zapraszałem już dzisiaj do lasu? Chyba jeszcze nie. Ale tam się teraz wybierzemy. Na grzyby. Ewa Simonowicz-Woźniewicz jest rzeczniczką nadleśnictwa RESCO, starszym specjalistą służby leśnej. Zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną. No to co? Na grzyby.
3: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
4: Ja chciałem panią zapytać o pani ulubione grzyby, czy też jeden gatunek grzyba.
2: Tak, jest taki gatunek grzyba, jest to kania, inaczej sowa. Nie wszyscy je zbierają, natomiast ja je uwielbiam. Potrafię rozpoznawać, zresztą z mężem bardzo chętnie zbieramy, potem smażymy na patelni i się nimi zajadamy. Mąż nauczył zbierać mnie na przykład lejkowce dęte. Jest to grzyb, który jest bardzo charakterystyczny, ma fioletowy kolor, jest bardzo smaczny, ale też nie wszyscy potrafią je rozpoznawać. Także to zależy, kto jak się nauczył w dzieciństwie, jak mu rodzice pokazali. Jest mnóstwo grzybów, które naprawdę są bardzo smaczne, ale trzeba je umieć rozpoznawać.
4: No właśnie, ja między innymi dlatego nie wybieram się nigdy na grzyby, chociaż las uwielbiam i bardzo często zapuszczam się do lasu właśnie po to, żeby się zrelaksować. Natomiast na grzyby nie chodzę, dlatego że ja się po prostu boję, że zbiorę nie to, co trzeba. Czy takie obawy są jednak jednostkowe, czy spotyka się pani z takimi obawami właśnie szerzej?
2: Tak, ludzie mają obawy i z tego też powodu nie zbierają. To słyszymy często od ludzi odwiedzających lasy. Ale to jest bardzo dobre podejście, bo jeśli nie wiem, nie znam, po prostu nie zbieram grzybów. Grzyby można kupić w sklepach, przygotowane, wysuszone. Można też w razie wątpliwości zgłosić się do stacji sanepidu w naszym powiecie. Tam są grzyboznawcy, którzy pomogą w rozpoznawaniu grzybów. Natomiast ten temat wymaga bardzo dużej ostrożności.
4: Tak jest. Zapachniało lasem na naszej antenie, przyznam szczerze.
2: Super, bardzo się cieszę. Natomiast jeśli mogłabym jeszcze coś powiedzieć,
4: bardzo proszę,
2: to mam taką niespodziankę dla wszystkich słuchaczy. Otóż chciałabym serdecznie zaprosić do udziału wszystkich miłośników grzybobrania w konkursie organizowanym przez Nadleśnictwo RESCO. Jest to kolejna edycja konkursu na największego grzyba Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Pod odświeżoną nazwą Ale Grzyb szukamy olbrzyma w myśl czterech zasad. Znajdź, zmierz, zgłoś i zostań rekordzistą. Wszystkie szczegóły na naszej stronie internetowej Nadleśnictwa Resco, jak również na stronie w mediach społecznościowych. Także gorąco zapraszam, czekają atrakcyjne nagrody.
4: Jak długo potrwa ten konkurs? Do kiedy?
2: Tak, konkurs trwa od 1 września do 31 października.
4: Ja chciałem jeszcze o jedną rzecz zapytać. No nie mogę takiego pytania nie zadać po pani zaproszeniu. Jakiego największego grzyba pani widziała?
2: No to był grzyb, który wygrał poprzednią edycję naszego konkursu. Była to kania, która miała przeolbrzymi kapelusz. Jak pan przesłał zdjęcie, to ten kapelusz miał kształt parasola nad jego głową. Także sobie proszę wyobrazić, to było ponad metr długości obwodu tej kani. Także coś niesamowitego.
4: A czy wśród grzybiarzy jest podobna historia jak wśród wędkarzy? To znaczy, że wędkarze chwalą się swoimi okazami, grzybiarze też pewnie.
2: Tak, chwalą się. Jest mnóstwo stron na Facebooku, gdzie grzybiarze przechwalają się swoimi znaleziskami. Tak samo przychodzą do nas, pokazują, przesyłają zdjęcia. Jest to wspaniała pasja i naprawdę polecana dla każdego.
4: Na grzyby nas zapraszała, ale też do wzięcia udziału w konkursie Ewa Simonowicz-Woźniewicz, rzecznik Nadleśnictwa RESCO, starszy specjalista służby leśnej. Pani Ewa zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną. Podam jeszcze adres strony internetowej, gdzie jest mnóstwo szczegółów na temat konkursu Ale Grzyb i zdjęcia też są: www.resco-szczecin-lasy.gov.pl.
3: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
4: A teraz przypomnijmy sobie niektóre tylko wydarzenia ważne i ciekawe, które w mijającym tygodniu miały miejsce na Pomorzu Zachodnim.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
4: To ma być sygnał alarmowy i protest przeciwko pogarszaniu się bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych apelował do prowadzących pociągi, by 11 września przez całą dobę pokonywali przejazdy z prędkością maksymalnie 20 km na godzinę. Decyzja zapadła po serii groźnych zdarzeń na polskich torach, a bezpośrednim impulsem był środowy wypadek pociągu PKP Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin. Skład zderzył się w Sokolnikach Suchych na Mazowszu z ciężarówką wjeżdżającą na przejazd kolejowo-drogowy. Lokomotywa i część wagonów wykoleiły się, a pociągiem podróżowało około 120 osób. 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko, jedna osoba zmarła. Szeroko o tym informowała Szczecińska Wyborcza. Policja w Reczu sprawdza, jak mogło dojść do wypadku na gminnych dożynkach. Ranne zostały 4 osoby. Impreza odbyła się mimo ostrzeżeń o spodziewanym silnym wietrze. O szczegółach Miłosz Gocłowski.
7: Najciężej ranny mężczyzna trafił do szpitala w Szczecinie w stanie ciężkim. Został przygnieciony drzewem. W wyniku upadku uderzył głową w ławkę. Organizator dożynek miał nie otrzymać informacji o spodziewanych trudnych warunkach pogodowych.
4: W ubiegłą sobotę wiatr wiał z prędkością do 85 km na godzinę. Z tego powodu odwołane zostały podobne imprezy w okolicznych gminach. Szczecin chce przywrócić popularność miejskiego roweru. Na użytkowników czekają konkursy z nagrodami. Codziennie jeden z wypożyczających otrzyma zwrot środków za swoją jazdę, a szkoły mogą zamówić rowery na lekcje WF-u. Mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta.
8: To jest taka alternatywa do takich, no może nie nudnych, ale bardziej z tradycyjnych, sztampowych lekcji WF-u. Tu wystarczy zgłosić się do naszej spółki. Dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły. Odbierzemy je potem po zajęciach.
4: Promocyjna akcja potrwa do końca miesiąca. Zmiany na torach kolejowych zachodniego Pomorza. Od 14 września wznowione zostają prace między Białogardem a Kołobrzegiem. Jak informuje spółka PKP, ruch pociągów na tym jednotorowym odcinku będzie wstrzymany do 12 grudnia. Uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół, a Woliński Park Narodowy zaprasza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i edukatorów na bezpłatny cykl 5 szkoleń przyrodniczych z wykładami, warsztatami i zajęciami w terenie. Pierwszeństwo mają nauczyciele z gmin sąsiadujących z parkiem, m.in. gminy Wolin. Przekazywanie wiedzy o przyrodzie mieszkańcom regionu jest niezwykle ważne, mówi Elżbieta Waliszewska-Lorent, główny specjalista do spraw edukacji Wolińskiego Parku.
9: Edukacja jest jednym z podstawowych zadań parku, oprócz ochrony przyrody i udostępniania turystycznego.
4: Nabór do projektu Przyroda Wolińskiego Parku Narodowego Znam i Chronię potrwa do 14 września. Przed końcem roku przebudowa ulicy Elizy Orzeszkowej w Kamieniu Pomorskim Wiejskiej powinna zostać zakończona. Na jakim etapie są prace? Trwają roboty w rejonie skrzyżowania z ulicą Mieszka I, montowane jest też oświetlenie. Mieszkańcy liczą, że listopadowy termin oddania inwestycji nie zostanie wydłużony. Tymczasem część odcinków rowerowej trasy Berlin-Szczecin-Kołobrzeg jest już prawie gotowa. Prace budowlane między miejscowościami Kłodzino i Upadły w gminie Kolczewo powinny planowo zakończyć się w październiku. To pierwszy fragment północnej części szlaku, którego pętla będzie miała w przyszłości 800 km.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
4: To oczywiście jeszcze nie koniec naszego magazynu, właściwie dopiero go rozpoczęliśmy. Zapraszam do słuchania.
3: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
4: Wzbudzają sympatię, to nie ulega żadnej wątpliwości, ale przede wszystkim dbają o to, żebyśmy byli bezpieczni. Kominiarze. O nich będziemy teraz rozmawiać, a raczej o jednym z nich. Daniel Okruch jest mistrzem kominiarskim, prezesem Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie. Będziemy rozmawiać o tym, czym zajmuje się kominiarz, ale też jakie to ma przełożenie na nasze codzienne życie. Zapraszam.
0: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
4: Regularne wizyty kominiarza to obowiązek właściciela lub zarządcy budynku i to wynika bezpośrednio z przepisów ustawy Prawo Budowlane, ale też przepisów przeciwpożarowych. Zacznijmy od odpowiedzi na najprostsze pytanie. Co to jest przegląd kominiarski i na czym on polega?
6: Przegląd kominiarski jest to w przepisach nazwane okresową kontrolą przewodów kominowych. Jest to określenie, czy przewody kominowe i urządzenia, które są do tych przewodów kominowych podłączone, nadają się do dalszej bezpiecznej eksploatacji. W ramach polskiego prawa budowlanego wyróżniamy okresową kontrolę budynków, obiektów w sumie, które są wielkopowierzchniowe, czyli posiadają powyżej 1000 metrów kwadratowych powierzchni dachu bądź 2000 metrów kwadratowych zabudowy i je musimy przeglądać dwa razy w roku, do końca maja i do końca listopada, oraz pozostałe obiekty, które posiadają przewody kominowe, w nich robimy przeglądy, robimy tą okresową kontrolę przynajmniej raz w roku. Dodatkowo poza czynnościami przeglądowymi, czyli sprawdzeniem drożności, sprawdzeniem stanu technicznego, istnieje jeszcze konieczność czyszczenia przewodów kominowych. Tu już wchodzą w życie przepisy przeciwpożarowe i one narzucają na nas w okresie użytkowania przynajmniej raz na 3 miesiące czyszczenie przewodów dymowych, czyli przewodów, do których podłączone są urządzenia na paliwo stałe. Czyszczenie przewodów spalinowych, czyli tam, gdzie mamy podłączone kotły gazowe, kotły olejowe, tu w tym momencie raz na 6 miesięcy, co pół roku, i czyszczenie przewodów wentylacyjnych raz w roku. Wyjątkami są jeszcze pomieszczenia, gdzie jest zbiorowe żywienie, one mają odrębne przepisy, ale to jest dodatek aniżeli reguła i tutaj bardziej bym się raczej skupiał na tych rzeczach w domach jednorodzinnych czy wielorodzinnych, no bo to jest to nasz temat naszej rozmowy.
4: Słuchają nas słuchacze ze Szczecina, z okolic Szczecina, z kilkunastu miejscowości Pomorza Zachodniego i pewnie odpowiedź na to pytanie jest dla nich bardzo ważna, jak zresztą też inne, ale chciałbym pana teraz zapytać o to, kiedy najlepiej zlecić kontrolę przewodu kominowego? Mam na myśli porę roku. Czy to jest istotne?
6: Przeglądy są istotne, nawet przepisy narzucają, kiedy ten przegląd powinien się odbyć, bo normy nam narzucają, że przegląd powinien się odbyć wiosenną porą. Niestety jest to niemożliwe, żeby wszystkich zadowolić i dogodzić w danym terminie, tak? Przeglądy generalnie wykonywane są cały rok. Myślę, że najwięcej uzyskamy w momencie, kiedy jest chłodniej na dworze, cieplej w mieszkaniu, bo wtedy przewody grawitacyjne działają, no, wynika to z praw fizyki, ale zarówno wiosna, jesień czy zima pod względem skuteczności działania przewodów grawitacyjnych jest dobrym okresem do wykonywania kontroli. O tyle w porze letniej na stromych dachach jest po prostu bezpiecznie dla nas, jako dla osób, które wykonują kontrolę. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, narzucają przy stromiznach dachowych oraz przy dachach pokrytych łamliwym bądź tłukącym poszyciem komunikację dachową. Wszelkiej maści stopnie, ławy montowane w poszyciu dachu, które umożliwiają bezpieczne wyjście czy z drabiny zewnętrznej, czy z okna wyłazowego i poruszanie się do instalacji kominowych celem wykonania przeglądu, celem wykonania czynności konserwacyjnych.
4: Na Pomorzu Zachodnim sporo jest mieszkań, domów, które są ogrzewane gazem, czy też przy pomocy pompy ciepła. Ja chciałem pana zapytać, czy wizyta kominiarza w takich przypadkach, kiedy dom, mieszkanie jest ogrzewane gazem, czy pompą ciepła, jest również obowiązkowe?
6: Tutaj trzeba byłoby rozgraniczyć, czy w budynku występują przewody kominowe. Należałoby sięgnąć do definicji, czym jest przewód kominowy. I o ile w przypadku instalacji gazowej w budynku jest obowiązkowa, oprócz wizyty kominiarza, zgodnie z artykułem 62 prawa budowlanego, wizyta osoby posiadające uprawnienia dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych i wykonana próba szczelności instalacji gazowych, również najmniej raz w roku, tak jak przewodów kominowych, czy w przypadku budynków wielkopowierzchniowych dwa razy do roku, jest elementem tego artykułu, jest konieczna. W przypadku pompy ciepła tu już nie mają zastosowania przewody kominowe, nie ma tu w tym momencie przewodu kominowego, więc taka okresowa kontrola już nie przewodu kominowego, ale tej instalacji wentylacji, bo coraz bardziej popularne mamy budynki, które nie posiadają w ogóle przewodów kominowych. Myślę tutaj o budynkach nowoczesnych, gdzie jest zastosowany system rekuperacji. W takim przypadku konieczna jest osoba posiadająca uprawnienia z branży sanitarnej, budowlane z branży sanitarnej, która może nam przegląd taki wykonać, bo ona nam po wystawieniu dokumentów, ten dokument będzie miał moc prawną. Przegląd wykonany w takim budynku przez osobę, która nie posiada tych uprawnień budowlanych, a posiada tylko i wyłącznie uprawnienia mistrza kominiarskiego, no już jest troszeczkę wykroczeniem poza swoje kompetencje.
4: Niewpuszczenie kominiarza na obowiązkowy przegląd przewodów dymowych, spalinowych czy wentylacyjnych to proszenie się o kłopoty, bo czekają nas wtedy w takich sytuacjach konsekwencje prawne i finansowe. Ja wiem, że kominiarz to jest osoba obdarzona wielką sympatią społeczeństwa, ale chciałem pana zapytać, czy spotkał się pan z taką sytuacją, że ktoś nie chciał pana wpuścić do domu, do mieszkania na przegląd?
6: Niejednokrotnie spotykamy się z odmowami. To, co pan przytoczył, faktycznie konsekwencje prawne i finansowe zgodnie z przepisami są. Aczkolwiek w mojej praktyce zawodowej już wieloletniej nie słyszałem o przypadku, który miał miejsce i faktycznie został potwierdzony, że ktoś, kto nie wpuścił kominiarza, dostał mandat. Albo powiedzmy w momencie, w którym trafiło to gdzieś tam na strogę sądową, nawet jakąś tam grzywnę. Nie spotkałem się po prostu z taką sytuacją. Obecnie największym batem jest fakt, że tych czynności zgodnie z artykułem 62 prawa budowlanego wymagają ubezpieczyciele. Jeżeli w budynku czy na lokalu ciąży wierzytelność bankowa bądź po prostu mamy swój lokal własnościowy, nasz własny i mamy go ubezpieczonego, no to w tym momencie ubezpieczyciel wymaga, bo karą dla nas jest niewypłacenie odszkodowania w momencie potrzeby, no bo nie dopełniliśmy ogólnych warunków ubezpieczenia i to jest moim zdaniem taki najczęstszy z przypadków. Powody odmów są różne. Czasami ktoś dochodzi do wniosku, że proszę pana, ja nie mam gazu, więc ja przeglądu nie potrzebuję. To jest błąd myślowy, dlatego że jeżeli w całym budynku na powiedzmy 30 lokali 28 posiada gaz, a dwa nie posiadają, w tych lokalach, które nie posiadają gazu, owszem, nie ma instalacji gazowej, ale jest instalacja wentylacji, która również podlega przeglądowi i powinna być wykonane, powinny być w nich przeglądy.
4: Różne są dachy, jak wiadomo, budynków. No, u nas na Pomorzu Zachodnim nie ma tak ostrych, spadzistych dachów, jak chociażby w górach, ale też bywają. Ale nie tylko o takie dachy mi teraz chodzi. Czy kominiarz może odmówić wejścia na dach, pomijając sprawę, o której pan już wspomniał, czyli infrastrukturę komunikacyjną, jeśli jej nie ma, ale z jakichś innych powodów?
6: Oczywiście, że możemy odmówić wyjścia na dach, tylko że w trosce o własne bezpieczeństwo tutaj BHP również nas obowiązuje. Również musimy patrzeć, że jeżeli widzimy dachy w agonalnych stanach, gdzie no, mimo zainstalowanej komunikacji dachowej bądź ten stan komunikacji dachowej już na pierwszy rzut oka nasz pokazuje, że ona nie jest dla nas bezpieczna, mamy prawo odmówić takiej kontroli. W kontaktach z nadzorem budowlanym usłyszeliśmy, że nie widzą oni problemu, w którym skorzystać można z jakichś zewnętrznych urządzeń typu podnośnik koszowy, żeby dostać się do komina, żeby wykonać usługę czy przegląd, no ale też takie wynajęcie takiego podnośnika bardzo mocno podraża cenę całego przeglądu, więc w przypadku jednorazowego, incydentalnego wynajęcia awaryjnego, no to wchodzi w grę, ale jakby ktoś miał co roku wołać podnośnik, to po pierwszym czy drugim wynajmie zwraca mu się już koszt takiego dojścia. Co do samej odmowy, zdarzają się przypadki, gdzie przychodzimy, widzimy nieprawidłowości, które są błędami, które zagrażają zdrowiu i życiu ludzkiemu, tylko że no, osoba, właściciel, lokator, widząc młodego kontrolującego, od razu już wymawia mnóstwo epitetów pod kątem, że proszę pana, to jest dłużej, działa na dłużej, aniżeli pan na tym świecie żyje, to tu w tym momencie tego typu kontrole zaczynają się już troszeczkę niebezpiecznie zbliżać do elementów, gdzie występuje to zagrożenie zdrowia i życia. W prawie budowlanym jest jeszcze kolejny artykuł, że jeżeli podczas kontroli zostaną stwierdzone nieprawidłowości, które zagrażają zdrowiu i życiu, osoba kontrolująca ma obowiązek powiadomić właściwy organ nadzoru. To jest przypadek, z którego korzystamy przede wszystkim w ostateczności, kiedy jest brak chęci współpracy czy z zarządcą, czy z właścicielem budynku. Od 2023 roku nastąpiła nowelizacja i zmiana w sposobie wykonywania przeglądów. Jedyną opcją legalną na chwilę i ważną przez przepisy prawa honorowaną jest wystawienie protokołu okresowej kontroli za pomocą systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, potocznie zwany CEB-em. Tylko i wyłącznie protokół, który do tego systemu został wpisany i za jego pomocą został wystawiony, jest prawnie honorowany i legalny. Wszelkiej maści dokumenty papierowe wystawiane dotychczas nie mają mocy prawnej i jeżeli ktoś zaprosił kominiarza, który wykonał przegląd u niego i zostawił mu tylko formę papierową takiego dokumentu bez wpisu do tego systemu, no po prostu musi się liczyć z tym, że taki przegląd jest nieważny. To tak jakbyśmy pojechali na stację diagnostyczną, diagnosta by nam przybił do dowodu rejestracyjnego pieczątkę, ale nie wprowadził do CEPiK-u tego przeglądu, no to ten przegląd jest po prostu nieważny.
4: A czy oprócz przeprowadzania rutynowych przeglądów i rutynowego na przykład czyszczenia trzeba jeszcze korzystać z usług kominiarza w innych przypadkach?
6: Kominiarze w dzisiejszych czasach nie tylko kontrolują i czyszczą przewody kominowe. Dużo naszych kolegów z branży rozszerzyło swoje działalności. Kominiarze montują wkłady kominowe do przewodów kominowych, budują nowe kominy, na przykład stalowe z jakichś systemów różnych producentów. Robimy również opinie pod kątem przyłączenia nowych urządzeń gazowych, wytyczamy wentylację. Sporo jest usług z zakresu kominiarstwa, które odbiegają od tych takich rutynowych, corocznych badań czy konserwacji okresowej przewodów kominowych. Część z naszych kolegów posiada uprawnienia gazownicze, również wykonuje szczelności instalacji gazowych. Część z nas zajmuje się remontami przewodów kominowych, tak jak frezowanie czy rozwiercanie przewodów kominowych, późniejszy montaż wkładów, uszczelnianie nieszczelnych przewodów kominowych metodą szlamowania, czyli tynkowanie od środka. Jest bardzo dużo gałęzi, które są takie około kominiarskie, czy związane z pracą na dachu. Możemy wykonywać z racji bycia tymi osobami, które gdzieś te instalacje naszych budynków oglądają.
4: Kominiarze oprócz tego, że fantastycznie wyglądają i niewątpliwie wzbudzają sympatię wszystkich mieszkańców, to jednak przede wszystkim dbają o to, żebyśmy w naszych mieszkaniach czuli się bezpiecznie, ale my też musimy coś od siebie dać. To coś przez duże C i jeszcze z podkreślnikiem, bo przecież obowiązują nas pewne zasady, obowiązują nas terminy i rodzaj wykonywanej przez kominiarza usługi. A o tym wszystkim, ale też o różnego rodzaju ciekawostkach, ciekawostkach związanych z pracą kominiarza opowiadał nam Daniel Okruch, mistrz kominiarski, prezes Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie.
3: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
4: Wyobrażenie kominiarza jako osoby, która ma linę na plecach i wybiera sadzę, jest chyba mocno nieaktualne. Kominiarze wykonują zawód zaufania publicznego, tak jak strażacy czy policjanci. O szczegółach pracy kominiarza, ale też o obowiązkach najemców, właścicieli mieszkań czy domów w województwie zachodniopomorskim rozmawiam z Danielem Okruchem, mistrzem kominiarskim, prezesem Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie.
3: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
4: A z jakimi najczęstszymi grzechami spotyka się pan podczas swojej pracy, tak z perspektywy czasu, jak pan na to popatrzy?
6: Najczęstszymi grzechami bardzo często brak dopływu powietrza z zewnątrz, czyli brak nawiewu powietrza do potrzeb wentylacji jest takim, powiedzmy, przepraszam za sformułowanie, grzechem głównym. W nowoczesnych budynkach, nowo projektowanych, w oknach bardzo często spotykamy nawiewniki. Jest to coś, co firmy od okien bardzo nie lubią, bo jest to zepsucie parametrów okna, obniżenie jego współczynnika przenikalności. A pod względem utraty ciepła owszem, ale z drugiej strony, jeżeli my nie zapewnimy tego dopływu powietrza do wentylacji czy do urządzeń, które są podłączone, poza urządzeniami z zamkniętymi komorami spalania, takimi jak kotły kondensacyjne czy coraz częściej kominki z takim dodatkowym dopływem zewnętrznym powietrza, to w tym momencie przewody kominowe zaczynają te deficyty uzupełniać. Kolejnym grzechem jest ucieczka od przewodu kominowego, ucieczka od kominów murowanych na rzecz kominów systemowych, tylko że są to systemy, które nie do końca w mojej opinii zostały stworzone z myślą o dobrej wymianie powietrza, tylko bardziej o modzie. Myślę tutaj przede wszystkim o wszelkiej maści grzybkach dachówkowych. Niestety to wynika z mody, bo na protokołach sprawozdawczych, czy takich, nazwijmy to, kończących budowę przed oddaniem budynku do użytku, bo i takimi rzeczami również się zajmujemy, słyszę, że proszę pana, komin brzydko wygląda. A tutaj proszę bardzo, elegancka dachóweczka, nie rzuca się w oczy, nie jest jakimś dodatkowym szpeceniem dachu. Nie jest to takie duże, powietrze będzie wymieniać. No mówię, no wie pani co, czytam pan, no trochę racji państwo macie, tak? Ale efekt będzie taki, że to jest z ceramiki, to się wygrzeje, to złapie temperaturę latem bardzo wysoką, nie będzie funkcjonować, zimą przemarznie, zacznie się wykraplać. Poza tym no, wysokości wylotu nie są zgodne z polską normą, no i zaczynają się problemy, bo pan projektant zaprojektował, pan wykonawca wykonał, a pan kominiarz mówi, że to jest źle zrobione, ja za to zapłaciłem pieniądze i kto mi teraz pomoże to naprawić. Tematy kominiarskie są tak rozległymi tematami, że można o nich naprawdę dużo i długo mówić.
4: Czy zawód kominiarza dzisiaj jest zagrożony? Jak pan uważa, czy młodzi ludzie na Pomorzu Zachodnim, w Szczecinie, w okolicach, czy oni się garną do tego zawodu, czy raczej z tym jest problem?
6: Znaczy, ja nie jestem człowiekiem starszej daty. Posiadam kolegów, którzy dopiero teraz zaczynają swoją przygodę z kominiarstwem. Nie jest to może jakoś bardzo mocno rozdmuchane. Praca kominiarza jest bardziej zawodem rodzinnym. Wielopokoleniowe rodziny kominiarzy. Sam jestem trzecim pokoleniem, które tutaj na szczecińskim rynku od lat 50. po dachach tutaj tych naszych szczecińskich przemierza. I uważam, że ani sztuczna inteligencja nie zastąpi zdrowego rozsądku. Wszelkie akcje organizowane czy przez straż pożarną, czy przez nasze środowisko kominiarskie, czy przez media nagłaśniane, szczególnie teraz w okresie takim przededniu, kiedy zaczniemy użytkować te nasze przewody kominowe na nowo w związku z nowym sezonem grzewczym, nie zastąpią nam zdrowego rozsądku i myślenia. Jeżeli przewody kominowe zaczynają działać wadliwie, jesteśmy mieszkańcami spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej, posiadamy swojego zarządcę, zgłośmy, powiedzmy, że jest coś, co nam nie odpowiada, że tu wieje zimnym powietrzem albo przedostają się do nas zapachy od sąsiadów. Jeżeli posiadamy jakiekolwiek urządzenie, czy stare, czy nowe, czy to jest na gaz, czy na opał, czy chociażby to jest pompa ciepła, ale nie funkcjonuje ono w sposób prawidłowy, wydaje z siebie dźwięki, które nie są dźwiękami nam znanymi, zaprośmy fachowca z danej branży, żeby się wypowiedział, zobaczył, sprawdził, zweryfikował, czy nasze bezpieczeństwo jest pełne, czy nie mamy jakiegoś większego kłopotu. Straż pożarna bardzo mocno promuje czujniki tlenku węgla. W przypadku, w którym mieszkamy w budynkach, gdzie jest proces spalania gazu w postaci ogrzewania czy ciepłej wody, czy ogrzewania mieszkania, to faktycznie taki czujnik tlenku węgla jest dla nas pożądany. My jako środowisko kominiarze nie negujemy czujek, oczywiście zalecamy je, żeby korzystać, żeby montować czujniki dymu, jak i również tlenku węgla, ale to jest tylko element składowa całego systemu. Czujka owszem, ale jako element składowy, nie zastępujący kontroli kominiarskich. W przypadku budynków, gdzie są same wentylacje, mamy ciepłą wodę miejską, ogrzewanie miejskie, no tutaj już zatrucie tlenkiem węgla, no to nie ma, to coś musiałoby ten tlenek wyemitować najpierw, żeby on byłby dla nas niebezpieczny. Jako kominiarz, jako członek Krajowej Izby Kominiarzy pojawiam się w przedszkolach u najmłodszych. Prowadzimy bardzo fajne takie spotkania z najmłodszymi naszymi mieszkańcami, obywatelami tutaj w regionie. Przekazujemy im nasze informacje. W większości przypadków te akcje dotychczas były skierowane, żeby w młodych ludziach zaszczepić te informacje, że to, co palimy w piecach, to spalamy, to my to później oddychamy, nie robi nam się z tym lepiej, tylko żyje nam się gorzej, że nie dbamy o środowisko, nie dbamy o naszą planetę. Jak docieramy do tych najmłodszych, to widać, że później w domach też się ciekawe dyskusje wywołują. Jedna z pań nauczycielek powiedziała, że po takiej naszej wizycie przyszedł jeden z tatusiów na następny dzień. Powiedział, że to jest nie do pomyślenia, że po takiej wizycie pana kominiarza po gadance dziecko wieczorem mu się położyło w kotłowni i powiedziało, że ono mu nie da spalić tego, co tam leżało, bo pan kominiarz powiedział, że to jest niebezpieczne. Pół żartem, pół serio, ale faktycznie budowanie świadomości wśród najmłodszych jest pewną misją. Uważam, że trzeba na nią znaleźć czas i tutaj próbować pokazać, w jaki sposób możemy sobie sami w sumie pomóc, zbudując informacje, zbudując bazę danych i wiadomości od najmłodszych lat, rzutujemy na to, co będziemy mieli w przyszłości.
4: Jak się przygotowywałem do tej rozmowy, pomyślałem sobie, nie zapytam o to, teraz mnie strasznie korci. Wie pan, o co chcę zapytać?
6: Pan próbuje.
4: Ja wiem i podpisuję się pod tym, że kominiarz to osoba bardzo sympatyczna, wzbudzająca sympatię i nie dlatego, albo nie tylko dlatego, że jest sympatyczna, uśmiechnięta i fantastycznie wygląda, ale dlatego, że dba o nasze bezpieczeństwo. I to jest bardzo ważne. Połączenie tych dwóch składników daje pełny obraz. Ja chcę pana zapytać, czy w dalszym ciągu na ulicy, jak pan przechadza się po ulicach szczecińskich, czy mieszkańcy, czy przechodnie zaczepiają pana, no, w tym dobrym znaczeniu i pytają o różne rzeczy, o guzikach nie wspomnę.
6: Jest to cały czas kultywowane, fakt, że to większość ludzi jednak starszej daty ma większy na to nacisk. Ja zawsze żartuję, bo to szczególnie u starszych ludzi było takie przeświadczenie, bądź grzeczny, bo przyjdzie kominiarz i cię zabierze. Nie wiem, skąd to się wzięło, może chodziło o to, że kominiarze gdzieś tam przychodzili, mieli worki ze sobą, jeździli rowerem, mieli drabinę, różne rzeczy. Ja też zawsze powtarzam, że mnie mama kiedyś kominiarzem straszyła, tylko używała troszeczkę innego sformułowania. Mówiła, czekaj, tata z roboty wróci. Więc... tutaj to szczęście, bo zobaczyłem kominiarza, owszem, fakt, bardzo dużo moich kolegów z branży nie za bardzo z tradycją jest za pan brat, zamienili mundury 13-guzikowe z pasem na polary, cylindry zamienili na czapki, więc poza napisem na plecach kominiarz ciężko rozpoznać, czy to jest policjant, czy to jest kominiarz, bo to tutaj nas tak bardzo często mylono, szczególnie tak właśnie ubranych bardziej cywilnie. Ja się staram w okresie zimowym, opuszczając swój zakład pracy, wychodzić zawsze w mundurze, wychodzić ubrany w cylinder. Zauważyłem, że bardzo dużo drzwi ten strój otwiera, w odróżnieniu od opisanego przeze mnie wcześniej. Jest sympatyczniej. Też osoby, które widzą kogoś w cylindrze, tak jakoś bardziej podnoszą to, co mówię. Odnoszę wrażenie, że to dużo bardziej trafia, to, co mam do przekazania. Skąd się w ogóle wzięło powiedzenie, że kominiarz przynosi szczęście? To bardzo mocno nawiązuje do tego, co pan wcześniej powiedział. W XIV, XV, XVI wieku, kiedy już pojawiały się budynki mieszkalne, nie było tak jak dzisiaj w Szczecinie zakładów kominiarskich, tylko były grupy wędrowne, które się trudniły czyszczeniem przewodów kominowych. I chodzili od miasta do miasta, czyścili kominy i stąd to szczęście było brane pod uwagę, że po prostu jak przyszli kominiarze do miasta, to będziemy mieli szczęście, bo nie będzie pożaru. I to tak ewoluowało przez lata, gdzie na ten moment już w każdym mieście generalnie większym jest kilkudziesięciu kominiarzy. Zrzeszamy się, doszkalamy, żeby poszerzać swoje wiedzę, swoje kompetencje, żeby być na straży właśnie tego bezpieczeństwa, żeby każdy z lokatorów, każdy z mieszkańców mógł czuć się bezpiecznie w swoim domu. Oczywiście to wszystko są pobożne życzenia, ale w momencie, w którym puszczamy kominiarza, najlepiej, żeby to też była osoba, która po pierwsze jest miejscowa, nie jakaś przyjezdna, bo również są firmy, które trudnią się turystyką kominiarską i z województwa wielkopolskiego objeżdżają tydzień po tygodniu różne regiony naszego województwa, świadcząc usługi mniej lub bardziej rzetelnie w promocyjnych pieniądzach. No, tak jak w każdej branży, czasami się zdarzały oszustwa na kominiarza wśród starszych ludzi, no bo tak jak zawód zaufania, wpuszczają nas ludzie do domów. To jest ciężki moment dla nas, że jesteśmy posądzani o jakieś rzeczy, gdzie strój kominiarza, mundur kominiarza nie jest w żaden sposób zastrzeżony, można go sobie nabyć, uszyć, załatwić, wydrukować sobie w drukarni po kilkanaście groszy jakąś laurkę tytułem kalendarza na rok następny, wybrać się z handlem obnośnym dookoła po spółdzielni i jest gotowy patent na zarabianie. My jako kominiarze nigdy nie chodzimy po domach, tych kalendarzy nie sprzedajemy.
4: Jakie życzenia, takie najmilsze sercu, przyjmuje kominiarz?
6: Zawsze powtarzam, że trzeba być zdrowym i się uśmiechać. Resztę jakoś sobie załatwimy.
4: Tego życzę, panie Danielu. Pięknie dziękuję za tą rozmowę. Bardzo konkretna, ale też bardzo sympatyczna i to było słychać, że rozmawiam z człowiekiem z pasją.
6: Dziękuję bardzo. Miło usłyszeć.
4: Warto pamiętać o obowiązku, którego zaniedbanie może skończyć się nie tylko mandatem, ale też poważnymi problemami. Przypomnijmy, że trzeba pamiętać o obowiązku, którego zaniedbanie może skończyć się nie tylko mandatem, ale też poważnymi problemami. Kontrola komina dla wielu osób wydaje się zwykłą formalnością, a w rzeczywistości to jeden z najważniejszych. najważniejszych obowiązków związanych z utrzymaniem domu. Aktualny protokół potwierdza sprawność instalacji i może mieć decydujące znaczenie, jeśli, oby nie oczywiście, ale jeśli dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia. O tym wszystkim, ale też o ciekawostkach związanych z pracą kominiarza mówił nam gość w audycji, Daniel Okruch, mistrz kominiarski, prezes Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie.
3: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
4: Do 27 września w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie można zwiedzać wystawę Zatrzymane w locie. Autorem zdjęć jest Mariusz Mars Suwalski z Międzyzdrojów. Prawie wszystkie fotografie są wykonane techniką R2R, czyli zrobione zostały z pokładu innych statków powietrznych. Bohaterami większości zdjęć są samoloty polskiej armii i statki powietrzne sił zbrojnych państw sojuszniczych. Ula Myszkinis rozmawiała z Mariuszem Suwalskim o pasji i technice wykonywania tych unikalnych zdjęć.
3: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
10: Panie Mariuszu, kiedy zaczął pan się interesować fotografią lotniczą, a może w ogóle fotografią?
11: Znaczy fotografia lotnicza, no to tak się może nie tyle fotografia, co zainteresowanie, to się już zaczęło jak od dzieciństwa, jak to tak się jest małym chłopcem, patrzy się w niebo i tam latają samoloty. To większość chłopców chce zostać pilotami, no jest to do zrealizowania dla nielicznych. U mnie się to potem rozwijało przez czytanie książek o lotnictwie, różnego rodzaju, potem oczywiście etap klejenia modeli, a potem, kiedy fotografia cyfrowa już jak gdyby weszła pod strzechy, więc kiedy no, stało się to troszkę wszystko łatwiejsze, nie trzeba było klisz, no można było to, powiedzmy, tą ilość zdjęć wykonać po prostu większą ilość zdjęć wykonać. No i pojawiły się możliwości wstępu do baz wojskowych, bo zniknęły zakazy fotografowania. No wtedy, powiedzmy, weszł ten element fotografii lotniczej do mojego życia. Do tej fotografii też zaprosił mnie mój przyjaciel Sławek Kresiak-Rajniewski, który zajmował się tym troszkę wcześniej. Zaczęliśmy jeździć na pokazy.
10: I został pan jednym z założycieli Stowarzyszenia Polskich Fotografów Lotniczych Air Action.
11: Czyli stowarzyszenie powstało w 2009 roku właśnie, żeby propagować tutaj troszkę fotografię lotniczą. Mając osobowość prawną, było nam łatwiej podjąć współpracę na przykład chociażby z siłami zbrojnymi, z siłami powietrznymi Rzeczpospolitej Polskiej. Mamy tak zwanych członków zwyczajnych, sympatyków. Powiedzmy, ta grupa liczy łącznie około 60 osób.
10: Fotografią zajmuje się pan od wielu lat, tak jak mogliśmy usłyszeć. Czy przekazuje pan swoją wiedzę młodszemu pokoleniu?
11: Znaczy, no nie prowadzę warsztatów jakichś fotograficznych, jeżeli to rozumiemy przez szkolenie. Natomiast no wiele osób, wstępując do naszego stowarzyszenia, czy też nawet sympatyzując, to oczywiście też przystępują do nas, chcąc poprawić swój warsztat, i to też jesteśmy w tym stowarzyszeniu po to, żeby tym młodym osobom coś podpowiedzieć, ułatwić, pomóc, naprowadzić na coś.
10: Do 27 września w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie będzie można oglądać wystawę pana zdjęć Zatrzymane w locie, a jeżeli ktoś nie trafi do Szczecina na tę wystawę, czy te zdjęcia będzie można obejrzeć gdzieś indziej, na przykład w Międzyzdrojach, gdzie pan mieszka?
11: Wystawa obejmuje 24 zdjęcia, które wykonałem no, na przestrzeni chyba ostatnich 11 lat, bo pierwsze zdjęcie pochodzi z 2015 roku. To zdecydowana większość tych zdjęć powstała podczas sesji tak zwanych air-to-air, czyli powietrze-powietrze, kiedy fotografuje się samoloty z pokładu innych samolotów, bo powiedzmy w trakcie rozwoju, nazwijmy to fotograficznym, człowiek chce więcej, więc z czasem jak gdyby fotografia z ziemi przestała wystarczyć i trzeba było wzbić się w niebo. I właśnie w 2001 roku miała miejsce pierwsza sesja typu air-to-air w moim wykonaniu. I oprócz jednego zdjęcia, wszystkie zdjęcia powstały w ten sposób. No, jak gdyby to było założeniem tej wystawy, bo jednak tego typu fotografie przez to, że no, wykonanie ich jest trudno dostępne, znaczy no może nie jest dostępne tak masowo, zawsze wzbudza większe zainteresowanie. Natomiast co do dalszych lotów wystawy, tak, no są planowane inne ekspozycje, to znaczy na pewno będzie jeszcze jedno miejsce w Szczecinie, w siedzibie Związku Polskich Artystów Fotografików. Wystawa będzie potem prezentowana jeszcze w październiku, listopadzie, termin tutaj jest ustalany. Na pewno wystawa będzie prezentowana w 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świnie. Zresztą baza też jest tu jak gdyby współorganizatorem tej wystawy, bo przez wiele lat to właśnie 21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świnie była takim moim lotniczym domem. Czy w Międzyzdrojach? No być może. Kiedy ta wystawa jest, oczywiście to już będę się starał o jakieś nowe lokalizacje, no bo skoro powstała, to już nie po to, żeby po tym leżała w garażu.
12: Oczywiście. A czy liczył pan kiedyś, ile pan zrobił zdjęć?
11: Nie, bo to jest chyba niepoliczalne praktycznie, bo no, w dobie aparatów cyfrowych, kiedy dysponuje się odpowiednio dużą kartą pamięci, ta liczba zdjęć jest olbrzymia, bo tu praktycznie no, nie jesteśmy ograniczeni liczbą 36 klatek jak na tradycyjnym filmie fotograficznym, więc podczas takich dużych, jakiejś dużej imprezy typu jak powiedzmy Airshow Radom czy jakieś Leszno, to mówimy tu już o tysiącach zdjęć podczas jednej imprezy, tak? 5, 9 nawet tysięcy zdjęć podczas jednej imprezy, a takich imprez było dużo, więc chyba łączna suma jest nie do policzenia, ile tych zdjęć zostało wykonanych.
12: A ile czasu potem poświęca pan na to, aby te zdjęcia przejrzeć i wybrać te najważniejsze?
11: No to jest właśnie najgorsze w tym wszystkim w tej fotografii cyfrowej, bo kiedy zrobi się tyle zdjęć, trzeba je potem przejrzeć, więc to jest na pewno najtrudniejszy element, zwłaszcza, że bardzo często te zdjęcia trzeba gdzieś szybko dostarczyć, jeżeli na przykład jest jakaś sesja fotograficzna organizowana przez Siły Powietrzne. Wiadomo, że oni oczekują tego materiału w miarę szybko, w miarę sprawnie, ale często się potem do tych zdjęć wraca, do tej sesji po jakimś czasie, są to tygodnie, nieraz miesiące, nieraz i lata, żeby coś tam jeszcze na spokojnie, bez emocji, już takich, bez tej presji czasu przejrzeć, tak? Ale powiedzmy po takiej jakiejś imprezie, no to wiadomo, no jeszcze jest dom, jeszcze jest praca, ale wykorzystuje się każdą chwilę wolną, no to i tak powiedzmy to jest kwestia tygodnia, żeby przejrzeć, żeby te zdjęcia troszkę przygotować do publikacji.
12: A co dla pana jest najpiękniejsze właśnie w takich sesjach z pokładu samolotu robionych i jakie emocje

0: No, przy tego typu fotografii to nie mam jak gdyby miejsca na pomyłkę, tak? A kiedy ta sesja się już zaczyna, człowiek jest jak gdyby no, skupiony na wykonaniu zadania, mówiąc po wojskowemu, czyli na zrobieniu jak najlepszego materiału. Choć no, nie ukrywam, że czasem, kiedy ta modelka, ten samolot za nami jest dłuższy jakiś czas, już powiedzmy duża ilość zdjęć została zrobiona, no to nadchodzi ten moment, że troszkę ten aparat się od oka opuszcza i tylko się człowiek tak delektuje widokiem, który ma przed sobą.
1: I jeszcze może banalne pytanie, ale czy ma pan ulubione zdjęcie? Takie, które kocha pan najbardziej, albo które kosztowało najwięcej tej adrenaliny, o której pan mówił?
0: Znaczy nie, jednego takiego zdjęcia nie ma, tak? Bo to zdjęcie no, na wystawie jest tylko cząstka tych zdjęć. Nie ukrywam, że wybór zdjęć na wystawę tylko 24 był bardzo ciężkim wyborem. Praktycznie każde z tych zdjęć ma dla mnie olbrzymi bagaż emocji, przeżyć i praktycznie o każdym z tych zdjęć mógłbym długo opowiadać i emocje różne, od bardzo pozytywnych po powiedzmy nawet smutne, tak, bo takie też się zdarzają, chociażby jak na wystawie zdjęcie z roku 2023 jest zdjęcie z treningu majora Macieja Slaba Krakowiana, a dwa lata później podczas treningu zginął w katastrofie lotniczej, rozbił się w zeszłym roku, więc to są wyszły nam wspaniałe zdjęcia wcześniej i czasem do nich się wraca, ale to są emocje w takiej euforii, że udało się zrobić tak wspaniałe zdjęcia pomieszane z głębokim smutkiem, że już więcej takich zdjęć nie zrobimy, tak? Ale w większości są to jednak pozytywne emocje, tak.
1: Czy ma pan jakieś marzenie związane z samolotem, którego zdjęcia jeszcze pan nie robił?
0: Z samolotem, no są takie samoloty, no, dla których by człowiek pojechał na drugi koniec świata, bo zresztą no, nie ukrywam, że nasze stowarzyszenie jeździ po pokazach i po Europie i po świecie, więc jest na pewno F-117 amerykański, no czy gdyby jakiś egzemplarz znalazł się zdatny do lotu i zaczął latać na pokazach, to podobno ma się zdarzyć, kultowy F-14, czyli ten samolot z pierwszej serii Top Guna, no to chyba mnie nie powstrzymało nic, żeby do tej Ameryki nie pojechać, tak? Natomiast chyba takie najbardziej wymarzone to jest miejsce, z którego bym chciał jeszcze zdjęcia móc zrobić, choć jest to marzenie, nie wiem, czy wykonalne, czyli znaleźć się na pokładzie lotniskowca, tak?
1: Jeszcze życzę na koniec jak najwięcej tych startów, no i tyle samo startów, co lądowań. Nie wiem, czy tak się życzy pilotom.
0: Ale nam też, tak, to pilotom, ale no nam też, tak, oczywiście. Dziękuję bardzo.
2: Ula Myszkinis rozmawiała z Mariuszem Suwalskim z Międzyzdrojów, autorem zdjęć, które są pokazane na wystawie Zatrzymane w locie w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. Tą wystawę można zwiedzać do 27 września.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
2: A teraz o nadstawienie ucha proszę wszystkie panie. Nina Kaczmarek jest założycielką szczecińskiego klubu kobiet. Kobietowo opowie o pewnym ważnym wydarzeniu.
3: Co słychać na Pomorzu Zachodnim?
4: Nasze najbliższe spotkanie jest 18 września teraz. Nazywa się Kobiece Inspiracje pod tytułem Babskie Sprawy i tam mamy spotkanie z naszą przewodniczką szczecińską, Małgosią Dudą, i ona opowie o Sedonia i Sedina, o dwóch babkach ze Szczecina, więc myślę, że te korzenie mogą bardzo fajnie pokazać, jak się zmieniło postrzeganie kobiecości i jej roli społecznej na przestrzeni lat, ale będziemy miały też takie spojrzenie na nowoczesną kobietę, bo mamy naszą szczecińską raperkę Julię Suchy, Queen Cute, która będzie ze swoją mamą. Jej mama opowie, jak to jest wspierać córkę w takim dorastaniu i wejściu w rynek show biznesu, a sama Julia zrobi występ i będzie Sylwia Matcza, która opowie o kobiecej stronie biznesu. Ona opowie o tym, jak to wygląda w biznesie ze strony kobiety i tam z tymi paniami można się spotkać, bezpośrednio porozmawiać, zapytać, się śmieję, dotknąć, tak zmaterializować sobie, że o wow, to jest prawdziwa kobieta, która gdzieś tam kiedyś miała marzenia i ona te marzenia spełnia, bo. I tutaj możemy się dowiedzieć, dlaczego i jak to przełożyć na własne życie. To jest 18 września 2026 roku. Wydarzenie nazywa się Kobiece Inspiracje, edycja 9. Można sobie wygooglować albo u nas na stronie znaleźć. Bardzo szczecińscy goście i myślę, że

0: to jest też takie wsparcie dla tych naszych prelegentek, które będą, bo jak one zobaczą, że inne kobiety przyjdą je zobaczyć, to one też wyjdą z tego wydarzenia z poczuciem, o, well done, powinnam robić to dalej.
1: A zapraszała i zachęcała Nina Kaczmarek, założycielka szczecińskiego klubu kobiet Kobietowo.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: I w naszym magazynie jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Szczecin jest pierwszym dużym miastem, gdzie we wszystkich autobusach i tramwajach będą defibrylatory. Do pojazdów komunikacji miejskiej trafi ponad 270 takich urządzeń, mówi zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski.
3: W 274 pojazdach pojawią się właśnie urządzenia ratujące na co dzień życie.
4: Jeżeli chodzi o duże miasta w Polsce, będziemy mieli największe to pokrycie, jeżeli chodzi o transport publiczny.
1: A pieniądze na defibrylatory pochodzą z rządowego budżetu na cele obrony cywilnej. Przypomnę, Szczecin to pierwsze duże miasto, gdzie we wszystkich autobusach i tramwajach będą defibrylatory, czyli urządzenia ratujące życie, zwane również AED. W sumie takich urządzeń, które trafią do pojazdów komunikacji miejskiej w Szczecinie, będzie 270, a te urządzenia pojawią się w pojazdach jeszcze w tym roku.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
5: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje na fali 89 i 8 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Wysadź osę.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się